0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
2: Sponsorem programu jest firma Exmod, właściciel salonu Iveco w Bydgoszczy, oferujący modele daily. Exmod.iveco.pl.
3: Dużo słońca dzisiaj w Bydgoszczy i przed nami kolejny ciepły dzień, a nawet tydzień. Dziś temperatura wzrośnie do 26 stopni. Na trasach uważajcie między innymi na Fosza na wysokości Opery. Nowa, mamy zwężenie do jednego pasa ruchu, to w związku z pracami związanymi z rozbudową tego gmachu.
1: Sponsorem programu jest właściciel Premio, serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
2: Na program zaprasza sponsor firma Exmod, dealer marki Iveco.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Dzień dobry. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka w Warszawie. Stało się to po policyjnym zatrzymaniu. Mężczyzna miał zażyć nieznane środki, zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas interwencji zaatakował funkcjonariuszy gazem, a jednego z nich ugryzł i próbował uciec.
5: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. No i tutaj w trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy oraz wezwali zespół ratownictwa.
4: Mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Sprawę wyjaśnia prokuratura i policyjny wydział kontroli. Strażakom udało się już zlokalizować pożar w fabryce w Harnowie na Pomorzu. Ogień już się tam nie rozprzestrzenia. Pożar w firmie zajmującej się produkcją aerozoli wybuchł wczoraj po 12:00. W szczytowym momencie akcji brało w niej udział 60 zastępów strażaków. Z powodu złego stanu powietrza ewakuowano 20 mieszkańców i 8 osób z zakładu. A blisko 2000 osób przez cały weekend brało udział w Małopolsce. Polska tur na Pustyni Błędowskiej. Był quiz wiedzy, konkurs z nagrodami, ale przede wszystkim rodzinne rajdy.
6: Mamy długi dzień, na ogólnie tutaj tereny, coś pięknego, lubimy tutaj spędzać czas.
7: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska tur, więc no, fajna atmosfera jest.
4: A podkreślali kolarze, kolejna edycja Małopolska tur 12 i 13 września w Nowym Targu.
0: SK Bydgoszcz News.
3: Dorota Lakner, zapraszam. ZUS w Bydgoszczy przestrzega przed oszustami, którzy proponują płatną pomoc przy wypełnianiu oraz składaniu wniosków o świadczenie wspierające. Wszelkie czynności związane z obsługą tego świadczenia w ZUS-ie są całkowicie bezpłatne. Pracownicy zakładu udzielają niezbędnych informacji i pomagają w załatwianiu formalności. Szpital wojskowy w Bydgoszczy dostał nowoczesną karetkę do transportu pacjentów kardiologicznych. Nowy ambulans będzie wspierać proces diagnostyki i leczenia oraz zwiększy bezpieczeństwo i komfort przewozu chorych.
0: Jankes,
8: Jankes,
0: i Wiktor.
8: W Radiu SK.
9: No to czas zacząć poniedziałkowe ćwiczenia. Dzisiaj Dzień Kultury Fizycznej.
10: Ja na przykład ćwiczyłam cierpliwość przy ekspresie do kawy. Jeju, strasznie wolno u nas kapie.
9: Jankes na przykład ćwiczy właśnie parkowanie u nas pod biurem.
10: No to rzucamy pytanie. Co ćwiczycie od rana?
9: 664-402-302. To telefon, bo są też nowe technologie, czyli messengerowe, wiadomości głosowe.

0: zaliczyłem to parkowanie na parkingu, no i egzaminator na koniec powiedział, że i tak nie zdałem. Więc jak będą reklamy, muszę pójść przestawić auto.
1: Z tymi ćwiczeniami.
2: Ale dobrze, że masz dobre ubezpieczenie, to jest najważniejsze.
1: Czy wy zauważyliście, że jak się robi kurs na prawo jazdy, jest tam to parkowanie na placu, wjeżdżanie tyłem?
2: Chyba już nie ma. To jest?
1: Jest, jeszcze jest. Jest. To jak dobrze to zrobisz i ładnie zaparkujesz, to drzwi nie otworzysz, bo to jest tak wąskie.
0: Dokładnie.
1: Kto ma taki
2: garaż?
1: Albo
2: ty jesteś taki szeroki.
1: To też jest taka szansa.
0: Ja poległem na kopercie.
2: Naprawdę?
0: Za mało dałem.
2: No!
1: Co ćwiczycie?
2: Dzień dobry wam mówimy.
1: Od samego rana dzisiaj dzień kultury fizycznej, jakby co.
3: No, cześć SK, dobrze się składa, że dzisiaj taki dzień. Dorota z tej strony się kłania. Ja sama osobiście jestem nauczycielem wychowania fizycznego i dzisiaj raz z moją klasą lecę na wycieczkę rowerową. Pozdrawiam wszystkich i życzę miłego dnia.
2: No. Dorota dba o łydki młodzieży.
0: I pamiętajcie, w kaskach jak na rower, to bardzo ważna kwestia.
2: I to wszyscy.
0: Czy to rower wodny, czy rower zwykły, to wiadomo, że najważniejsze w kasku.
1: Na wodnym to cię pociągnie, cię na dół.
2: A na stacjonarnym na siłowni też?
1: No, ja już. Bezpieczeństwo najważniejsze.

0: Do tego numeru też można ćwiczyć cokolwiek, prawda? Prawda!
1: Poranne prasowanie.
2: Z nami pani Jadzia w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jadziunia, a ty co ćwiczysz od rana?
1: Panie, no stojąco.
3: To ładne.
4: Jak żyrafa. Żyrafa
3: jak konie. 20 też, minut dziennie tylko.
1: Też ćwiczę stojąco.
0: Tak.
2: I nie chodzi o to, że dobra klacz z ciebie. Nie, nie, nie, o to chodzi.
1: Klacz też ćwi na stojąco.
0: No dobra, ćwiczymy też prasowanie, czyli patrzymy, co się dzieje na świecie, w prasie i nie tylko oczywiście.
4: Justyna Steczkowska, słuchajcie, opowiedziała o swojej relacji z naturą. Tam jest chyba jakaś taka podobna jazda, jak do tej, co Edyta Górniak ma.
0: Że co, przytulanie się do drzewa i te inne takie?
4: Chyba tak, że jednoczy się z kosmosem, właśnie z drzewami. I w ogrodzie Justyna Steczkowska, w swoim przydomowym ogrodzie, posadziła drzewa na cześć swoich dzieci. I teraz się trzymajcie.
5: Trzymamy się.
4: Jako nawóz, sama to powiedziała w wywiadzie.
5: Nawóz?
4: Jako nawóz pod drzewami we własnym ogrodzie.
5: Ten taki prawdziwy?
4: Użyła
5: swoje
4: łożyska z porodu. Tak, tak powiedziała.
0: Dzień dobry, proszę zostawić łożysko, bo ja zabiorę do domu.
2: Co ty na to, Jadziu?
1: Dobrze, że jeszcze śniadania nie jadłam.
0: O kurczę, to ciekawa historia.
2: Chodźmy spać na stojąco.
0: Kurczę, ciekaw jestem, gdzie nasze łożysko. Tam gdzie jest twoje łożysko? Idź do szpitala, zapytaj.
4: Świetnie rosną podobno. No,
1: może rosną? Też jakieś rośliny na nim rosną.
2: Ja ostatnio wymieniałam łożysko w samochodzie, więc...
0: To może o te łożyska chodzi.
4: No. Dajcie Słuchajcie. Jakiegoś innego newsa, bo ja już nie mogę z tym.
2: Poznaliśmy kolejne nazwiska nadchodzącego tańca z gwiazdami. O, do grona tańczących celebrytów dołączy Helena Englert, ale również Man. Mandaryna!
0: Wow. Będzie mandaryna, super!
2: Internauci piszą, że to no jednak trochę niesprawiedliwe, bo przecież ona jest tancerką.
4: No faktycznie.
0: Aha, rzeczywiście, tak. No. To już wygrała,
4: będzie miała fory.
0: Co to na to, Jadziu?
1: W pierwszym odcinku obowiązkowo musi zatańczyć do Every Night.
6: Poranne prasowanie, tylko w Radiu SK.

0: Kuba i Kuba dołączyli do grona obudzonych 24 minuty po 6 rano.
1: Ale nic nie stygnie, bo my cały czas ćwiczymy. Tutaj rozgrzewka pełną parą, można byłoby powiedzieć. Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej i zastanawiamy się, co można ćwiczyć.
2: Kultura fizyczna, czyli w skrócie WF, prawda?
0: Tak jest.
2: No, wiadomo, no.
0: Twój synek jak ma na imię?
2: Proszę.
0: Kubuś?
2: Też.
0: Mam z nim ćwiczenia.
3: Jestem tłusty, mały, lecz cieszę z tego się. I ćwiczę góra, dół, a później chętnie jem.
0: O, Puchatek.
4: Jankes.
5: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
0: Dajcie nam znać, co wy ćwiczycie od rana.

0: wsteczny jest.
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemonie. Telefon 56 674 32 40.
9: Na plaży, w góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
10: Na, na, na, na, na, na, na. Mamo, w naszym domku coś brzydko pachnie. Fuj.
11: To ze zlewu.
10: Czemu tak jest?
11: W wodociągach mówili, żeby nie wyrzucać śmieci do kanalizacji. Resztki jedzenia i chusteczki blokują rury. Ścieki się cofają, zamiast odpłynąć do czyszczalni. I w domu brzydko pachnie.
10: I co teraz?
11: Zamówimy u nich przegląd i czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego oraz inne usługi.
10: I już nie wyrzucamy śmieci do kanalizacji.
12: Polecają bydgoskie wodociągi.
13: Kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się, co dalej? Wybierz szkołę, która przygotuje cię na przyszłość. Liceum ogólnokształcące. Profil psychologiczny, wojskowy, lingwistyczny i wiele więcej.

0: A może technikum? Programistyczne, informatyczne, logistyczne, a także klasy wojskowe. Wczesne tylko 300 zł miesięcznie, bez opłat w wakacje. Postaw na rozwój, wiedzę i nowe możliwości. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Bydgoszczy?
3: No, czekam na dobrą okazję.
2: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
3: O, wow, na pewno skorzystam.
2: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Rivo w centrum przy ulicy Dworcowej. Kwadrans spacerem od Wyspy Młyńskiej.
3: Mieszkania już są gotowe?
2: Klucze do mieszkania odbierzesz już tego lata. Więcej na murapol.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
7: I ruszamy na bydgoskie trasy, już troszkę zakorkowane o tej porze. Zwalniamy m.in. na Fosze na Jagiellońskiej. Przypomnę, na Fosze mamy zwężenie do jednego pasa ruchu, to na wysokości Opery Nowa, tuż przed światłami. Tam trwają prace związane z rozbudową tego gmachu. 26 stopni dzisiaj zobaczymy na termometrach, sporo chwil ze słońcem.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
8: 630 to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Nawrocki działa jak Viktor Orban, gdy był premierem Węgier. Tak o prezydencie Polski mówi prezydent Ukrainy, według Wołodymyra Zełenskiego. Karol Nawrocki zdecydował się na odebranie mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. A dziś na stacjach paliw ceny takie jak w weekend: za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł 94 grosze, a za diesla 6 zł 12 groszy. To niższe ceny w porównaniu do tych piątkowych.

Z pierwszą wygraną w historii swoich występów na Mistrzostwach Świata jego piłkarze wygrali 3-1 z Nową Zelandią. Drugi punkt dopisała sobie reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka, która 2-2 zremisowała z Urugwajem. Belgia nie potrafiła znaleźć sposobu na Iran i ten mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Z kolei Hiszpania nie dała szans Arabii Saudyjskiej i wygrała 4-0.

0: Ale no dobrze, nie o tym, nie o tym, on nie ćwiczy. Jak wy ćwiczycie?
1: Halo, dzień dobry.
2: Cześć, ja od rana ćwiczę nogi na pedałach w samochodzie. Gaz, hamulec, gaz, hamulec. A, jeszcze sprzęgło.
1: To absolutnie nie hamujcie się w kontaktach z Eską.
0: Tak, to prawda. Zapraszamy, polecamy, co ćwiczycie w poniedziałek 22 czerwca.

0: Dua Lipą, fajnie się ćwiczy i bardzo dobrze. 638 tutaj jest, Kam?
1: Przez Europę przewala się fala upałów, ale teraz będzie o fali zwracania orderów. Jak się okazuje, już swój oddał były prezydent Ukrainy, Leonid Kuczma. Zaraz po nim zrobili to także inni byli prezydenci, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, no.
2: Słuchajcie, jak tak dalej pójdzie, to w Makach, tam nad Ladą, gdzie się zamawia kanapki, oprócz opcji zamów order, trzeba będzie dodać jeszcze jedną, oddaj order.
3: Reklama. Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: To już ostatnia prosta. Największa inwestycja w regionie dobiega końca. Już za chwilę w Canpack uruchamiamy nową linię produkcyjną i możesz wystartować razem z nami. Dołącz do naszego zespołu jako operator lub operatorka maszyn. Nowoczesne środowisko pracy, pełne wdrożenie i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com lub zadzwoń 695 007 478. Złap swoją szansę i bądź częścią czegoś wyjątkowego.
2: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski.

0: Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
1: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smok wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22.
4: I po lamie.

0: Czy pani gotowa jest do występów?
1: Tak.
0: Bardzo dobrze.
2: Budzi w urodziny.
1: Mati, czyli Mateusz.
0: Oczywiście. Witamy Mateusza na Antenie Radia SK, który dzisiaj obchodzi swoją urodziny.
3: No, witam was.
0: Witamy, witamy. Mateusz.
3: Tak.
0: Pochwal się, które to urodziny? No, pochwal się przed wszystkimi.
3: No, niestety już 32.
1: Panie, to może kolego. Zadam pytanie o inną rocznicę, mianowicie, który rok jesteś po ślubie?
3: A to pierwszy rok, to już pierwsza rocznica.
4: I teraz najważniejsze pytanie, jak oceniasz ostatnie 365 dni ze swojego życia?
3: No, jeszcze lepiej niż wcześniej.
0: Czyli polecasz, żeby się, obrączkować?
3: Oczywiście, no, jeśli ma się odpowiednią partnerkę przy sobie, no to jak najbardziej.
1: Słyszałeś, Wiktor? Wiktor, czy słyszałeś?
0: Wiktor, słyszałeś?
4: Nic nie słyszę, słuchawki mam popsute.
0: No dobrze.
1: Słuchaj, no oczywiście my bardzo ci serdecznie gratulujemy, ale chyba bardzo dobrze wybrałeś, dlatego że twoja małżonka stwierdziła, że to będzie najlepszy pomysł, żeby właśnie rok po ślubie zrobić ci taką niespodziankę urodzinową, żebyś wiedział, że ona jest fajna i że ty jesteś fajny.
3: Ja wiedziałem, bo to ona zawsze ma takie oryginalne pomysły.
1: No, mówię, dobrze wybrałeś. Tak masz mniej więcej plus 100 do zarąbistości.
3: No ale to moja kochana żona także.
4: Mateusz, wiesz, że ty masz najważniejszą pracę w ciągu ostatnich paru dni, bo ty się zajmujesz klimatyzatorami na co dzień, prawda?
3: Tak.
1: Panie.
4: Złoty człowiek!
1: Rozumiem, że telefon dzwoni non-stop teraz.
3: No, czy dzwoni non-stop, to nie wiem, no ale ludzie się budzą dopiero, jak zaczynają być upały. To.
0: No ale po co mają dzwonić, jak jest zimno? Jak jest zimno, to jest zimno, jak jest ciepło, to się dzwoni. No.
3: Ja tego nie mogę powiedzieć.

0: wziąć.
1: Zapłacimy ci 100 zł za przegląd klimy u nas w studiu. To wystarczy, czy nie?
2: No, jak najbardziej.
3: Dla was nawet za darmo zrobię, nie ma problemu.
4: Wejdzie, działa, albo nie działa, stuwa.

0: Jak to kiedyś Paździoch mówił, panie Sean, pan jest Mendes. Za chwilę siódma na zegarkach.
1: Zaraz po godzinie siódmej będzie nasza zabawa, siódme wygrywa. I uwaga, będzie bardzo trudne pytanie.
0: Dawaj podpowiedź jakąś.
1: Mam podpowiedź dać?
2: Aha. Daj.
1: Czy może odpowiedź?
0: No coś co pomoże.
2: Dobra, daj odpowiedź i niech sobie wybiorą później pytanie.
1: Odpowiedź na jedno pytanie brzmi nigdzie. Jankes, Kama
3: i Wiktor. Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
6: To w euro!
5: Mistrzowskie okazje w grze!
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ale sztosy!
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Alettos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.

0: każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: W moim mieście pada deszcz.
3: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Mocz.

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
0: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
6: Sponsorem programu jest firma Exmod, właściciel salonu Iveco w Bydgoszczy, oferujący modele daily. exmod.iveco.pl.
7: I rozpoczynamy kolejny tydzień z prawdziwie wakacyjną pogodą, chociaż wakacje dopiero za tydzień, ale dziś na termometrach do 26 stopni i sporo chwil ze słońcem. Zwalniamy teraz w okolicy Ronda Maczka, Ronda Bernardyńskiego. Przypominam, że Wilki i Wigury jest zamknięta, pracują tam wodociągowcy.
5: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
6: Na program zaprasza sponsor firma Exmod, dealer marki Iveco.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
8: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Włodymyr Zełenski krytykuje Karola Nawrockiego po decyzji o odebraniu mu orderu Orła Białego. Zdecydował się na eskalację ze względu na walkę polityczną. Działa jak Viktor Orban, mówił ukraiński przywódca w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji TSN. Od czasu decyzji o odebraniu odznaczenia Iskrzy na linii Warszawa-Kijów i z tymi informacjami reporter Eski Michał Skolimowski.
9: Dzień
8: dobry, Michale. Jest szansa na złagodzenie tych nastrojów?
9: Na razie na to się nie zanosi. Prezydent Ukrainy zarzuca polskiemu prezydentowi, że ten działa na potrzeby polityki wewnętrznej i porównuje go z byłym węgierskim premierem. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. Mówił Zełenski, który odesłał swój order, publikując przy tym zdjęcie z placówki pocztowej. To rozpoczęło lawinę. Swoje odznaczenia oddało też wielu innych

0: z nakryciem głowy, bo promienie słońca mogą być dość ostre.
1: Czym się może skończyć dłuższe przebywanie na takim ostrym słońcu?
0: No oczywiście może skończyć się udarem cieplnym, czyli jest to wtedy bardzo już trudna sytuacja.
2: Mówiła Joanna Samburska z sanepidu w Bełchatowie, z którą rozmawiał reporter eski Rafał Różycki.
3: SK Bydgoszcz News.
4: Druta Lakner, zapraszam. Do końca czerwca można zgłaszać propozycje projektów do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Do wydania jest 16 milionów złotych. Projekty można zgłaszać w 4 kategoriach. Będą też dyżury konsultacyjne i warsztaty dotyczące przygotowywania wniosków. Takie spotkania odbędą się 22 czerwca w WSG, 23 na UKW i 30 czerwca w Młynach Rotera. Jesienią rozpocznie się remont wiaduktu tramwajowego wzdłuż Wojska Polskiego. Stara konstrukcja będzie całkowicie rozebrana. Podczas prac komunikacja tramwajowa będzie się odbywała bez zmian.
3: Ja, Wiktor
5: w Radiu SK. Dzień kultury, ale żeby była jasność, fizycznej.
6: Fizycznej, tak. Co ćwiczycie od samego rana? Dajcie znać, 3 minutki po godzinie 7.
7: Dobre SK. W poniedziałek rano to ja ćwiczę cierpliwość na naszych polskich drogach.
6: No to uwaga, wdech i wydech.
5: Radio SK. Raczej wydech i klakson.

0: 10 minut po godzinie 7 u nas w SC Wiktor Waligura, który śpiewa 4 pory roku. No można powiedzieć, że za oknami w przeciągu ostatnich 48 godzin mieliśmy co najmniej 3 pory roku, bo było lato, była wiosna, była jesień, no na szczęście śniegu jeszcze nie ma.
1: To ja jeszcze polecam zupę Spora. Bardzo, bardzo fajna sprawa.
2: Zupa Spora.
1: Zupa Spora.
0: 4 pory.
2: Słuchajcie, moi drodzy, mam tutaj newsa. No, sceny rodem z filmu akcji, można by rzec. Pod łodzią złodziej uciekał przed policją skradzionym samochodem.
1: No zdarza się.
2: Było IO, afera, piski opon, szaleństwo, no i szalony rajd przerwał operator koparki. W sensie pan jechał koparką i zauważył, że coś się dzieje złego.
1: Włączył się do akcji?
2: Włączył się do akcji, a dokładnie swoją łyżkę. Zatrzymał tego złodzieja swoją łyżką, łyżką maszyny koparkowej.
1: Ale to tak trochę życie przerobiło ten stary dowcip na nowy dowcip.
0: A jak? Bo ja nie znam.
1: No teraz jest taki. Przejeżdżał złodziej obok koparki i dał się nabrać.
3: Janko z

0: Ale się ładnie składa. Ha, ha, ha. 17 po 7.
1: Wygrywa w Radiu SK.
0: 17 po 7 i 7 wygrywa idealnie. Dzwońcie, dzwońcie do nas, no i dajcie sobie szansę na nagrody.
2: Jak zwykle zejdziemy do piwnicy, poszukamy wszystkiego, co ma logo Eski i zapakujemy do worka i wam wyślemy, czyli nasz zestaw gadżetowy.
3: No właśnie, dzwońcie 664-402-302. Odpowiedź na 7 pytanie gwarantuje nagrodę. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi i tylko i wyłącznie osoby, które trzymają telefon przy uchu. I my mówimy cześć.
0: Dzień dobry.
4: Halo, halo. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć. Jak masz na imię?

0: wyślemy, czyli nasz zestaw gadżetowy.
1: No właśnie, dzwońcie 664-402-302. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrodę. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi i tylko i wyłącznie osoby, które trzymają telefon przy uchu. I my mówimy cześć.
2: Dzień dobry.
3: Halo, halo. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć. Jak masz na imię?
1: I my mówimy cześć.
2: Dzień dobry.
3: Halo, halo. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć. Jak masz na imię?

0: Pytanie dodatkowe z gwiazdką.
1: Mm-hmm.
0: Czy można w tym konkursie źle odpowiadać?
2: Można, jak najbardziej. Jeszcze jak?
3: Trzymaj się, Marcinku. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Odbieramy dalej telefony. 664-402-302.
0: Dla formalności buczenie puszczę.
3: Halo.
4: No, dzień dobry, witam.
3: Na hejka. Jak ty masz na imię?
4: Patryk.
0: Jak ładnie cię, Patryk, witam. Słychać. Bierzcie przykład z Patryka. Brzmijcie jak Patryk, bez pogłosu. Drugie.
1: Kim
0: albo czym w szpitalu zajmuje się pediatra?
4: No, leczy dzieci.
0: No, oczywiście.
1: Prosizna.
0: Oczywiście. Trzecie.
3: Gdzie leży przysmak suwalski?
0: Niam, niam, niam, niam, niam.
4: Na Suwalszczyźnie.
0: W sumie ja bym uznał, tak.
1: Jest coś takiego jak mój przysmak.
4: Kakao, kakao.
3: No. Jest przesmyk suwalski, to prawda.
0: Ale przysmak też pewnie jest, no. Jakieś kartacze, cepeliny, inne takie tam duchy puszczy. To też są przysmaki.
3: No dobra, jedźmy z następnym.
0: Czwarte.
1: Uwaga, czwarte. Co się działo, jak Pinokio kłamał?
4: Rósł mu nosek.
5: Kłam, kłam, Pinokio, kłam.
0: Kama zejdź z Pinokia.
6: Piąte.
0: Uwaga, co oznacza na drodze okrągły znak z białą strzałką na niebieskim tle?
1: Jego, się zgubiłem w połowie.
4: Nakaz, znaczy, jak na prosto nakaz jazdy.
0: Zna się, kurde, dobry.
1: Dobry jest, dobry, dobry, dobry, dobry.
4: Kierowcą ciężarówki tak. Jestem, to muszę trochę zajrzeć. Tak.
7: Tutaj w lewo miałam rąd objechać.
0: Dobrze, Patryk, że nie jesteś jak Asia, no.
1: Uwaga, szóste teraz.
0: Szóste.
3: Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej, więc wymień trzy ćwiczenia na poprawę pośladka. Ale tylko lewego.
4: Przysiady, skłony i te szejki.
0: Szejki? Tylko nie te do jedzenia i do picia.
4: No nie, nie.
0: I uwaga.
6: Siódme.
1: I siódme.
0: Siódme ostatnie.
3: No, zapraszamy.
0: No, zapraszamy. Proszę, Paweł.
8: Jaki jest dzisiaj dzień?
4: Poniedziałeczek.
1: Bardzo dobrze. Jesteś na bieżąco i bardzo dobrze. Gratulujemy oczywiście. Nagrody są twoje.
4: No dobra, to pozdrawiam mnie, moją osobę i cały Ozorków. Buziaczki dla was.
0: Ozorków?
3: Siódme wygrywa w Radiu SK. Mnie, moją osobę, to prawie Krzysztof Ibisz.

0: to jest smolastej Doda i przed koncertem Dody, który dawała w weekend, widziałam, jak się napięła. Zobaczcie, mięsień. Wiem, że nie znacie tego słowa. To chyba przekaz do was, panowie. Zobacz.
1: Jak to nie znamy?
0: I ją koleżanka klepie w lewy pośladek.
2: Okay. No dobrze, żeby to wszystko było takie jak struna.
1: Cały czas coś Kama nam sugeruje w Dniu Kultury Fizycznej, bo dzisiaj właśnie
0: troszecz.
1: Jest tak.
2: No dobra, ale za chwilę u nas newsy. Marcin Prowski będzie o samobójach na Mistrzostwach Świata w piłkę nożną.
1: Jakoś wyjątkowo dużo razy strzelają do własnej bramki. No. Mm-hmm.
3: Może kierują się taką zasadą, że jak nie umiesz strzelić przeciwnikowi, to strzel chociaż sobie.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
8: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
9: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny.

0: Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
1: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Bydgoszczy?
2: No, czekam na dobrą okazję.
1: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
2: O, wow! Na pewno skorzystam.
1: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Rivo w centrum przy ulicy Dworcowej. Kwadrans spacerem od Wyspy Młyńskiej.
2: Mieszkania już są gotowe?
1: Klucze do mieszkania odbierzesz już tego lata. Więcej na murapol.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chcesz szybko zdobyć konkretny zawód i zacząć zarabiać? Wybierz szkołę branżową pierwszego stopnia. Postaw na praktykę i realne umiejętności. Mechanik, kucharz, cukiernik, magazynier, logistyk i wiele innych kierunków. Uczysz się zawodu w praktyce i zdobywasz doświadczenie już w trakcie nauki. Czesne 0 zł. Postaw na przyszłość i konkretny fach w ręku. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość.edu.pl. Szkoła Przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
8: Do wakacji nie pozostał tydzień, także powoli odliczamy te dni, a ten tydzień rozpoczynamy z prawdziwie wakacyjną pogodą. Dziś do 26 stopni, sporo chwil ze słońcem. Zwalniamy w okolicy Ronda Maczka, wolno dojeżdżamy do Placu Poznańskiego, nieciekawie także na Szublińskiej i Solskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
9: 7.30 to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam. Tragiczny wypadek na autostradzie A4 w województwie opolskim. Trasa w stronę Wrocławia. Między węzłami Opol Zachód i Brzeg jest całkowicie zablokowana. A to po tym, jak ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej, który stanął w ogniu. Zginął pracownik obsługi autostrady. Kolejny rolniczy protest. O 11.00 rolnicy zablokują węzeł Gryfino w zachodniopomorskim. Kierowców będą czekać objazdy drogą wojewódzką numer 119.
10: Sponsorem programu był Decathlon.
11: SK Sport News.
9: Północnoamerykański mundial obfituje w samobójcze trafienia. Pod tym względem idzie na rekord. Do tej pory padło już 8 goli do własnej bramki. Mistrzostwa są blisko przeskoczenia turnieju sprzed 8 lat, kiedy wpadło 12 samobójczych goli. A Serena Williams wraca do gry. Amerykanka dostała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę w turnieju singlowym. Wcześniej ogłoszono, że utytułowana tenisistka zagra też w deblu, a towarzyszyć będzie jej siostra Venus.
12: Nasza też dostała i się nie chwali.
10: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
13: Jaka i Wiktor.
14: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry, witamy po weekendzie.
15: Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej, więc co po niektórzy świętują, co po niektórzy nie, ale pytamy, co ćwiczycie od samego rana.
16: Siemanko, ja ćwiczę teraz od rana ubieranie się do zajęć, także potem wyjazd na zajęcia tramwajem. Pozdrawiam serdecznie.
14: No, takie wkładanie skarpetek po weekendzie to nie jest łatwa sprawa. Co ćwiczycie? Dzisiaj z rana dajcie znać.

0: Reklama.
1: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Panowie, dach gotowy?
2: Oczywiście, że gotowy.
1: Tak szybko?
2: Panie, to Bydlew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
3: Bydlew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydlew.pl. Telefon 884 308 308.
4: Marzy mi się nowoczesny apartament z dużym tarasem w centrum Bydgoszczy, wśród zieleni, blisko sklepu, tramwaju, a z okien chcę widzieć park.
5: To koniecznie zobaczy Spire od Arcada Invest przy ulicy Toruńskiej 136. W sobotę 4 lipca organizują dzień otwarty. Udostępnią jedno piętro z apartamentami dwu- i trzypokojowymi z widokami na park centralny, zielony dziedziniec i naturalną skarpę. Na miejscu porozmawiasz z doradcami i architektem wnętrz.
6: Dzień otwarty Spire. Sobota 4 lipca od 10 do 14. Toruńska 136.
7: Szukasz wyjątkowych wakacji dla dziecka? Zapraszamy do Greenlandii, sali zabaw w Lisim Ogonie przy Toruńskiej 18. Przez całe wakacje

0: 20% taniej. Greenlandia, Toruńska 18, Lisi Ogon. To wakacyjna przygoda każdego dnia. Zapraszamy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl.

0: pijemy kawę, tańczymy, rozgrzewamy się na początku tego tygodnia.
1: Taka miła atmosfera i za chwilę popsuje ją Nosel.
0: Oczywiście.
2: Ale tam popsuje. Co po niektórym poprawi?
1: Słuchaj, no jakbyś była Mirosławą, to byś się nie cieszyła, że do ciebie dzwoni.
3: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca.
4: Dzień dobry. Ja telefonuję z centrali telewizyjnej, proszę pani, bo widzę, że tutaj nabyła pani drogą kupna od nas telewizor ostatnimi czasy i ktoś chyba opcji, proszę pani, tutaj nadzoru kamerowego nie wyłączył pani, za co bardzo panią przepraszam i teraz chciałabym, proszę pani, za pani pośrednictwem też to wyłączyć. Mogłaby pani?
5: A no tak, no.
4: Tak, i widzę, że tutaj, proszę pani, już panią podglądali ci chłopacy, którzy byli na drugiej zmianie, za co bardzo przepraszam i ja te opcje, proszę pani, podglądania ze strony telewizora muszę pani wyłączyć, a gdyby pani mogła kombinację na pilocie włączyć, no to byśmy, proszę pani, spróbowali to wyłączyć.
5: Pani co, ale to syn zainstalował, nie ja instalowałam, także ja się na tym
4: tak,
5: nie
4: znam. Ale na zakładzie tutaj u nas, proszę pani, nie odinstalowali tego monitoringu, bo tam pani ma taką czerwoną kropkę od telewizora.
5: Ja nie widzę kropki żadnej czerwonej na telewizorze.
4: Momencik, niech pani podejdzie do tego telewizora.
5: No proszę bardzo, jestem.
4: O, moment, widzę panią, w okularach pani jest. A pokój jest taki. A pokój jest taki zielonkawy.
5: Matko bosko, no bez jaj.
4: Nie, ja panią bardzo przepraszam, bo to powinno być dopilnowane, zwłaszcza na rynek europejski, bo na rynek, proszę pani, zachodnioamerykański, to akurat nie sami się sobie wyłączają, a na europejski, no.
5: Jak można było mnie podglądać? No szlak mnie zaraz trafi.
4: Nie, proszę pani, ja pani obiecuję, że to nigdzie indziej nie trafi, proszę pani, tylko będzie wewnątrz w firmie, proszę pani, spokojnie. I dlatego też dzwonię, żeby to pani wyłączyć. Gdyby pani mogła kombinację, proszę pani, spróbujemy, czy u pani to zadziała.
5: Mam go włączyć telewizor?
4: Niech pani włączy telewizor, tak, niech pani włączy.
5: Dobra, no jest.
4: Będziemy robili kombinację z nadzieją taką, że ta kombinacja zadziała u pani, bo wie pani, odległość też może robić swoje. A gdyby pani mogła teraz kombinację 5-0-5.
5: No jest, no.
4: Co pani widzi na telewizorze? Coś pani wyskoczyło?
5: Nie, ten kanał.
6: Ja nie
5: dostępny.
4: A widzę tam jakaś jeszcze jedna osoba się zjawiła. Dalej panią widzę. No kurde, to nie działa.
5: To jest syn obok, stań się tam.
4: Dobrze, ostatnią kombinację proszę pani zróbmy. 4-0 niech pani wklika.
5: Ale jest program, cały czas idzie.
4: No, bo to ma iść, bo to pilotem pani musi wyłączyć.
5: Tak, 4-0, no pisałam. I program dostępny pisze.
4: No i widzi pani, już mam teraz ciemne. Nie widzę już pani, dobrze, wyłączyliśmy to na całe szczęście.
5: Aha, dobra, czyli mnie pani już nie widzi.
4: Już teraz widzę czarną plamę, proszę pani.
5: Czyli widzieli mnie w piżamie.
4: No tak, i nawet tam pani chyba coś jadła jeszcze.
5: Ja na śniadanie.
4: Proszę pani, to ja może przełączę do Krzysztofa, to on pani wszystko wyjaśni.
7: Zostałaś wkręcona w Radio SK.
5: Chyba pierążce, ty aleś ci mnie zrobi z kuper.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: Ale lubię, jak ludzie sobie wyznają miłość po wkręcie.
8: To są emocje, to jest radio na żywo.

0: chwilę ósma, poranne zajęcia z muzykologii. Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, no i Vito Bambino.
1: No i studenci, którzy mają, no właśnie, letnią czy upalną sesję, jak to teraz się nazywa?
2: Tak czy siak na pewno gorącą.
0: Okej. Okay. O tym za chwilę w newsach Marcin Procki.
3: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
5: Reklama. Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF?

0: Bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski. Ilu
2: nas jest? Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny.
3: Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard.
2: Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
4: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz furę, rozbiłeś furę. A Celink 4.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
4: Sponsorem programu jest firma Exmod, właściciel salonu Iveco w Bydgoszczy, oferujący modele daily. exmod.iveco.pl.
5: Za tydzień o tej porze będą już wakacje, a to oznacza, że za tydzień o tej porze będzie zdecydowanie łatwiej jeździło się po Bydgoszczy. Na razie jeszcze stoimy w korkach, między innymi przy rondzie Jagiellonów, przy rondzie Maczka. Zwalniamy też na Fosza i Jagiellońskiej. Pogoda dzisiaj dobra, 26 stopni maksymalnie.
3: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
4: Na program zaprasza sponsor firma Exmod, dealer marki Iveco.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
6: Jest ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Pożar opanowany, ale strażacy nadal walczą z ukrytym ogniem. To na terenie zakładu produkującego aerozole w Harnowie koło Ustki. Na miejscu wciąż pracują strażacy, którzy dogaszają pogorzelisko. Możliwe, że potrzebne będzie ściągnięcie ciężkiego sprzętu, by rozebrać niektóre elementy budynku. Zdjęcia z pożaru możecie zobaczyć na sk.pl. Mediatorzy mówią o zachęcającym postępie. W Szwajcarii zakończyła się pierwsza sesja rozmów USA z Iranem. Strony pracują nad końcowym porozumieniem pokojowym. Z tymi informacjami reporterski Michał Skolimowski. Michale, co już ustalono?
7: Powołano 3 specjalistyczne zespoły. Mają między innymi zapewnić polityczny nadzór nad mediacją. Jest też grupa do spraw kwestii nuklearnych, a także koordynująca skuteczne wdrożenie porozumienia. Omówiono również między innymi mechanizmy mające zapewnić pełne otwarcie cieśniny Ormus oraz te związane z egzekwowaniem zawieszenia broni w Libanie. Pierwsza sesja rozmów trwała kilkanaście godzin. Miały one przebiegać w

0: pozytywnej i konstruktywnej atmosferze. Są sygnały o postępie. Strony dają sobie 60 dni na wypracowanie ostatecznej wersji porozumienia pokojowego.
1: Studenci mierzą się z sesją na uczelniach i powoli planują wakacje. Te wielu chce wykorzystać na tymczasową pracę. Jej znalezienie nie jest to wcale takie proste.
2: Bardzo duże szczęście, że akurat moja koleżanka szukała kogoś do pracy, więc będę pracować w hotelu.
3: Jeśli chodzi o studiowanie, to Torun jest fajne, ale jeśli chodzi o szukanie pracy dorywczej między studiami, jest bardzo ciężkie.
4: Całkiem ciężko jest znaleźć dla studentów pracę, jeśli chodzi o taką dorywczą, sezonową.
1: Usłyszeliśmy od studentów z Torunia.
5: SK Bydgoszcz News.
6: Dorota Lakner, zapraszam. Murale inspirowane twórczością Vincenta van Gogha przyciągają turystów do miejscowości Brzuski pod Bydgoszczą. Jest tu już 10 murali, ale van Gogh inspiruje też innych mieszkańców. Pani Romana tworzy w Brzuskach ogromne kwiaty z bibułem.
7: Na stare lata znalazłam w sobie, że ja potrafię takie rzeczy robić.
8: Te giganty są wyższe od nas.
7: Tak, maki jak prawdziwe słoneczniki.
6: Dodam tylko, że w sierpniu w Brzuskach już po raz drugi odbędzie się Van Gogh Festival.
9: Jan, Ankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
10: Dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Kultury Fizycznej. No i sprawdzamy, co ćwiczycie. Czy ćwiczycie cierpliwość, czy ćwiczycie pośladki, czy ćwiczycie coś innego.
11: SK, ja ćwiczę dzisiaj powieki, żeby nie zasnąć w pracy.
12: Właśnie, jakby ktoś miał otwierać do oczu, to ja też chętnie.
10: W tym wszystkim najważniejsze, żeby poniedziałek nie ćwiczył nas.
12: Tak, dokładnie. Dajcie znać, co tam ciekawego ćwiczycie z samego rana. Czekamy oczywiście, a może do nas dzwonić. Można zostawiać głosówki na eskowym messengerze. Do wyboru, do koloru.

0: 9 minut po godzinie 8. Cały czas prowadzimy nierówną walkę z poniedziałkiem. Mam nadzieję, że wygrywacie. Wygrywacie?
1: Wygrywamy!
2: Słuchajcie, no i stało się. Dzień dobry radio, dzień dobry TVN. Już jest informacja taka oficjalna. No, chociaż ta informacja już wcześniej była, teraz została potwierdzona. Będą jeszcze dwa razy potwierdzać, ale no mamy potwierdzenie potwierdzenia.
1: Oficjalnie w weekend ujawniono nową parę prowadzących Dzień dobry TVN.
2: I kto?
1: Od 1 lipca budzić z ekranów będą Izabela Krzan.
2: Aha.
1: I
2: nasz
1: jeszcze
2: radiowy,
1: do niedawna.
2: No właśnie, Janek Pirowski. Ale widzieliście. Ale przyznajcie, że Janek tak dobrze w radiu nie wyglądał jak w telewizji. No tak to właśnie wygląda, serio, no.
0: Włączymy. Nawet w czasie radiowego poranka włączymy, będziemy oglądać pod jednym warunkiem.
1: Jakim?
2: Jakim? Ja nie mam warunku. Ty masz jakiś warunek?
0: Tak. Tam Dawaj. Się musi pojawić poranna zabawa pod tytułem Co Izunia trzyma w ryjku?

0: 17 po 8.
1: SK Karniaki Cup.
2: Cały czas zbieramy ekipę do naszej zabawy SK Karniaki Cup. Pamiętajcie, że w finale nawet 10 tysięcy złotych do zdobycia, ale najpierw trzeba się dostać do naszej drużyny, dostać powołanie.
0: To teraz tak zwany mały finał, poniedziałkowy, poranny. Patrycja razem z nami, dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Słuchaj, Patrycja, no, jest idealną pretendentką do tego, by pojawić się 4 lipca w wielkim finale na PGE Narodowym.
4: To jakie argumenty za tym przemawiają, że tak jest?
0: No tak jest, że choćby gra w FC Ponalewce, w takim słynnej drużynie. Dalej grasz, prawda?
3: Znaczy, to była taka nasza zbieranina i raz tylko wystąpiliśmy.
0: No, no to co, to wszystko gra. Na jakiej pozycji?
3: Na napastniku.
2: A czy to prawda, że byłaś jedyną kobietą grającą na turnieju?
3: Tak, na tyle mężczyzn mam tylko ja.
2: Wow!
0: Okay.
2: To domyślam się, że wszyscy próbowali cię faulować.
3: No, różnie bywało.
4: Mam też pewne podejrzenia, patrząc po nazwie i po tym, co się dzieje w tej rozmowie, że chyba Sławkowi ta drużyna przypadłaby do gustu.
0: Ale rzeczywiście kochasz piłkę nożną, prawda?
3: Jeszcze raz?
0: Kochasz, lubisz piłkę nożną, uwielbiasz.
3: Tak, tak. Już oglądasz kiedyś raz zrezygnowałam, ale musiałam do tego wrócić, bo się nie dało.
0: Okej, a oglądasz Mistrzostwa Świata w piłkę nożną? Komu kibicujesz?
3: Polsce.
0: Bardzo dobrze. No zawsze. I mamy ekspertkę kolejną tuż po kamie. Bardzo dobrze.
2: Patrycja, to przejdźmy w takim razie do meritum. Mianowicie, za momencik usłyszysz zdanie mówione przez Sławka Peszko.
4: Jedno słowo będzie wygwizdane.
2: No i ty musisz powiedzieć, jakiego słowa brakuje. Masz na to 3 sekundy. Gotowa?
3: Tak.
5: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy...
3: monopolowy.

0: wtedy nie była to
1: Patrycio,
0: dobra odpowiedź.
1: Patrycio, ale Sławek, nie. Sławek nas słucha, jak mogłaś?
2: No bo wczoraj narzeczonego pytałam i mi tak podpowiedział.
0: I to jest dowód na to, że nie ma co się słuchać facetów dziewczyny, no. Dokładnie. Trzeba no sobie właśnie, kombinować.
2: Ale mówię, przyznam mu pierwszy raz rację, jak wygram. No, no i nie będzie.
0: I wyszło
2: tak
0: jak zwykle.
3: Ale nie ma no, tego dokładnie złego, co by na dobre nie wyszło. Stówka na zakupy. W jakim chcesz sklepie? Jakiego byś sklepu nie wybrała? Tam to 100 zł będzie można wydać.
2: Dobra, super, dziękuję.
0: Trzymaj się ciepło, a was zapraszamy na sk.pl. Tam można odsłuchać zagadkę. W ciągu dnia będą pojawiały się podpowiedzi i trzymamy kciuki za to, żebyście zgarnęli 1000 zł kieszonkowego, nocleg w Warszawie dla dwóch osób, a później grę w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i walka o 10 000 zł.
3: No to wracamy do sklepu z hitami na czasie.
4: SK Karniaki Cup. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: obowiązkowych zegarach cały czas mamy poniedziałek i Dzień Kultury Fizycznej.
1: No i co, ćwiczycie samego rana?
2: Ja dzień jak co dzień. Zaczynam od treningów, niestety w poniedziałek jestem listonoszem i za chwilę przesiadam się na rower i pedałuję. Pozdrawiam.
0: To serduszko jak dzwon.
3: Ale smutne będą te wszystkie listy, no.
4: Pani była tak optymistyczna, no, jak moje awizo.

0: SK. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
6: Pralka, piekarnik, zmywarka.
7: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
8: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
9: Masz pomysł, który może zmienić Twoją okolicę? Zgłoś go do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
10: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
11: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy.
12: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
13: To będzie ostatnia reklama. Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja.

0: Odgrzewanym basenem. Pies? Gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja.
1: Promie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja.

0: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Nowe ostrzeżenia przed pogodą. Alerty przed upałem wydano dla okolic Zamościa, Rzeszowa i Przemyśla. IMGW ostrzega także przed burzami, które prognozowane są w całej południowo-wschodniej Polsce. Kierowcy, nadal zablokowana jest A4 na Opolszczyźnie. Na odcinku między Opolem a Brzegiem rano doszło do poważnego wypadku. Trasa w stronę Wrocławia jest zablokowana. A po dwóch turniejach Ligi Narodów polskie siatkarki zajmują czwarte miejsce. Na zakończenie zawodów w Bangkoku Polki przegrały z Kanadą 2-3. Kolejny turniej ruszy za 2,5 tygodnia, a biało-czerwone wystąpią tym razem w osadce.
3: Trwają poranne ćwiczenia.
4: Ćwiczymy, bo dzisiaj dzień rzeczywiście WF-u kultury fizycznej.
5: No właśnie, i zastanawiamy się, co ćwiczycie tak naprawdę od rana.
6: Siemaneczko, z rana to ja ćwiczę pracowników na magazynie.
4: Dziękujemy w imieniu pracowników.
7: Pan trener się odezwał.
4: Sobotę we Wrocławiu, no było, były ćwiczenia na stadionie żużlowym.
7: To był taniec na wodzie.
4: Tak, trzy godziny ćwiczyli przed oficjalnym rozpoczęciem zawodów żużlowych, ale się udało. I gratulacje dla Bartka z Marzlika. Coś niesamowitego.

0: Poniedziałek. Poniedziałek. Jeszcze raz. Poniedziałek.
1: Słuchaj, dobrze, że jesteś wśród przyjaciół, bo wśród przyjaciół takie poniedziałki zdecydowanie łatwiej jest oczywiście jakoś przeżyć. Mm. Co więcej, to, że przyjaźń jest bardzo ważna w życiu, stwierdziło również PKP.
0: Ale z kim oni każą mi się przyjaźnić?
1: Wyobraźcie sobie, że...
2: PKP Polska z PKP Niemcy.
1: Zaproponowali.
0: Ojej.
1: Wymyślono polsko-niemiecki bilet przyjaźni. W obiegu pojawi się 60 tysięcy darmowych biletów kolejowych dla młodzieży z dwóch sąsiednich krajów. Prawie tak. Bilety mają służyć, tutaj cytuję, pogłębianiu wzajemnych relacji.
2: No i nawet niby człowiek nic pogłębiać nie planował, ale
0: za darmo to uczciwa cena.
3: Deutschland. Reklama.
4: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Stabilna praca, realne możliwości rozwoju i dobra atmosfera. SPX Flow w Bydgoszczy szuka spawaczy, operatorów CNC oraz szlifierzy. Nie zwlekaj, wyślij swoje CV na spx@manpower.pl lub przyjdź do biura Manpower przy ulicy Zygmunta Augusta 14 w Bydgoszczy.
6: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Na, na, na, na, na, na, na. Mamo, w naszym domku coś brzydko pachnie. Fuj.
9: To ze zlewu.
8: Czemu tak jest?
9: Woda.

0: pociągach mówili, żeby nie wyrzucać śmieci do kanalizacji. Resztki jedzenia i chusteczki blokują rury. Ścieki się cofają, zamiast odpłynąć do czyszczalni. I w domu brzydko pachnie.
1: I co teraz?
0: Zamówimy u nich przegląd i czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego oraz inne usługi.
1: I już nie wyrzucamy śmieci do kanalizacji.
2: Polecają bydgoskie wodociągi.
3: 9 godzin relaksu nad morzem. Wyjedź na letni wypoczynek i omiń korki dzięki wakacyjnym połączeniom kolejowym Arriva. Codziennie przez całe wakacje o godzinie 6.40 z dworca Bydgoszcz Główna odjeżdża pociąg Latarnik do Helu. Oferujemy bezpośredni dojazd w 4 godziny, atrakcyjne ceny biletów, zniżki na bilety rodzinne i powrotne oraz specjalny klub rabatowy Arriva. Szczegóły i bilety dostępne na arriva.pl.
4: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii, teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka, ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
7: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
6: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
7: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
8: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Bydgoszczy w Galerii Szajnochy 2. Vox. I mieszkasz po swojemu.
9: I po reklamie.

0: Escape Ghost.
1: Let's get it started in here.
2: And the bass keeps

0: jedzenie śniadania.
1: Ja właśnie zjadłem kawałeczek pączka.
2: A mógłbyś tak poćwiczyć na przykład dzielenie się? To jest bardzo ważna cecha. Dzieci byś nauczył.
1: Nie wierzę, że to powiedziałaś. Sama nie wierzę, że to powiedziałaś. Jest pierwszy hit do dzielenia, ja z tym mówię, że ja się nie dzielę.
0: Przypominamy, że dzisiaj jeden wielki poligon ćwiczebny od rana, więc pytamy was, co wy ćwiczycie w poniedziałek?
3: Z rana to ja ćwiczę swoją cierpliwość w staniu w korku i już mentalnie nastawiam się na akcję szukaj miejsca parkingowego.
0: Oj, szukaj.
1: To jest rzeczywiście trudne, no. Ja polecam w ogóle Warszawa w centrum w ciągu dnia, to jest dopiero challenge, no. To jest niesamowite.
0: Ta. Można wtedy...
4: A ja tam od rana ćwiczę, jak nie wieś siebie, nie stanąć obok.
0: Dokładnie, to jest to uczucie.
2: Ale jakby tak człowiek stanął obok siebie, to byłoby nas dwie, więc może robota poszłaby szybciej.
0: Ale w sumie tak podsumowując dzisiejsze starania, ćwiczenia i te wszystkie historie poranne, to...
5: Dzień dobry, Eska. A ja się zapytam, po co ćwiczyć?
6: Ja mam kres. I Wiktor.
1: Dziękujemy bardzo, no ale ćwiczymy oczywiście, teraz muzykę ćwiczymy na Antoniewski.

0: Carla Fernandez, cudowna, wspaniała na ten RDS-ka. 5 minut i będzie z nami godzina 9.
1: No właśnie, i to jest poniedziałek, więc pamiętajcie, że on za momencik się kończy, a potem już jest wtorek.
2: Tak sobie analizuję nazwę tego dnia, poniedziałek.
1: No.
2: Oni nawet wymyślając nazwę stwierdzili, że coś tu nie działa.
0: We wtorek będzie lżej.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie 2,99 za każdą sztukę.

0: Obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiego

0: przetestować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: To tak na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: przyjemna pogoda, przyjemna temperatura 20 stopni. Teraz po południu będzie około 26 stopni, dużo słońca przez cały dzień. W najbliższą sobotę rozpocznie się remont torowiska na rondzie fordońskim. W związku z tym od ronda fordońskiego do ronda Jagiellonów nie będą kursować tramwaje. Będzie zorganizowana autobusowa komunikacja dostawcza.
1: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
2: Na program zaprasza sponsor firma Exmod, dealer marki Iveco.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
4: Jest dziewiąta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zablokowana A4 i kilkukilometrowy korek w stronę Wrocławia. To po tragicznym wypadku na autostradzie w Rzędziwojowicach w Opolskiem. Ciężarówka wjechała tam w busa służby drogowej. Zginął jej pracownik.
5: Ten samochód ciężarowy przewoził inne pojazdy. Uderzył w samochód obsługi autostrady. Tam w tym samochodzie były 3 osoby.
4: Relacjonuje Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Na miejscu pracuje policja. A przed sądem m.in. Dariusz Matecki. Dziś w Szczecinie ma ruszyć proces posła PiS i 7 innych osób oskarżonych w sprawie związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Dotyczy m.in. wyłudzania środków oraz tak zwanego prania brudnych pieniędzy. Więcej o tym Michał Skolimowski.
6: Prokuratura informowała, że akta sprawy to w sumie kilkadziesiąt tomów. Sam akt oskarżenia liczy 200 stron. Według śledczych poseł brał udział w ustawianiu konkursów na ponad 16 milionów złotych. Środki miały trafiać do powiązanych z nim stowarzyszeń i być wydawane na cele niezgodne z przeznaczeniem. Dariuszowi Mateckiemu zarzuca się też przestępstwa związane z fikcyjnym zatrudnieniem w Lasach Państwowych. Poseł PiS nie przyznaje się do winy, co do tak zwanych wyłudzeń z Funduszu Sprawiedliwości. Tłumaczy, że konkursy zostały zrealizowane. W kwestii Lasów Państwowych podkreśla, że jego praca była tam rzeczywista i są na to dowody.
4: A posłowi PiS grozi do 10 lat więzienia. Ponad 1400 interwencji strażaków z powodu burz. Największe szkody wyrządziły w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Sporo podtopień było też w Małopolsce, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
7: Interwencje polegały przede wszystkim na udrażnianiu przepustów, usuwaniu połamanych gałęzi z dróg oraz wypompowywaniu wody z zalanych piwnic.
4: A dziś alerty drugiego stopnia przed burzami obowiązują w całej południowo-wschodniej Polsce.
2: SK Bydgoszcz News.
0: Dorota Ragnar, zapraszam. Trwa rozbudowa Opery Nowa. W związku z tymi pracami mamy zwężenie na fosza na wysokości tego budynku. Drogowcy informują też, że dojście do gmachu jest obecnie możliwe wyłącznie przez przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną znajdujące się przy przystankach tramwajowych fosza Opera. Są pęknięcia, dziury w betonie i sporo mniejszych i większych uszkodzeń. Tak wygląda nabrzeże nad Wisłą w Starym Fordonie. Naprawa odbędzie się w ramach gwarancji. Wykonawca ma czas do października tego roku, a budowa nabrzeża pochłonęła 8 milionów złotych.
8: I co, że teraz już z górki? Że dzień coraz krótszy? Naprawdę? No, zajmiemy się tym tematem w tej godzinie, obiecuję. I zajmiemy się też graniem hitów na czasie. Będzie Dua Lipa, będzie Thomas Gray, będzie Nareszcie, czyli Igor Herbut z Alia i Vito Bambino, a także Wszystkie Marzenia. Łatwo Ganki Majko też w tej godzinie. Michu Sapkowski, witajcie. Hit.

0: Jedna z gwiazd Łucie Summer Festival. Timbaland na naszej antenie. Timbaland z Nelly Furtado i z Justinem Timberlake'iem, czyli Give It To Me. Ta Polska, słuchajcie, to jest jednak naprawdę całkiem duża, całkiem spora. Mówię o tym w kontekście rzeczywiście przesilenia letniego i tego, że no dzień z górki będzie, no krótko mówiąc. Dzień coraz krótszy. Póki co te zmiany są naprawdę niewielkie, bo na przykład dla Władysławowa, czyli bardzo mocno na północ, to są 4 sekundy mniej od najdłuższego dnia, a dla Zakopanego 3 sekundy. Jest różnica. Jest różnica. Ale to jest minimalna różnica. Ta dużo większa różnica, specjalnie podałem najbardziej na północ, najbardziej na południe, prawie wysunięte miejsca w naszym kraju, bo ta zasadnicza długość to jest długość trwania dnia. W Zakopanem to jest 16 godzin i 15 minut, a we Władysławowie dzisiaj dzień będzie trwał 17 godzin i 19 minut. Krótko mówiąc, godzinkę więcej. No, zimą to nie jest dobry pomysł, żeby się tak poruszać w drugą stronę, bo wtedy jest dłuższa noc, ale póki co, jeśli ktoś ma ochotę na więcej słońca i więcej dnia, to zdecydowanie warto uderzać na północ. Więc generalnie, jeśli ktoś gdzieś wam mówi albo czytacie, że dziś słońce wstało i zajdzie o tej godzinie, no to pytanie, czy to konkretnie dla waszej lokalizacji, bo to się bardzo może różnić w zależności od tego, gdzie przebywacie w danym momencie. Nareszcie WSC, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026, to już za chwilę później Calvin Harris. Radio
1: SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu?

0: domu?
1: No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bytdrew, kolego. Bytdrew. Bytdrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bytdrew.pl. Telefon 884 308 308.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: Kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się, co dalej? Wybierz szkołę, która przygotuje cię na przyszłość. Liceum ogólnokształcące. Profil psychologiczny, wojskowy, lingwistyczny i wiele więcej. A może technikum? Programistyczne, informatyczne, logistyczne, a także klasy wojskowe. Czesne tylko 300 zł miesięcznie, bez opłat w wakacje. Postaw na rozwój, wiedzę i nowe możliwości. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Na, na, na, na, na, na, na. Mamo, w naszym domku coś brzydko pachnie. Fuj.
9: To ze zlewu.
8: Czemu tak jest?
9: W wodociągach mówili, żeby nie wyrzucać śmieci do kanalizacji. Resztki jedzenia i chusteczki blokują rury. Ścieki się cofają, zamiast odpłynąć do czyszczalni. I w domu brzydko pachnie.
8: I co teraz?
9: Zamówimy u nich przegląd i czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego oraz inne usługi.
8: I już nie wyrzucamy śmieci do kanalizacji.
10: Polecają bydgoskie wodociągi.
11: Cześć dzieciaki i rodzice. To ja, Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.
14: I po ramie.

Sapphire. Kapitalny numer od Eda Sheerana na antenie Radia SK. Czytam właśnie informację od warszawskiego ZOO sprzed pół godziny, że dziś z przyczyn technicznych ZOO będzie zamknięte do odwołania. Mam szczerą nadzieję, że ta przyczyna techniczna

0: poza. DJ Snake i Justin Bieber, czyli Let Me Love You, SC za moment, a później Damiano Dawid.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
2: Festiwale mają swój

0: ptaka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Na plażę, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lind kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
11: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy!
12: Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się Twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.
13: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Bydgoszczy?
14: No, czekam na dobrą okazję.
13: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
14: O, wow! Na pewno skorzystam.
13: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Rivo w centrum przy ulicy Dworcowej. Kwadrans spacerem od Wyspy Młyńskiej.
14: Mieszkania już są gotowe?
13: Klucze do mieszkania odbierzesz już tego lata. Więcej na murapol.pl.
15: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Mamo, jak nazywa się wycieczka, na którą jedzie pół Bydgoszczy?
18: 17. Rajd Galerii Pomorskiej. 28 czerwca spotykamy się o 9 na parkingu i ruszamy o 12.
17: A potem?
18: Wielki przejazd i rodzinny piknik przy hali Łuczniczka. Konkursy, miejskie atrakcje i niespodzianki.
17: Tradycja na dwóch kółkach zobowiązuje.
18: Więcej na galeriapomorska.pl.
19: I po reklamie.

sobotę mieliśmy w Parku Wodnym Santago imprezę SK in the Sun i była tam strefa karaoke i tak wspominałem właśnie, że ten numer akurat do karaoke to się nie nadaje z tym swoim peta. Użel! Ale do słuchania się nadaje jak najbardziej. Moving to the Sun w Radiu SK tuż przed godziną 10 po 10. Meruza i Bad Memories na początek kolejnej godziny wypełnionej eskowymi hitami na czasie.

0: Reklama.
1: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
2: Pralka, piekarnik, zmywarka.
3: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
4: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
8: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
11: To już ostatnia prosta. Największa inwestycja w regionie dobiega końca. Już za chwilę w Kanpak uruchamiamy nową linię produkcyjną i możesz wystartować razem z nami. Dołącz do naszego zespołu jako operator lub operatorka maszyn. Nowoczesne środowisko pracy, pełne wdrożenie i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Aplikuj na bydgoszcz.kanpak.com lub zadzwoń 695 007 478. Złap swoją szansę i bądź częścią czegoś wyjątkowego.
12: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Bydgoszczy?
13: No, czekam na dobrą okazję.
12: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
13: O, wow, na pewno skorzystam.
12: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Rivo w centrum przy ulicy Dworcowej. Kwadrans spacerem od Wyspy Młyńskiej.
13: Mieszkania już są gotowe?
12: Klucze do mieszkania odbierzesz już tego lata. Więcej na murapol.pl.
11: 9 godzin relaksu nad morzem. Wyjedź na letni wypoczynek i omiń korki dzięki wakacyjnym połączeniom kolejowym.

0: całe wakacje o godzinie 6.40. Z dworca Bydgoszcz Główna odjeżdża pociąg Latarnik do Helu. Oferujemy bezpośredni dojazd w 4 godziny, atrakcyjne ceny biletów, zniżki na bilety rodzinne i powrotne oraz specjalny klub rabatowy Arriva. Szczegóły i bilety dostępne na arriva.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
9: Drogowcy utwardzają kolejne ulice gruntowe. W zeszłym tygodniu rozpoczęły się roboty na Drozdów na Osowej Górze. Zaawansowane prace trwają m.in. na Skowronków i Agrestowej. Bardzo przyjemną pogodę mamy w tej chwili w Bydgoszczy. To po wczorajszych opadach deszczu na termometrach około 20 stopni, a po południu będzie około 26.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
10: Jest 10:00, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, trwa walka z pożarem we Włocławku. Ogień pojawił się na terenie zakładu przy ulicy Barskiej. Płonie magazyn z substancjami chemicznymi. Służby ewakuowały pobliski szpital. Nie ma informacji o poszkodowanych. Najpewniej dziś decyzja Wołodymyr Zełenski ma ogłosić, czy weźmie udział w konferencji w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy. Jego obecność stanęła pod znakiem zapytania po tym, jak prezydent zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. Zełenski wprost skrytykował ruch Karola Nawrockiego. Uważam, że to kontynuowanie przez niego walki politycznej w swoim państwie poprzez podsycanie nienawiści do Ukraińców. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. A prezydent zdecydował o odebraniu orderu Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Po tej decyzji swoich odznaczeń zrzekli się też m.in. byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko czy Petro Poroszenko. A rolnicy zablokują S3 w Zachodniopomorskiem. Za godzinę pojawią się na węźle Gryfino. Wjadą tam ciągnikami i będą czekać na wizytę premiera.
11: Sytuacja jest coraz gorsza. Minister nas kłamie, oszukuje. Widzimy, że ktoś chce zlikwidować rolnictwo w Polsce. A my walczymy o to, żeby na polskim stole polski obywatel miał polską żywność, zdrową, nieskażoną.
10: Zapowiada jeden z rolników, Paweł Toporek. Protest ma trwać do skutku, a kierowcy będą musieli korzystać z objazdu drogami lokalnymi.
12: SK Bydgoszcz News.
9: Dorota Lakner, zapraszam. 4 zlikwidowane laboratoria narkotykowe i 4 zatrzymane osoby. Policjanci z Bydgoszczy i Gdańska po raz kolejny uderzyli w narkotykowy biznes. Wszystkie zatrzymane osoby zostały aresztowane na 3 miesiące. Wymienione zostaną zwrotnice, krzyżownice oraz szyny. W sobotę rozpocznie się remont torowiska na rondzie fordońskim. Do tego na odcinku od ronda fordońskiego do ronda Jagiellonów nie będą jeździły tramwaje, będą autobusy zastępcze. Prace mają się zakończyć w pierwszej połowie sierpnia, natomiast gruntowna przebudowa ronda fordońskiego oraz ronda toruńskiego jest planowana w ramach przebudowy Mostu Pomorskiego.
13: Mundial w Ameryce Północnej już rozkręcony. Przypomnimy w tej godzinie numer, który z tym mundialem jest związany. Hymn od Andrea Bocelliego i Davida Guetty, szanowni państwo. No w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Nawet te z Bocellim. Meduza na początek, będzie też Dawid Podsiadło, będzie Milki, David Guetta, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszamy.

0: nigdy nie przeminą.
1: Fani futbolu to by chcieli, żeby mundial trwał wiecznie, co? Syny Polaki PZ, otwieram wino na antenie Radia SK. W tym naszym mundialu, czy nie naszym, ale w mundialu, grupa H jak Hiszpania, a raczej H jak Republika Zielonego Przylądka, która zremisowała z Hiszpanią, zremisowała z Urugwajem i ten kraj, którego populacja to mniej więcej tyle, ile mieszkańców ma Poznań, ma szansę wyjść z grupy, a to jest pierwszy raz Republiki Zielonego Przylądka na mundialu, bo ma do rozegrania mecz już tylko z Arabią Saudyjską, która póki co zajmuje ostatnie miejsce. No to byłoby coś, prawda? A my mamy tak zwany mundial w domu, czyli Sławek Peszko i nasza akcja SK Karniaki Cup. Przypomnę, kompletujemy naszą drużynę, która już 4 lipca na PGE Narodowym będzie walczyć o 10 tysięcy złotych. Trzeba spróbować rozszyfrować, jakie jedno słowo jest wygwizdane w tej właśnie wypowiedzi.
2: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
1: Czy? No właśnie, czekam. Na sk.pl zgłaszacie się totalnie za free do naszej akcji SK Karniaki Cup. Koniec końców do zgarnięcia. Pobyt w Warszawie, pobyt na PGE Narodowym. No gra tam, dla których wielu będzie to spełnienie marzenia. No i 10 tysięcy złotych do wzięcia. No i oczywiście porządny afterek ze Sławkiem Peszko. Tej Impala i Jenny Dracula w remiksie za moment, a później Andy Dust, Harris i Zokaria w SC.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.

0: Udział w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Panowie, dach gotowy?
5: Oczywiście, że gotowy.
4: Tak szybko?
5: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
6: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884-308-308.
7: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
8: Wejdź na bydflichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
7: BYD. Build your dreams.
9: Chcesz szybko zdobyć konkretny zawód i zacząć zarabiać? Wybierz szkołę branżową pierwszego stopnia. Postaw na praktykę i realne umiejętności. Mechanik, kucharz, cukiernik, magazynier, logistyk i wiele innych kierunków. Uczysz się zawodu w praktyce i zdobywasz doświadczenie już w trakcie

0: Postaw na przyszłość i konkretny fach w ręku. Zapisz się w sekretariacie Szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość.edu.pl. Szkoła Przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
1: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
2: Stabilna praca, realne możliwości rozwoju i dobra atmosfera. SPX Flow w Bydgoszczy szuka spawaczy, operatorów CNC oraz szlifierzy. Nie zwlekaj, wyślij swoje CV na spx@manpower.pl lub przyjdź do biura Manpower przy ulicy Zygmunta Augusta 14 w Bydgoszczy.
3: Mamo, jak nazywa się wycieczka, na którą jedzie pół Bydgoszczy?
4: 17. Rajd Galerii Pomorskiej. 28 czerwca spotykamy się o 9 na parkingu i ruszamy o 12.
3: A potem?
4: Wielki przejazd i rodzinny piknik przy hali Łuczniczka. Konkursy, miejskie atrakcje i niespodzianki.
3: Tradycja na dwóch kółkach zobowiązuje.
4: Więcej na galeriapomorska.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz

0: Konkursy, miejskie atrakcje i niespodzianki.
1: Tradycja na dwóch kółkach zobowiązuje.
0: Więcej na galeriapomorska.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz

0: Imagine Dragons i Radioactive na antenie Radia SK, żeby grupa rozpieszczała informowaniem nas w social mediach, co się u nich dzieje, no to nie powiem. Ostatni post na Insta sprzed 6 dni to życzenia urodzinowe dla Wayne'a. Wszystkiego dobrego, drogi Wayne'ie. To oczywiście członek formacji Imagine Dragons, a wcześniej poprzedni post to jest sprzed 5 tygodni. Więc mam nadzieję, że odpoczywają po prostu. No również od social mediów chłopaki z Imagine Dragons. Za chwilę Jeremy Sikorski. Nie odpoczywamy od hitów na czasie. Będzie Majestic, Bonnie M i Rasputin za chwilę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
3: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemoń. Telefon 56 674 32 40.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena z przedobniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena z przedobniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
7: Pralka, piekarnik, zmywarka.
8: Bo z ofertą Enea Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
9: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Enea Weekend.
10: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy!
11: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
12: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
13: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
14: Szukasz wyjątkowych wakacji dla dziecka? Zapraszamy do Greenlandii, sali zabaw w Lisim Ogonie przy Toruńskiej 18. Przez całe wakacje czekaj.

0: Disneylandia Toruńska 18. Lisi Ogon to wakacyjna przygoda każdego dnia. Zapraszamy.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
2: I po reklamie.

0: A ja na to jak na lato. Naprawdę w sam raz na tę porę roku, która właśnie się rozpoczęła. Marisa i Odkochaj. Tuż przed godziną 11. Po 11 hity na czasie będzie na początek. Wiktor Waligura i 4 pory roku.
1: Reklama. Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
2: BYD. Build your dreams.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godziwą zapłatę. Skorzystaj z usług Cabral Car, legalnej stacji demontażu samochodu. Dzięki

0: Onka. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
4: Sponsorem programu jest firma Exmod, właściciel salonu Iveco w Bydgoszczy, oferujący modele daily. Exmod.iveco.pl.
5: Po upalnym weekendzie pogodę w Bydgoszczy mamy idealną. Na termometrach przyjemne wartości, ale po południu zrobi się gorąco, będzie około 26 stopni. Dużo słońca przez cały dzień. Na trasach zwalniamy na Fordońskiej. Przypominam, wciąż zamknięta Staszica, Żwirki, Góry czy Kordeckiego.
3: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
4: Na program zaprasza sponsor firma Exmod, dealer marki Iveco.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
6: 11 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polityczne trzęsienie ziemi w Londynie. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer złożył właśnie rezygnację. Swoją decyzję omówił już z królem, a przekazał ją na specjalnie zwołanej konferencji. Każda decyzja, którą podjąłem, była podyktowana stawianiem kraju, który kocham, na pierwszym miejscu. Dlatego rezygnuję z funkcji lidera Partii Pracy. Dziś rano rozmawiałem z jego królewską mością, aby poinformować go o mojej decyzji. A Starmer zapowiedział, że udzieli pełnego poparcia swojemu następcy. Ostatnio jego wyniki sondażowe spadały, a do tego jego koledzy z partii namawiali go do rezygnacji. Kolejny dzień obławy. Na razie bez efektu wydano list gończy za 49-letnim Dariuszem Równickim. To podejrzane o zabójstwo teścia i zranienie teściowej w Mierzawie koło Jędrzejowa w Świętokrzyskiem. To czwarty dzień poszukiwań, mówi Sylwia Faryna, rzecznik jędrzejowskiej policji.
7: Policjanci nieprzerwanie sprawdzają każdy napływający sygnał i każdy możliwy trop. Przeszukują kompleksy leśne, tereny trudno dostępne oraz miejsca, w których może ukrywać się poszukiwany.
6: A mężczyzny szuka około 200 funkcjonariuszy wspieranych przez drony, kłady i policyjny śmigłowiec. A dziś możemy poznać kolejne reprezentacje, które awansują do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata. Blisko awansu jest Francja, która zagra z Irakiem. W tej grupie także Norwegia zmierzy się z Senegalem. Drugi mecz na mundialu rozegra Argentyna, która zagra z Austrią. Ten mecz o 19, a w tej grupie Jordania zmierzy się też z Algierią.
3: SK Bydgoszcz News.
5: Dorota Lakner, zapraszam. Sprawdzą autokar przewożący dzieci i trzeźwość kierowcy. W wakacje bydgoscy policjanci będą przeprowadzać kontrolę na parkingu przy Łuczniczce. Wezmą pod lupę także obowiązkowe wyposażenie czy uprawnienia kierowców. Autokar do kontroli mogą zgłosić także rodzice. Trzeba to zrobić z wyprzedzeniem. Chcesz zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego, ale nie wiesz, jak to zrobić? Przyjdź na dyżur konsultacyjny. Dziś takie spotkanie odbędzie się na WSG, jutro na UKW, a 30 czerwca w Młynach Rotera. Projekty można zgłaszać do końca czerwca.
8: Ed Sheeran, Shape of You, bardzo proszę. Illenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love też zagram. Będzie Katy Perry, będzie Kuba i Kuba.

A na początek numer jeden z gorącej dwudziestki radiaska, czyli najpopularniejszy hit w Polsce. Szanowni Państwo, Wiktor Waligura i Dry School, 4 pory roku, 11:02 na zegarach w SC już grają. Michu Sapkowski, witajcie. Hit.

Kuba i Kuba. Stygnie lato na antenie Radio SK. Zanim lato nam ostygnie, to jeszcze mnóstwo koncertów, mnóstwo imprez, mnóstwo festiwali przed nami. A mnóstwo z tych festiwali również z zaproszeniami i karnetami na antenie Radia SK. Ale nie musicie czekać, bo możecie zgadnąć sobie

0: w Radiu SK już dzisiaj w imprezce. Zgłaszacie się zupełnie za darmo na sk.pl albo w aplikacji Radia SK. Za chwilę po krótkiej przerwie Ebony Hurts, a później Taylor Swift u nas.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
6: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji. Złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory. A pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
7: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
8: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
7: BYD. Build your dreams.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się, co dalej? Wybierz szkołę, która przygotuje Cię na przyszłość. Liceum ogólnokształcące, profil psychologiczny, wojskowy, lingwistyczny i wiele więcej. A może technikum? Programistyczne, informatyczne, logistyczne, a także klasy wojskowe. Czesne tylko 300 zł miesięcznie, bez opłat w wakacje. Postaw na rozwój, wiedzę i nowe możliwości. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
11: I po reklamie.

0: 1000 złotych jest do zgarnięcia w wielkim finale SK Karniaki Cup. Najpierw trzeba powalczyć o powołanie. Patrycja dziś z samego rana walczyła.
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy...
2: monopolowy.
3: No! Nie!
2: Niestety nie była to
3: Patrycio,
2: dobra odpowiedź.
3: Patrycio, Sławek nas słucha, jak mogłaś?
0: No co, na taką renomę to się pracuje latami. Zgłoszenia na SK.pl, szczegóły już za chwilę, a za chwilę Lady Gaga również muzycznie.
1: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny...
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Magda, jak to jest, że u ciebie w weekend wszystko chodzi? Pralka, piekarnik, zmywarka.
8: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
9: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka, ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
3: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych. Kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mamo, jak nazywa się wycieczka, na którą jedzie pół Bydgoszczy?
9: 17. Rajd Galerii Pomorskiej. 28 czerwca spotykamy się o 9 na parkingu i ruszamy o 12.
8: A potem?
9: Wielki przejazd i rodzinny piknik przy hali Łuczniczka. Konkursy, miejskie atrakcje i niespodzianki.
8: Tradycja na dwóch kółkach zobowiązuje.
9: Więcej na galeriapomorska.pl.
10: I po reklamie.

0: Bibi Rexha i David Guetta, Sad Girls. Niech ona jeszcze zaśpiewa na koniec, dobra?
1: Dobra, dawaj. Ale to jest hicior.
0: Naprawdę, naprawdę. U mnie od pierwszego odsłuchu. Łukasz Zduńczyk odzywa się już do Państwa i będzie się gęściej odzywał po godzinie 12, bo to jemu przekazuje tak zwaną antenę Radia SK.
1: I za chwilę ogłaszam sukces, bo za chwilę zaliczymy pierwszą połowę poniedziałku.
0: O, to są bardzo dobre wieści. I będzie też Bledka od Łukasza, a ja, moi drodzy, mam nadzieję, że słyszymy się w środę wyjątkowo po godzinie 9. Michał Sapkowski, wielkie dzięki.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słowo.

0: plażę w góry czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Marzy mi się nowoczesny apartament z dużym tarasem w centrum Bydgoszczy, wśród zieleni, blisko sklepu, tramwaju, a z okien chcę widzieć park.
2: To koniecznie zobaczy Spire od Arkada Invest przy ulicy Toruńskiej 136. W sobotę 4 lipca organizują dzień otwarty. Udostępnią jedno piętro z apartamentami dwu- i trzypokojowymi z widokami na park centralny, zielony dziedziniec i naturalną skarpę. Na miejscu porozmawiasz z doradcami i architektem wnętrz.
3: Dzień otwarty Spire. Sobota 4 lipca od 10 do 14. Toruńska 136.
4: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy!
5: Stabilna praca, realne możliwości rozwoju i dobra atmosfera. SPX Flow w Bydgoszczy szuka spawaczy, operatorów CNC oraz szlifierzy. Nie zwlekaj, wyślij swoje CV na spx@manpower.pl lub przyjdź do biura Manpower przy ulicy Zygmunta Augusta 14 w Bydgoszczy.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Masz pomysł, który może zmienić Twoją okolicę? Zgłoś go do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
14: Od najbliższej soboty tramwaje nie będą kursowały od Ronda Jagiellonów do Ronda Fordońskiego, bo trzeba przeprowadzić remont torowiska na Rondzie Fordońskim. Prace powinny potrwać do połowy sierpnia. Na termometrach 23 stopnie, po południu będzie jeszcze cieplej, 26 stopni, ale na razie jest przyjemnie, pogodnie i słonecznie.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
15: Minęło południe, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Zmiana na szczytach władzy w Wielkiej Brytanii. Keir Starmer zapowiedział rezygnację ze stanowiska premiera. Jak przyznał, decyzja jest efektem nacisków wewnątrz Partii Pracy. Głównym kandydatem na nowego lidera ugrupowania i szefa rządu jest teraz Andy Burnham. Zmiana ma nastąpić po wyborze nowego przewodniczącego partii, a jego następcę poznamy najpóźniej we wrześniu. Uwaga na burze. Alerty drugiego stopnia obowiązują w 9 województwach. Najsilniejsze burze prognozowane są na południowym wschodzie kraju. W zachodniopomorskim strażacy z kolei od wczoraj wyjeżdżali do zdarzeń już blisko 200 razy. Służby wezwano m.in. do szkoły w miejscowości Banie, mówi Dariusz Szacht z Wojewódzkiej Straży Pożarnej.
16: Doszło do przewrócenia się drzewa na budynek szkoły. W wyniku tego uszkodzeniu uległ dach oraz ściana obiektu.
15: Nikomu na szczęście się nic nie stało. Uwaga kierowcy, od dziś duże utrudnienia na A2 i S11 koło Poznania. Ruszają remonty na węźle Poznań-Krzesiny. Na początek problemy czekają kierowców jadących autostradą od Świecka w stronę Katowic. Zmiany dotyczą też trasy S11 z Kórnika do Poznania i Świecka. Więcej Bartek Łojewski.
17: Przez remont łącznic na autostradowym węźle Krzesiny trasa S11 w godzinach szczytu jest niemal sparaliżowana. Najtrudniej jest przed Gądkami. Bardzo ciasno też na ulicy Krzywoustego w Poznaniu oraz na samej autostradzie w kierunku Warszawy.
15: A utrudnienia potrwają nawet 5 tygodni.
18: SK Bydgoszcz News.
14: Dorota Lakner, zapraszam. Nieprzespane noce i litry wypitej kawy. Studenci mierzą się z sesją egzaminacyjną. To dla nich czas wytężonej pracy. Egzaminy trwają na kilku uczelniach w Bydgoszczy.
19: Właśnie nie zdałam na przykład teraz.
20: A czego?
19: Była prawo rzymskie.
21: Raczej wolę na dłuższą metę rozłożyć, bo ja nie dam rady tak więcej niż godzinkę dziennie, powiedzmy.
14: W trakcie sesji

0: Szczególnie ważny jest sen, bo bezpośrednio wpływa na to, jak działa mózg pod dużym obciążeniem. Jeśli komuś teraz powinie się noga, z egzaminami będzie mógł zmierzyć się jeszcze podczas sesji poprawkowej.
1: Ha, no i mamy to, słuchajcie. Teraz to już zleci do piątku. Już pierwsza połowa poniedziałku za nami, 11:00. Będzie z górki. Zaczynamy razem ten tydzień pracy. Popracujmy razem, a wiadomo, pracę najlepiej zacząć od przerwy na kawkę. I to jest dobry moment na to. A ja wam zagram Bledka na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: A upalisko straszny. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Po prostu powiedzcie coś dobrego na temat tego poniedziałku, żeby ten dzień odczarować. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a na osłonę tego dnia ja wam za chwilę niezły hicior zagram. Justin Bieber z Nicki Minaj za chwilę się pojawi. A wy dawajcie znać, co wam wyszło. Radio
1: SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Panowie, dach gotowy?
5: Oczywiście, że gotowy.
4: Tak szybko?
5: Panie, to Bydlew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
6: Bydlew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydlew.pl. Telefon 884 308 308.
7: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
8: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
7: BYD. Build your dreams.
9: Chcesz szybko zdobyć konkretny zawód i zacząć zarabiać? Wybierz szkołę branżową pierwszego stopnia. Postaw na praktykę i realne umiejętności. Mechanik, kucharz, cukiernik, magazynier, logistyk i wiele innych kierunków. Uczysz się zawodów w praktyce i zdobywasz doświadczenie już w trakcie nauki. Czesne 0 zł. Postaw na przyszłość i konkretny fach w ręku. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. To już ostatnia prosta. Największa inwestycja w regionie dobiega końca. Już za chwilę w Canpack uruchamiamy nową linię produkcyjną i możesz wystartować razem z nami. Dołącz do naszego zespołu jako operator lub operatorka maszyn. Nowoczesne środowisko pracy, pełne wdrożenie i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com lub zadzwoń 695 007 478. Złap swoją szansę i bądź częścią czegoś wyjątkowego.
10: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
11: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od ActiveLab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
14: I po reklamie.

0: Damiano David i Tyla w Radiu SK i poniedziałek może być przyjemny. A wy ten poniedziałek odczarowujecie, dajecie znać, co wam dzisiaj wyszło. I słuchajcie, okazuje się, że są już wśród nas osoby, które nie mogą się doczekać września, mimo że się jeszcze wakacje nie zaczęły. Magda jest wśród takich osób.
1: Mi w ten poniedziałek wyszło dziecko do szkoły i to jest cudowne, bo już w kolejny poniedziałek, ani przez kolejne długo nie wyjdzie.
0: Magda, spokojnie, nie będzie tak źle, bo w wakacje, jak dziecko wejdzie do swojego pokoju i zacznie grać na komputerze, to też prędko nie wyjdzie i też będziesz miała spokój. I to od ciebie będzie zależało, jak długo. Magda, na pocieszenie dostajesz eskową nerkę i butelkę.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
8: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
7: No, sprytnie.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
7: Mamo, jak nazywa się wycieczka, na którą jedzie pół Bydgoszczy?
8: 17. Rajd Galerii Pomorskiej. 28 czerwca spotykamy się o 9 na parkingu i ruszamy o 12.
7: A potem?
8: Wielki przejazd i rodzinny piknik przy hali Łuczniczka. Konkursy, miejskie atrakcje i niespodzianki.
7: Tradycja na dwóch kółkach zobowiązuje.
8: Więcej na galeriapomorska.pl.
9: Nudzisz

0: produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Gibbs i Kukon z hitem idealnym na poniedziałkowe popołudnie. Tak wam gra Radio SK, a tak brzmi, uwaga, uwaga, prawdziwe, czyste poniedziałkowe szczęście w pracy. Emilka?
1: Mi informatycy dalej robią komputer, bo coś się zepsuło, więc w pracy mam czas, żeby pić kawę i słuchać Radia SK.
0: To niech się panowie tam nie spieszą. Spokojnie, niech dokładnie ten komputer sprawdzą. Emilka ma czas, jakby co. Radio
2: SK. Reklama. Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
5: Pralka, piekarnik, zmywarka.
6: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
7: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
8: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: 9 godzin relaksu nad morzem. Wyjedź na letni wypoczynek i omiń korki dzięki wakacyjnym połączeniom kolejowym Arriva. Codziennie przez całe wakacje o godzinie 6.40 z dworca Bydgoszcz Główna odjeżdża pociąg Latarnik do Helu. Oferujemy bezpośredni dojazd w 4 godziny, atrakcyjne ceny biletów, zniżki na bilety rodzinne i powrotne oraz specjalny klub rabatowy Arriva. Szczegóły i bilety dostępne na arriva.pl.
11: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.

0: and Living. To będzie ostatnia reklama.
1: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy.
2: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
4: Sponsorem programu jest firma Exmod, właściciel salonu Iveco w Bydgoszczy, oferujący modele daily. exmod.iveco.pl.
5: Na termometrach dzisiaj do 26 stopni jest i będzie pogodnie i słonecznie również w kolejnych dniach, a w drugiej połowie tygodnia znowu zrobi się upalnie, będzie powyżej 30 stopni. Zwalniamy teraz mocniej na Kamiennej, na Jagiellońskiej. Tutaj wolno dojeżdżamy do ronda Jagiellonów, nieciekawie także na Szubińskiej.
3: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
4: Na program zaprasza sponsor firma Exmod, dealer marki Iveco.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
6: Zbliża się 13. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Złapano podejrzewanego o zabójstwo w

0: świętokrzyskiej Mierzawie. Dowiedziało się przed chwilą Radio SK. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową. Mężczyzna był poszukiwany od piątku. W akcji brało udział około 300 policjantów, drony, śmigłowiec i psy tropiące. Zatrzymany to były policjant prewencji świętokrzyskiego garnizonu. Wyniki badań nie wykazały obecności szkodliwych substancji w powietrzu. To po pożarze magazynu z chemikaliami na ulicy Barskiej we Włocławku.
1: Jeszcze przez chwilę potrwają to działania związane z dogaszaniem tych drobnych zdarzeń pożaru, które gdzieś tam mogą być w obiekcie. Natomiast pożar mamy już opanowany.
0: Mówi Mariusz Bladoszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej. Żądają ograniczenia importu i poprawy opłacalności ich upraw. Rolnicy wyjechali ciągnikami na S3 w Zachodniopomorskiem. Protestujący blokują przejazd ekspresówką przy węźle Gryfino.
2: Będziemy strajkować do bólu, dopóki nie będzie rezultatu jakiegoś.
3: Niech nam godliwie zapłacą za nasze zboża. Już padamy. Za rok czasu nie będzie nas.
0: Protest powoduje spore utrudnienia dla kierowców.
4: Prędzej byliśmy w domu, a tak trudno. Jedziemy z Międzyzdrojów na Poznań i już trzeci raz Szczecin okrążamy.
0: A rolnicy zapowiadają, że ten protest może potrwać nawet 2 miesiące.
5: SK Bydgoszcz News.
6: Drota Lakner, zapraszam. 2 nowe specjalistyczne pojazdy przeznaczone do przewozu osób zatrzymanych i osadzonych trafiły do Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Każdy z pojazdów ma 14 miejsc siedzących, w tym 10 miejsc przeznaczonych dla osób konwojowanych. Trwają prace nad budową repliki portowego żurawia, który jeszcze w tym roku stanie na nabrzeżu przy Rybim Rynku. Niebawem rozpocznie się budowa postumentu pod stalowy dźwig. Wysoki na 5,5 metra żuraw portowy będzie składał się m.in. z dwuramiennego masztu i platformy, na której będzie można zrobić zdjęcie.
7: Mam nadzieję, że za chwilę ktoś z was będzie robił cieszynkę, taki wślizg na kolanach w rogu boiska jak rasowy piłkarz, bo ktoś z was powalczy o to, żeby zagrać w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Będziecie musieli zgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Szczegóły naszej zabawy i zgłoszenia cały czas przyjmujemy na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Jaki tu jest spokój. Passenger w Radiu SK. Ale to jest tylko cisza przed burzą, cisza przed wielkimi piłkarskimi emocjami.
2: SK Karniakika.
1: To są, słuchajcie, większe emocje niż na mundialu, bo my zbieramy ekipę Radia SK, która już 4 lipca zagra w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. 4 osoby już w drużynie są, no ale żeby była dobra drużyna, to musi być 11. Ja mam teraz kandydatkę na linii. Cześć Kamila.
3: Hej.
1: No to reklamuj się, dlaczego ty jesteś dobrą osobą do tej drużyny, bo w skrócie masz życiowe doświadczenie. Jak to się może to twoje doświadczenie w piłce przydać?
3: No ja może nie jestem zawodowym sportowcem, ale no ogarniam wszystko. Zakupy, dziecko, obowiązki, wypiję sobie jeszcze ciepłą kawę. Także lubię działać pod presją. Czasem się zastanawiam, czy nie mam ADHD, bo im bliżej terminu czy czegokolwiek, to tym szybciej działam.
1: Czyli jest refleks i nie ma w tym wszystkim zadyszki. Ja myślę, że ty jesteś idealną kandydatką do naszej ekipy. Ale dobra, żeby się dostać, to musisz teraz przejść ostateczną weryfikację, odgadnąć, co zostało wygwizdane, co mówi Sławek Peszko. Czy ty jesteś na to gotowa? Będziesz miała tylko 3 sekundy, żeby zgadnąć to jedno, jedyne słowo, które da ci bilet na PGE Narodowy.
3: No, spróbujemy. Mam nadzieję, że nie będzie za mocno.
1: No to uwaga, jedziemy.
4: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
3: Policja.
1: Ajajajajaj, no niestety nie.
3: O.
1: Nie, policja, to była zbyt mocna odpowiedź niestety, słuchaj. Ale słuchaj, mam coś na otarcie łez, nie przejmuj się. Bo to jest coś, co bardzo skutecznie ociera łzy. Bo to jest stówka na pocieszenie.
3: O, no to idealnie, akurat na wakacje będzie.
1: No jakieś tam dobre gofry albo lody, to na pewno się przyda.
3: No na pewno, bardzo dziękuję.
1: Trzymaj się, dobrego poniedziałku, wiem, że jesteś na pracy zdalnej, to tam pracuj intensywnie, żeby przynajmniej udawaj.
3: Oczywiście, tak, oczywiście nie będę udawać, pracuję.
1: A wy wpadajcie na sk.pl i zgłaszajcie się, jeżeli wiecie, co powiedział Sławek Peszko, to wpadajcie, zgłoszenia są darmowe, a w wielkim finale na PGE Narodowym do zgarnięcia będzie 10 tysięcy złotych.
2: SK Karniakika.
5: Autopromocja.
6: Niektórzy nie dowierzają.
7: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
6: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
8: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
6: A są tacy, którzy po prostu grożą.
7: No zabijecie po prostu.

0: albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Nudzi

0: szczegóły promocji na www.enbo.pl. Jagiellońska 94B. Enbo, tu zaczyna się zabawa.
1: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express.

0: medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się, co dalej? Wybierz szkołę, która przygotuje Cię na przyszłość. Liceum ogólnokształcące. Profil psychologiczny, wojskowy, lingwistyczny i wiele więcej. A może technikum? Programistyczne, informatyczne, logistyczne, a także klasy wojskowe. Czesne tylko 300 zł miesięcznie, bez opłat w wakacje. Postaw na rozwój, wiedzę i nowe możliwości. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W moim mieście pada deszcz.
7: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Ekspres i Radio SK.
8: I po reklamie.

0: kultowej, ukochanej przez Polaków produkcji. I uwaga, jak czytam na sk.pl, na planie pojawi się aż 9 nowych aktorek. Piszemy o tym na sk.pl, mamy też zdjęcia. Ale słuchajcie, to i tak nie ma znaczenia, kto w tym nowym ranczu zagra. Przecież jak z telewizora w salonie popłyną takie dźwięki... To przecież wiadomo, że to będzie udany wieczór, niezależnie od obsady. A my w Esce też mamy dobrą obsadę. Za chwilę między innymi Benson Boone.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjazd.

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kaufland jest.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
7: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
8: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
9: BYD. Build your dreams.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: GP Card Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyswoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Card. U nas rodzą się mistrzowie.
14: Akademia Kujawsko-Pomorska. Zdobądź dyplom i nowe możliwości. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych, w tym prawo także międzynarodowe i Unii Europejskiej, pielęgniarstwo, obronność i bezpieczeństwo, filologię, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl Toruńska 55. Do zobaczenia na Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy.
15: Na. Mamo, w naszym domku coś brzydko pachnie. Fuj.
16: To ze zlewu.
15: Czemu tak jest?
16: W wodociągach mówili, żeby nie wyrzucać śmieci do kanalizacji. Resztki jedzenia i chusteczki blokują rury. Ścieki się cofają, zamiast odpłynąć do czyszczalni. I w domu brzydko pachnie.
15: I co teraz?
16: Zamówimy u nich przegląd i czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego oraz inne usługi.
15: I już nie wyrzucamy śmieci do kanalizacji.
17: Polecają bydgoskie wodociągi.
18: Szukasz wyjątkowych wakacji dla dziecka? Zapraszamy do Greenlandii. Sali zabaw w Lisim Ogonie przy Toruńskiej 18. Przez całe wakacje

0: Radia Toruńska 18. Dzisiaj Ogon to wakacyjna przygoda każdego dnia. Zapraszamy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Marzy mi się nowoczesny apartament z dużym tarasem w centrum Bydgoszczy, wśród zieleni, blisko sklepu, tramwaju. A z okien chcę widzieć park.
3: To koniecznie zobaczy Spire od Arcada Invest przy ulicy Toruńskiej 136. W sobotę 4 lipca organizują dzień otwarty. Udostępnią jedno piętro z apartamentami dwu- i trzypokojowymi z widokami na park centralny, zielony dziedziniec i naturalną skarpę. Na miejscu porozmawiasz z doradcami i architektem wnętrz.
4: Dzień otwarty Spire. Sobota 4 lipca od 10 do 14. Toruńska 136.
5: I po reklamie.

Martin Garrix i Ed Sheeran w Radio SK. Tego się będzie dobrze słuchało na wakacjach. A państwo Lewandowscy już teraz są na wakacjach. Robert Lewandowski z rodzinką wypoczywa nad jeziorem Como we Włoszech. I jest luksus. Pływają sobie łódką po jeziorze, skaczą do basenu, chyba jest im dobrze. A gdzie Lewandowski będzie grał od nowego sezonu? Nadal nie wiadomo, a fani się niecierpliwią. No i w sumie dobrze, no. Najpierw to niech Lewy wykorzysta zaległy urlop w Barcelonie, a potem dopiero się pomyśli o nowej firmie.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd.
5: W Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam. Prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skuteczności.

0: skutecznej ochrony drewna. Vidaron. Od lat na lata.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22.
3: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy!
4: Mamo, jak nazywa się wycieczka, na którą jedzie pół Bydgoszczy?
5: 17. Rajd Galerii Pomorskiej. 28 czerwca spotykamy się o 9 na parkingu i ruszamy o 12.
4: A potem?
5: Wielki przejazd i rodzinny piknik przy Hali Łuczniczka. Konkursy, miejskie atrakcje i niespodzianki.
4: Tradycja na dwóch kółkach zobowiązuje.
5: Więcej na galeriapomorska.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
0: 9 godzin relaksu nad morzem. Wyjedź na letni wypoczynek i omiń korki dzięki wakacyjnym połączeniom kolejowym Arriva. Codziennie przez całe wakacje o godzinie 6.40 z dworca Bydgoszcz Główna odjeżdża pociąg Latarnik do Helu. Oferujemy bezpośredni dojazd w 4 godziny, atrakcyjne ceny biletów, zniżki na bilety rodzinne i powrotne oraz specjalny klub rabatowy Arriva. Szczegóły i bilety dostępne na arriva.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
10: Kierowcy już muszą uzbroić się o tej porze w cierpliwość. Postoicie na wiaduktach warszawskich. Wolno jedziemy Fordońską. Niektórymi odcinkami wolno dojeżdżamy do Placu Poznańskiego. Most Pomorski, trasa uniwersytecka zakorkowane. Wolno jedziemy też Jagiellońską i Foszam. Na termometrach do 26 stopni, a od czwartku znowu zrobi się upalnie.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Zbliża się 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Koniec obławy w Mierzawie w Świętokrzyskiem. Zatrzymano 49-latka byłego policjanta podejrzewanego o zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej. Poszukiwania trwały 4 dni, a brało w nich udział ponad 300 policjantów.
12: To była jedna z największych policyjnych obław w regionie świętokrzyskim w ostatnich latach. Informacje o zatrzymaniu narzownika potwierdza policja.
13: Po godzinie 12.20 policjanci z oddziału prewencji policji z Kielc w rejonie niedalekim miejsca zamieszkania 49-latka zatrzymali poszukiwanego.
12: Powiedziała mi Beata Soboń z jędrzejowskiej policji. Przypomnijmy, że do tragedii doszło w piątek po południu, kiedy według śledczych po kłótni z żoną mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów.
11: Sprawę relacjonowała Agnieszka Jędrasik, a więcej piszemy o tym na sk.pl. Ponad 230 razy interweniowali dziś małopolscy strażacy. To przez ulewy i burze, które przechodzą nad regionem. Najwięcej zgłoszeń było w Krakowie.
14: Działania dotyczą przede wszystkim wypompowywania wody z zalanych piwnic i garaży podziemnych oraz usuwania połamanych gałęzi i powalonych drzew. Drzewa spadły na zaparkowane samochody.
11: Powiedział SC Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Gigantyczny pomnik Messiego w Argentynie. 26-metrowy posąg waży około 70 ton i przedstawia piłkarza z Pucharem Świata w geście triumfu. Ma to być nowa atrakcja turystyczna regionu.
0: SK Bydgoszcz News.
15: Dorota Lakner, zapraszam. Jest ogłoszony przetarg na budowę kolejnych ścieżek rowerowych w Bydgoszczy. Mają powstać wzdłuż Wyzwolenia na odcinku od Sudeckiej do granicy miasta i na Osowej Górze od Waleniowej do granicy miasta. Po podpisaniu umowy prace mają potrwać 4 miesiące. Klub piłkarski Polonia Bydgoszcz po raz kolejny zaprasza na piłkarskie wakacje. Treningi odbywać się będą na boisku przy Słowiańskiej 7 przez cały lipiec. Inicjatywa skierowana jest do najmłodszych mieszkańców Bydgoszczy i okolic, czyli dzieci od 5 roku życia.
16: A
7: jeszcze wracając na chwilę do Messiego, to zdjęcie po mundialu w Katarze, jak on trzyma puchar w geście triumfu, to jest najliczniej lajkowane zdjęcie na Instagramie w historii. Gratulujemy jeszcze raz Messiego, ciekawe jak w tym roku będzie. A my tymczasem odliczamy czas do końca poniedziałkowej pracy. Już niedługo. SK dokłada hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Już niedługo, już zaraz się będzie można zbierać, myć kubek po kawie i kierować się do wyjścia. A na zegarach punktualnie 2:02.

0: Thomas Gray. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a to podobno najzdrowsza przekąska w upalne dni. I tak mówi poważny pan dietetyk, więc to nie jest żadne oszustwo. W gorące dni najlepiej jeść arbuzy. Ma mało kalorii, nawadnia, bo w 90% składa się z wody. Ma jeszcze węglowodany, witaminy, minerały. Obniża ciśnienie i stężenie cholesterolu. Same plusy mają te arbuzy. A ja tak nieoficjalnie, słuchajcie, jeszcze słyszałem, że jak druga połówka nam tego arbuza tak w kosteczki pokroi i pestki wyciągnie, to podobno jest jeszcze zdrowszy.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.

0: wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal, Siemoń, telefon 56 674 32 40.
1: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Panowie, dach gotowy?
3: Oczywiście, że gotowy.
2: Tak szybko?
3: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
1: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
4: Nudzisz

0: szczegóły promocji na www.enbo.pl. Jagiellońska 94B. Enbo, tu zaczyna się zabawa.
1: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Chcesz szybko zdobyć konkretny zawód i zacząć zarabiać? Wybierz szkołę branżową pierwszego stopnia. Postaw na praktykę i realne umiejętności. Mechanik, kucharz, cukiernik, magazynier, logistyk i wiele innych kierunków. Uczysz się zawodu w praktyce i zdobywasz doświadczenie już w trakcie nauki. Czesne 0 zł. Postaw na przyszłość i konkretny fach w ręku. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła Przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.

0: Kiedy kawa przestaje działać, jest Katy Perry na antenie Radia SK. A teraz uwaga, nasza słuchaczka Madzia chciała nam wszystkim do czegoś się przyznać, coś wyznać.
1: Hej SK, w czwartek jadę nad morze. Wstyd się przyznać, pierwszy raz w życiu. Pozdrawiam!
0: A to żaden wstyd, można tylko pozazdrościć. Madzia po raz pierwszy zje pysznego gofra nad Bałtykiem. Zobaczy, jak to jest, kiedy bita śmietana zaczyna się rozpuszczać i trzeba szybko dojadać. Po raz pierwszy wbije parawan i zapomni zabrać ze sobą tego gumowego młotka. Wykopie pierwszy dołek na plaży, aż się woda na dnie pojawi. To jest piękne uczucie. Co jeszcze Madzia powinna zrobić po raz pierwszy? Na pierwszym w życiu wyjeździe nad Bałtyk. Możecie dorzucić swoje propozycje w głosówce na eskowym Messengerze.
2: Reklama.
3: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland! Kaufland jest!
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: To już ostatnia prosta. Największa inwestycja w regionie dobiega końca. Już za chwilę w Canpack uruchamiamy nową linię produkcyjną i możesz wystartować razem z nami. Dołącz do naszego zespołu jako operator lub operatorka maszyn. Nowoczesne środowisko pracy, pełne wdrożenie i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com lub zadzwoń 695 007 478. Złap swoją szansę i bądź częścią czegoś wyjątkowego.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
12: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
13: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe Ukowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka. Ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
17: I poreczka.

0: Alfa Ruben w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a nasza słuchaczka Madzia przed chwilą się pochwaliła, że po raz pierwszy w życiu w tym roku wyjeżdża nad Bałtyk. No i wy oczywiście macie dla Madzi rady. Marta?
1: No na pewno musi przywieźć super pamiątki z nadmorza, najlepsze, czyli gumowe kaczki, czy tam inne jakieś pluszowe kapibary.
0: A i koniecznie taką szklaną kulę z wodą, w której jest latarnia morska. Darek z kolei ma radę, jak się dobrze ułożyć na plaży.
2: Wykopać dołek w piasku i wyłożyć go ręczniczkami lub kocykami, żeby tak pod główkę było fajnie i wygodnie.
0: Ja już to mam przed oczami. Słuchajcie, jeszcze głośnik przenośny, żeby pół plaży słyszało, jakiej muzyki słuchamy. Michał Hanczak w studiu też by tam chciał być na plaży.
3: Spojrzałeś na mnie, kiedy powiedziałeś o tym głośniku, ale ja tak nie robię, naprawdę. I nie mam tak, że parawan rozstawiam na 3/4 plaży. Nie mam takich wielkich parawanów.
0: Ale jak ktoś Eski słucha, to ja mówię, dajcie głośniej, bo tu fajnie grają. Wrzuć na los, startuje w Radiu SK już za chwilę. Michał Hanczak i Kasia Węsielska przejmują stery.
4: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 900.

0: Taniej o 200 zł. Media Expert. Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
3: Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
4: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
3: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
4: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
5: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Bydgoszczy w Galerii Szajnochy 2. Vox. I mieszkasz po swojemu.
6: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
7: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
8: Stabilna praca, realne możliwości rozwoju i dobra atmosfera. SPX Flow w Bydgoszczy szuka spawaczy, operatorów CNC oraz szlifierzy. Nie zwlekaj, wyślij swoje CV na spx@manpower.pl lub przyjdź do biura Manpower przy ulicy Zygmunta Augusta 14 w Bydgoszczy.
9: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrolit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.

0: mniej więcej do środy temperatura w Bydgoszczy będzie utrzymywała się na przyjemnym poziomie, będzie do 26 stopni, dużo słońca, a od czwartku znowu zrobi się upalnie. Powstaną kolejne ścieżki rowerowe, drogowcy ogłosili przetarg na budowę ścieżek rowerowych wzdłuż ulicy Kolbego i na ulicy Wyzwolenia, a chodzi o brakujące odcinki.
1: Sponsorem programu jest właściciel Premio, serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
2: Na program zaprasza sponsor firma Exmod, dealer marki Iveco.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: Minęła 15. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Poważny wypadek w Poznaniu. 4 osoby ranne. To po zderzeniu tramwaju z autokarem. Poszkodowani to 2 pasażerów tramwaju, a także motorniczy i kierowca busa.
4: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, funkcjonariuszy kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi.
3: Mówi Łukasz Paterski z Policji w Poznaniu, a do wypadku doszło niedaleko centrum miasta. Potężne burze nad południową Polską. Superkomórka burzowa przeszła nad Skawiną, a Kraków zmagał się z oberwaniem chmury. Na Podhalu zalany Biały Dunajec, tam doszło też do podtopień.
5: Wystarczyło kilkanaście minut intensywnego deszczu, by Biały Dunajec na Podhalu znalazł się pod wodą. Przez główną ulicę w tej miejscowości płynie rzeka. Woda wdarła się tam, spływając z okolicznych wzgórz.
3: Relacjonuje Łukasz Bobek, a w okolicach Podhala i Nowego Sącza obowiązuje już 3. najwyższy stopień ostrzeżenia przeciw burzom. Są zarzuty po napadzie na kantor w centrum Łodzi. 22-letni obywatel Kolumbii trafił do tymczasowego aresztu. W piątek zaatakował pracownicę punktu przy ulicy Piotrkowskiej i ukradł ponad 200 tysięcy złotych oraz telefon. Do napadu użył pistoletu gazowego.
6: W toku śledztwa ustalono, że pistolet wykorzystany przez niego nie jest bronią, na którą trzeba zgodnie z ustawą mieć pozwolenie. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz odmówił składania wyjaśnień.
3: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Mężczyznę złapano kilkanaście godzin po zdarzeniu. Miał przy sobie większość skradzionych pieniędzy. Teraz grozi mu do 15 lat więzienia.
1: SK Bydgoszcz News.
0: Dorota Lakner, zapraszam. Rzeźba Lajkarza zostanie jutro odsłonięta na Placu Wolności w Bydgoszczy. Wydarzenie będzie połączone z wystawą pod tytułem Lajkarze Miastu w Kadrze. Kuratorką ekspozycji jest dr Katarzyna Gębarowska, prezes Fundacji Fotografistka i Pomysłodawczyni Rzeźby. A autorem rzeźby jest Michał Kubiak. A kim byli bydgoscy lajkarze? W dwudziestoleciu międzywojennym spontanicznie uwieczniali przechodniów na ulicach Bydgoszczy, także na Placu Wolności. Odsłonięcie rzeźby o godzinie 17.
7: Wrzuć na luz.
8: Wrzuć na luz.
9: Wrzuć na luz.
10: Mam wrażenie, że w niektórych kręgach ten poniedziałek to krew, pot i łzy. Ja 2 z tych już zaliczyłam.
11: Za chwilę wam zdradzimy, co konkretnie się wydarzyło. Na szczęście, skoro słyszycie Kasię Węsierską, jest prawie cała i prawie zdrowa.
10: Mamy nadzieję, że u was dobrze, a jak nawet było kiepsko, to jesteśmy tu od tego, żeby wprowadzić to dobre właśnie w ten poniedziałek.
11: Kasia Węsierska.
10: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Just the way you are, Milky, David Guetta na antenie Radia SK.
1: Jeżeli mieliście dzisiaj jakieś przygody, to o nich opowiedzcie, bo poniedziałek najwyraźniej sprzyja takim przygodom.
0: Krew, pot i łzy, powiedziałaś parę minut temu.
1: No i że dwa dzisiaj z tych trzech zaliczyłam. Pot, po pierwsze temperatura jest taka, po drugie byłam na siłowni.
0: A to mamy to samo, bo ja też byłem na siłowni i też od temperatury jeszcze klima się zepsuła w naszym open space na dole.
1: No łez nie było, być może jeszcze nie było.
0: A ja mam.
1: U mnie łez, co się dzisiaj stało?
0: Ale takie szczęśliwe, to ci potem poza anteną powiem.
1: Ale to jak już powiedziałeś,
0: dostałem.
1: No podziel się no, zostawię.
0: Ale nie mogę.
1: Chłopcy w ostatniej łasce, powiedzcie, co
0: nie
1: was
0: mogę,
1: tak tam bawi.
0: Bo ktoś by mnie za to bardzo ten...
1: No dobra, krew zdarzyła się.

0: Zaliczyłam pot, po pierwsze temperatura jest taka, po drugie byłam na siłowni.
1: To mamy to samo, bo ja też byłem na siłowni i też od temperatury jeszcze klima się zepsuła w naszym open space na dole.
0: No łez nie było, być może jeszcze nie było ja u mnie łez. Co się dzisiaj stało?
1: Ale takie szczęśliwe, to ci potem poza anteną powiem.
0: Ale to jak już powiedziałeś,
1: dostałem.
0: No podziel się z ostatnie...
1: Ale nie mogę.
0: Chłopcy w ostatniej ławce, powiedzcie, co
1: nie
0: was
1: mogę,
0: tak tam bawi.
1: Bo ktoś by mnie za to bardzo ten...
0: No dobra, krew zdarzyła się.

0: Zrobienia kawałka kotleta. Zraniły mnie tak, że zastanawiałam się, czy nie powinnam jechać na szycie.
1: I rzeczywiście ja potwierdzam, Kasia dzisiaj weszła do studia i powiedziała, czy mógłbyś realizować program, bo ja nie mam palca, to znaczy pokazała kawałek palca, znaczy palec jest cały, ale owinięty plasterkami.
0: Jak to mówią, paluszek i główka to szkolna wymówka, więc w ogóle ciesz się, że dzisiaj tutaj przyszłam.
1: Cieszę się, że nie ma innych cięć w tej firmie. Radio
2: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
5: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się, co dalej? Wybierz szkołę, która przygotuje Cię na przyszłość. Liceum ogólnokształcące, profil psychologiczny, wojskowy, lingwistyczny i wiele więcej. A może technikum? Programistyczne, informatyczne, logistyczne, a także klasy wojskowe. Czesne tylko 300 zł miesięcznie, bez opłat w wakacje. Postaw na rozwój, wiedzę i nowe możliwości. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
9: 9 godzin relaksu nad morzem. Wyjedź na letni wypoczynek i omiń korki dzięki wakacyjnym połączeniom kolejowym Arriva. Codziennie przez całe wakacje o godzinie 6:40 z dworca Bydgoszcz Główny.

0: Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK. Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.
1: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.

0: wszyscy!
1: Bardzo lubię tego
2: Kaśka
1: pana.
2: Kaśka Sochacka. A, ty już do przodu.
1: Ja już do przodu.
2: Ja jeszcze żyję Kaśką Sochacką, ale Kaśka Węsierska już żyje Bałzą.
1: Bo możecie znać jego hit, który gramy w Radiu SK, czyli Magnetic, i on bardzo dobrze brzmi. To jest typowo letni kawałek taki do imprezowania albo do jazdy samochodem. Nie polecam szybkiej, zwłaszcza, że panowie policjanci na pewno słuchają.
2: Ale w Radiu SK mamy już nowy kawałek od Bałzy i to jest kawałek pod tytułem I Wanna i on jest też wakacyjny i trochę sobie przy poniedziałkowym popołudniu potańczymy.
1: I zróbcie teraz głośniej, bo wam go właśnie teraz gramy.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler, Sofia Wradgłoska. Jak tylko słyszę tego pana, to sobie wyobrażam, że mieszkamy w Hiszpanii. Nie mieszkamy, ale dzisiaj temperaturę mamy prawdopodobnie taką
2: też
1: jak hiszpańska.
2: Dzisiaj mamy piekarnik, a jak spojrzałem na prognozy pogody na weekend, to tam naprawdę są jakieś takie temperatury, które już są bliskie temu, co ja mam w dowodzie, to znaczy ile mam lat. Także to już naprawdę jest bardzo duży upał.
1: I ceny nad polskim morzem są porównywalne do tych w Hiszpanii, więc nie czujmy się absolutnie gorsi.
2: Ale słuchajcie, tak naprawdę tego lata będziecie mogli pojechać sobie albo nad morze. No może do Hiszpanii nie zdążycie,
1: ale w góry na przykład już tak, nad jakieś jezioro na pewno też. Jak ktoś ma jakiś pomysł, żeby wyjechać do lasu, to to też jest bardzo dobry trop.
2: I nie trzeba będzie mieć swojego samochodu, bo po prostu SK dowozi kampera i podstawia go wam pod wasze drzwi, a potem wy zabieracie ekipę i jedziecie na przedłużony weekend dokąd chcecie.
1: Uwaga, kamper jest zatankowany, co w tych czasach jest bardzo cenną informacją. Już w ten czwartek ktoś się o tym przekona po raz pierwszy.
2: Nasza, no chyba mogę powiedzieć, już kultowa akcja wakacyjna wróciła. SK dowozi kampera w tym tygodniu, ale zgłoszenia tylko w aplikacji mobilnej Radia SK, więc musicie sobie ją ściągnąć na smartfon, jeżeli jeszcze jej nie macie.
1: Na waszym miejscu ja bym już w razie czego zaplanowała, gdzie można się na ten weekend
2: wybrać. A ty gdzie byś pojechała? Masz jakieś rady?
1: Wszędzie, ale powiem to temu, kto wygra, bo może akurat mnie zabierze. W zamian za plan!
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.
6: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
4: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazję, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%.

0: 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz wyjątkowych wakacji dla dziecka? Zapraszamy do Greenlandii. Sali zabaw w Lisim Ogonie przy Toruńskiej 18. Przez całe wakacje czekają

0: Radia Toruńska 18. Dzisiaj Ogon to wakacyjna przygoda każdego dnia. Zapraszamy.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Marzy mi się nowoczesny apartament z dużym tarasem w centrum Bydgoszczy, wśród zieleni, blisko sklepu, tramwaju, a z okien chcę widzieć park.
5: To koniecznie zobaczy Spire od Arkada Invest przy ulicy Toruńskiej 136. W sobotę 4 lipca organizują dzień otwarty. Udostępnią jedno piętro z apartamentami dwu- i trzypokojowymi z widokami na park centralny, zielony dziedziniec i naturalną skarpę. Na miejscu porozmawiasz z doradcami i architektem wnętrz.
6: Dzień otwarty Spire. Sobota 4 lipca od 10 do 14. Toruńska 136.
7: Masz pomysł, który może zmienić Twoją okolicę? Zgłoś go do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
8: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy!
9: Mamo, jak nazywa się wycieczka, na którą jedzie pół Bydgoszczy?
10: 17. Rajd Galerii Pomorskiej. 28 czerwca spotykamy się o 9 na parkingu i ruszamy o 12.
9: A potem?
10: Wie-

0: Toyota Jaworski Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworski Auto Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy!
1: Mamo, jak nazywa się wycieczka, na którą jedzie pół Bydgoszczy?
2: 17. Rajd Galerii Pomorskiej. 28 czerwca spotykamy się o 9 na parkingu i ruszamy o 12.
1: A potem?

0: Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: SK. SK.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Moving to the Sun. To jest naprawdę niezły kawałek, który pewnie będzie nam towarzyszył przez całe to lato, które właśnie się rozpoczęło, bo chcieliśmy zauważyć, że dzisiaj mamy początek kalendarzowego, a wczoraj astronomicznego, a chyba jeśli chodzi o termometry, to już się zaczęło w piątek.
1: Nie wiem, z czego się tak cieszysz, bo odkąd skończyliśmy szkołę, to liczba dni urlopowych wynosi 26. Po 16 wracamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
4: Jagiellońska o tej porze bardzo mocno zakorkowana. Wolno zjeżdżamy z Ronda Jagiellonów, jadąc w stronę Ronda Grunwaldzkiego. Nieciekawie także na Placu Poznańskim i zwalniamy mocno na wielu odcinkach ulicy Fordońskiej. 26 stopni na termometrach. Taka pogoda utrzyma się do środy, a od czwartku zrobi się znowu upalnie.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: Minęła 16, Paulina Horpatowska, to jest SK News. Najwyższy, trzeci stopień pogodowych alertów na Podhalu i w rejonie Nowego Sącza. Na południu i wschodzie Polski obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Przez kraj przechodzą intensywne nawałnice z ulewnym deszczem. A sytuację śledzi nasz reporter Michał Rawa.
6: Doszło do... nad Krakowem. Potem ulewy przeniosły się na Podhale, w tym do Białego Dunajca, gdzie doszło do zalania głównej ulicy tej miejscowości. Przed lokalnymi podtopieniami też w innych częściach kraju ostrzegają synoptycy.
7: Ponieważ taka ilość wody nie ma możliwości infiltrować w głąb ziemi, tylko spływa powierzchniowo, głównie w tych terenach zurbanizowanych.
6: Mówi nam Agnieszka Prasek z IMGW. Burze i ulewy przechodzą też przez Śląsk, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie i Podkarpacie. Wiatr kieruje je na południe.
5: Były członek Rady Nadzorczej Szpitala Południowego zabiera głos. Robert Kępa twierdzi, że o nieprawidłowościach mógł wiedzieć wyłącznie zarząd placówki, a nie Rada Nadzorcza. Odnosząc się do sprawy saloniku VIP i dyżurów na SOR, wskazuje, że decyzje miały zapadać na poziomie kierownictwa szpitala.
8: To jest wyłączna kompetencja zarządu spółki, aby przeprowadzać konkursy ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.
5: Mówi Robert Kępa, a prezydent Rafał Trzaskowski poinformował już oficjalnie o powołaniu nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Jako możliwą przyczynę wskazuje się zmianę temperatury. Z Warsaw Tower w centrum Warszawy spadła szyba. Element elewacji odpadł z 28 piętra i runął na chodnik. Do zdarzenia doszło około 3 w nocy. Nikomu nic się nie stało.
9: SK Bydgoszcz News.
4: Dorota Lakner, zapraszam. 4 zlikwidowane laboratoria narkotykowe i 4 zatrzymane osoby. Policjanci z Bydgoszczy i Gdańska po raz kolejny uderzyli w narkotykowy biznes. Wszystkie zatrzymane osoby zostały aresztowane na 3 miesiące. Wymienione zostaną zwrotnice, krzyżownice oraz szyny. W sobotę rozpocznie się remont torowiska na Rondzie Fordońskim. Dlatego na odcinku od Ronda Fordońskiego do Ronda Jagiellonów nie będą jeździły tramwaje, będą autobusy zastępcze. Prace mają się zakończyć w pierwszej połowie sierpnia. Natomiast gruntowna przebudowa Ronda Fordońskiego oraz Ronda Toruńskiego jest planowana w ramach przebudowy Mostu Pomorskiego.
9: Wrzuć na luz!
10: Wrzuć na luz!
9: Wrzuć na luz!
10: Radio SK!
11: Początki tego dnia mają to do siebie, że każda minuta jest na wagę złota, więc jak powiem, że już ją prawie 3 minuty po 16, to się bardziej ucieszycie, niż gdyby były dwie.
12: Poczułem się jakoś teraz bardziej na bogato, ale my jeszcze przez 2 godziny z wami, ale w sumie to się cieszymy. Kasia Węsierska.
11: Michał Kanczak, rzucamy na luz.

0: To jak Rus. Break Your Heart, to nam zaśpiewał w Radiu SK.
1: Mam wrażenie, że takie takie radosne, to mają wszyscy ci, którzy w tym roku kończą rok szkolny, ale są też tacy, którzy to to raczej by zaśpiewali
0: A ci, którzy w ogóle mieli w tym roku maturę, to mają najdłuższe wakacje w życiu i pewnie są najbardziej szczęśliwi, ale fakt jest taki, że wakacje to są głównie dla uczniów jednak najbardziej.
1: I w tej sprawie odezwała się Marta.
0: Rodzic.
2: I na pewno wszyscy rodzice, przynajmniej większość przyzna mi rację, że wtedy to już nie są wakacje dla rodziców, bo teraz to czeka nas tylko i wyłącznie zabawianie, czekanie, wyjeżdżanie, marudzenie. Ja na samą myśl to już rwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
0: Marta, pozdrawiamy twoje dzieci, jeżeli są gdzieś w pobliżu, to tym bardziej.
1: Marta, matka roku, naprawdę, już nie może doczekać się wakacji.
0: Natomiast to zdanie, ja na samą myśl już rwę włosy z głowy, jest mi niedobrze i może być naprawdę myślą przewodnią poniedziałku.
1: Może jest taka myśl, na którą

0: mi słabo i niedobrze.
1: Marta, pozdrawiamy twoje dzieci, jeżeli są gdzieś w pobliżu, to tym bardziej.
2: Marta, matka roku, naprawdę, już nie może doczekać się wakacji.
1: Natomiast to zdanie, ja na samą myśl już rwię włosy z głowy, jest mi niedobrze i może być naprawdę myślą przewodnią poniedziałku. I
2: może jest taka myśl, na którą Marta mówiąca o wakacjach, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Masz jakiś pomysł? Mhm.
1: Dzisiaj sprawdziłam, ile jeszcze zostało do moich wakacji.
3: Ja na samą myśl, to już rwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: Dokładnie, tak jest.
2: Ja dzisiaj po pracy muszę iść na pocztę, bo mam awizo, więc będzie na pewno kolejka.
3: Ja na samą myśl, to już rwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: Pasuje, zakładam, idealnie, że wy też macie pomysł, do czego to zdanie mogłoby być idealnym komentarzem, więc nagrajcie o tym nam głosówkę na SK Messenger.
2: Sobry i Bauza już za chwilę.
4: Reklama. Chcesz szybko zdobyć konkretny zawód i zacząć zarabiać? Wybierz szkołę branżową pierwszego stopnia. Postaw na praktykę i realne umiejętności. Mechanik, kucharz, cukiernik, magazynier, logistyk i wiele innych kierunków. Uczysz się zawodu w praktyce i zdobywasz doświadczenie już w trakcie nauki. Czesne 0 zł. Postaw na przyszłość i konkretny fach w ręku. Zapisz się w sekretariacie Szkoły Przywojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła Przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
5: Panowie, dach gotowy?
6: Oczywiście, że gotowy.
5: Tak szybko?
6: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
4: Bydrew, lider

0: się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
6: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
7: To będzie ostatnia reklama. Ilu nas
8: jest? Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
9: I po reklamie.

0: na Dzień Kultury Fizycznej, Physical od Dua Lipy.
1: I trzymamy kciuki, żeby u was dzisiaj nie było Dua Lipy i żeby w ogóle nie było Lipy.
0: No właśnie, taka mała litania nam się tworzy, ponieważ nasza słuchaczka nas zainspirowała swoim komentarzem do tego, że w tym tygodniu już zaczynają się wakacje i trzeba będzie zajmować się dziećmi przez 2 miesiące.
2: Ja na samą myśl to już mrwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: To jest bardzo uniwersalny komentarz do wielu spraw i sytuacji, które mogą nadejść w naszym życiu. I są na to też dowody.
0: Marta.
1: I inna Marta ma na to dowód.
3: Będę w pracy niestety sama na posterunku, bo 3 osoby idą na urlop.
2: Ja na samą myśl to już mrwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: Doskonale
0: pasuje.
1: To rozumiemy.
0: To mamy jeszcze od Natalii wiadomość na Messengerze Radia SK. Zachęcamy do nagrywania głosówek. Natalia napisała, kiedy szef mówi, że trzeba będzie zostać dzisiaj po godzinach.
2: Ja na samą myśl to już mrwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: Mamy nadzieję, że z tych sytuacji, które się nie wydarzyły, ta u was zostanie po godzinach w poniedziałek nie wydarzyła się nigdy najbardziej.
0: Jak macie jeszcze coś do dorzucenia, jakąś myśl, to podzielcie się nią z nami na Messengerze SK. A my teraz gramy wyjątkowy hit Wszystkie Marzenia. To Łatwo Genki Majko.

0: Give Me More, Kasia Węsierska.
1: A raczej Britney Spears, teraz na antenie Radiowska. 23 minuty do 17 nam zostały. Damy wam tyle podpowiedzi, ile możemy. A jak zgadniecie dobrze, to dostaniecie tysiaka, zaproszenie na PGE Narodowy na SK Karniaki Cup, gdzie się spotkacie ze Sławkiem Peszko i powalczycie o 10 tysięcy złotych.
0: To nasza mundialowa akcja. Polaków nie ma na mundialu, ale za to wy możecie być na antenie Radia SK, a potem na PGE Narodowym. No dzisiejsza zagadka, w której wygwizdaliśmy jedno słowo Sławka, przysparza sporo problemów. To może posłuchajmy, jak to brzmi.
2: Jak siadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
1: No i już wiemy, że na pewno prawidłową odpowiedzią nie jest monopolowy.
0: To rano padło. Nie, nie, to nie monopolowy.
1: Ani policja.
0: Z drugiej mańki też nie. Nie, nie. I teraz pytanie, jak podpowiedzieć, czy bliżej jest do tej pierwszej odpowiedzi,
1: no,
0: czy
1: bliżej,
0: do tej
1: bliżej
0: drugiej?
1: Bliżej do pierwszej. Bliżej jednak uznałabym, że do pierwszej, więc tym
0: chociaż
1: się kierujcie.
0: Chociaż czasami ta druga może też się pojawić.
1: Tak, mieć związek z tym, co mamy na myśli. Nie podpowiedzieliśmy prawdopodobnie,
0: no, nie.
1: Ale
0: nie.
1: Jeżeli chcecie spróbować swoich sił, to sk.pl albo aplikacja Radio SK.
0: Zgłaszajcie się, bo po 17 do kogoś dzwonimy i mamy nadzieję, że wręczymy tysiaka.
3: Radio SK. Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: To pewne, niskie ceny są...

A nie dwie za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99.

0: line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To już ostatnia prosta. Największa inwestycja w regionie dobiega końca. Już za chwilę w Canpack uruchamiamy nową linię produkcyjną i możesz wystartować razem z nami. Dołącz do naszego zespołu jako operator lub operatorka maszyn. Nowoczesne środowisko pracy, pełne wdrożenie i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com lub zadzwoń 695 007 478. Złap swoją szansę i bądź częścią czegoś wyjątkowego.
2: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: I po reklamie.

0: Marisa. Zagrała w Radio SK na 5 minut do 17. Zbierajcie się z pracy już.
1: Ja mam nadzieję, że po tym poniedziałku nie trzeba wam Melisy, że Marisa daje radę spokojnie.
0: Myślę, że jedno i drugie nie zaszkodzi, ale macie też nas. I po 17 będzie opcja na to, żeby zgarnąć wejściówkę na PGE Narodowym w ramach SK Karniaki Cup, a do tego Tysiaka.
1: I jeszcze zagramy hymn męskiego grania.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko.

0: produktów objętych promocją. Załączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.
2: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
3: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemoń. Telefon 56 674 32 40.
4: Na plaży, w góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godzinę.

0: Zakari jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
11: Sponsorem programu jest firma Exmod, właściciel salonu Iveco w Bydgoszczy, oferujący modele daily. exmod.iveco.pl.
12: Hetmańska, Plac Poznański, Szubińska, Solskiego, piękna, fordońska czy kamienna, mocno jeszcze zakorkowana o tej porze, ale pogoda całkiem dobra, przynajmniej nie ma bardzo męczącego

Szatmańska, Plac Poznański, Szubińska, Solskiego, piękna, Fordońska czy Kamienna, mocno jeszcze zakorkowana o tej porze, ale pogoda całkiem dobra, przynajmniej nie ma bardzo męczącego

0: dalszych negocjacji. Woda pojawiła się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Białego Dunajca. Przez tę część Podhala przeszła dziś gwałtowna nawałnica. Ulice dosłownie zamieniły się w rwące potoki. Ucierpiał też sąsiedni Poronin.
1: No tak, przyszła taka pompa strasna. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało, zadużyło i wyszło na drogę, idzie ulicami.
2: Krzysztof Leja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy, zza Zakopianki, zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice. Jeden z budynków lekko uszkodzony.
1: Kany mogą, no to pompują, nie dadzą radę siczki go od razu ogarnąć.
0: A na miejscu był Łukasz Bobek. Na szczęście sytuacja powoli się uspokaja. Ewakuowani mieszkańcy mogą wrócić do domów. To najnowsze informacje od strażaków, którzy wciąż pracują w fabryce aerozoli w Harnowie pod Ustką. Przypomnijmy, zakład produkujący aerozole stanął w ogniu wczoraj po południu.
3: Strażacy prowadzą przelewanie oraz dogaszanie pogorzeliska, a działania mogą potrwać jeszcze kilka godzin ze względu na konieczność dokładnego sprawdzenia i zabezpieczenia terenu.
0: Mówi Dawid Westrych ze Straży Pożarnej w Gdańsku.
4: SK Bydgoszcz News.
5: Dorota Lakner, zapraszam. Nieprzespane noce i litry wypitej kawy. Studenci mierzą się z sesją egzaminacyjną. To dla nich czas wytężonej pracy. Egzaminy trwają na kilku uczelniach w Bydgoszczy.
6: Właśnie nie zdałam na przykład teraz.
7: A czego?
6: Była prawo rzymskie.
8: Raczej wolę na dłuższą metę rozłożyć, bo ja nie dam rady tak. Więcej niż godzinkę dziennie, powiedzmy.
5: W trakcie sesji szczególnie ważny jest sen, bo bezpośrednio wpływa na to, jak działa mózg pod dużym obciążeniem. Jeśli komuś teraz powinie się noga, z egzaminami będzie mógł zmierzyć się jeszcze podczas sesji poprawkowej.
4: Wrzuć na luz!
9: Teraz.
10: Międzynarodowa Godzina Szczęścia.
9: Nareszcie!
10: 2 minuty po 17 w ten poniedziałek. A może ktoś się będzie uśmiechał za chwilę jeszcze bardziej, jak zgarnie od nas Tysiaka w ramach SK Karniaki Cup?
9: Nareszcie zagramy właśnie teraz to hymn męskiego grania. Jeśli chcecie się zgłosić do SK Karniaki Cup, to sk.pl.
10: Kasia Węsierska. Jeszcze raz teraz muszę. Kasia Węsierska.
9: I Michał Hanczak. Za wcześnie nacisnąłem, przepraszam.
11: Ja się staram.

0: stary, dobry David Guetta i całkiem młoda Ariana.
1: Nie widziałam, ale wiem, że kiwaliście głową jadąc autem, a to jest bardzo dobry znak. Uzdaczyk w Radio SK.
0: Wrzucamy na Luzka Siemensierska, Michał Hanczak. Coś na takie złagodzenie skutków poniedziałku mam. Ale
1: czy jest to cokolwiek poza premią od szefa i awansem?
0: Podobno jest, ale to jest w sumie tylko wiadomość dobra dla mężczyzn.
1: No,
0: także panowie,
1: bardzo
0: posłuchajcie. To są wspaniałe badania jakiegoś dziwnego uniwersytetu, o którego istnieniu słyszę po raz pierwszy w życiu.
1: Wyszedł,
0: ale
1: lansu i bansu.
0: Okazuje się, że mniej więcej, że jeśli chodzi o mężczyzn, to uspokajająco działa na nich widok mięsa.
1: Surowego, upieczonego, czy tego
0: różnego
1: już nie będziemy
0: zrobiono
1: precyzować?
0: Zrobiono takie badanie, że pokazali panom zdjęcia gotowego do spożycia

0: mięsa i neutralne obrazki bez mięsa. I potem poddawali ich takiemu zadaniu, które mierzyło poziom agresji. I się okazywało, że ci, którzy oglądali zdjęcia mięsa, mieli niższy poziom tej agresji.
1: Mniej rzucali mięsem.
0: No właśnie, właśnie. Więc może trzeba po prostu popatrzeć na kotlety, jak się na przykład facet zdenerwuje. A widzisz, jak na przykład Maniek by się zdenerwował. Widzisz, że on już tam buzuje mu coś.
1: To co,
0: i zaraz
1: mam mu wyciągnąć i rzucić steka w twarz?
0: Z tych kłamstw. Nie, to tam po prostu wyciągasz jakieś zdjęcie, nawet wiesz, jakiegoś tam tatara i on od razu łagodnieje.
1: Kiedyś, naprawdę już ładnych kilka lat temu, słyszałam, jak pan jakiś o jakiejś ładnej dziewczyny mówił percie lęcinka. To wiele wyjaśnia.
0: No lepiej cielęcinka niż słoninka, nie? Radio
2: SK. Reklama.
3: Marzy mi się nowoczesny apartament z dużym tarasem w centrum Bydgoszczy, wśród zieleni, blisko sklepu, tramwaju, a z okien chcę widzieć park.
4: To koniecznie zobaczy Spire od Arkada Invest przy ulicy Toruńskiej 136. W sobotę 4 lipca organizują dzień otwarty. Udostępnią jedno piętro z apartamentami dwu- i trzypokojowymi z widokami na park centralny, zielony dziedziniec i naturalną skarpę. Na miejscu porozmawiasz z doradcami i architektem wnętrz.
5: Dzień otwarty Spire. Sobota 4 lipca od 10 do 14. Toruńska 136.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
8: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
7: No, sprytnie.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja!

0: manpower.pl lub przyjdź do biura Manpower przy ulicy Zygmunta Augusta 14 w Bydgoszczy.
1: Mamo, jak nazywa się wycieczka, na którą jedzie pół Bydgoszczy?
2: 17. Rajd Galerii Pomorskiej. 28 czerwca spotykamy się o 9 na parkingu i ruszamy o 12.
1: A potem?
2: Wielki przejazd i rodzinny piknik przy hali Łuczniczka. Konkursy, miejskie atrakcje i niespodzianki.
1: Tradycja na dwóch kółkach zobowiązuje.
2: Więcej na galeriapomorska.pl.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
3: I po reklamie.

za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: 17.31. To jak na plaży już byśmy
1: i
0: dziś
1: bardzo
0: byli.
1: Bardzo dobrze, ale my was teraz wysyłamy na Murawę.
2: SK Karniaki K.
1: To znaczy za to trzymamy kciuki, żeby to się udało i żeby Maja znała odpowiedź na to, jakie słowo zostało wygwizdane.
0: Ale zanim to słowo, Maju, to chciałbym...

0: pracy i w wolny weekend chciałby, żebyś go zabrała na PG Narodowym, żeby on ze Sławkiem Peszko tam pokopał w gałę?
1: To właśnie już skończył sezon, już nie może się doczekać następnego, więc myślę, że to jest dobra okazja, żeby spożytkować tą energię.
0: O, pasjonat.
2: Napisałaś na SK.pl w swoim zgłoszeniu, że ty jesteś narzeczoną piłkarza i że bycie taką narzeczoną to jest naprawdę wyczerpujące zajęcie, bo musisz mu towarzyszyć zarówno podczas meczów, jak i podczas regeneracji po meczach.
1: Dokładnie.
2: I na czym polega regeneracja po meczach, mnie zainteresowało?
1: No to są różne sposoby, zarówno basen i sauna, jak i rolowanie w domu, często też pomagam właśnie, jeżeli złapię jakąś kontuzję.
0: Czyli sobie dziewczyna. Też pracę dołożysz, bo jak on pojedzie tego czwartego na ten PG Narodowym, tam pogra, to... A, dobrze to wymyśliła, to potem ją zabierze do hotelu z basenem i z sauną.
2: Patrz, to jest bardzo ciężkie zajęcie, rzeczywiście. No dobrze, no nie wiem, czy on się cieszy z tego powodu, że ty go wyrolujesz od czasu do czasu, ale w tym kontekście to chyba tak, to
0: Maja,
2: chyba można.
0: Mamy dla ciebie zagadkę od Sławka Peszki. Potrzebujemy jednego wygwizdanego słowa. Od razu możemy podpowiedzieć, bo już dzisiaj te dwie odpowiedzi padły. Prawidłowym słowem nie jest ani policja, ani monopolowy.
2: Czy jesteś gotowa na zagadkę?
1: Myślę, że tak.
2: Po gwizdku będziesz miała 3 sekundy, żeby podać nam brakujące słowo. Startujemy w takim razie. Uwaga!
3: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy...
1: Izba Wytrzeźwień.
0: Izba Wytrzeźwień! Sprawdźmy, czy to powiedział Sławek.
3: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy impreza?
0: Też na i, ale jednak nieco milej się kojarzy ta odpowiedź, która była tą prawidłową, czyli impreza jednak.
2: Jakoś tak, ja nie
1: wiem. Właśnie to była moja druga myśl.
2: No, też na i, ale dlaczego wy w ogóle kojarzycie jakąś izbę wytrzeźwień? W ogóle tego nie kumam. Skąd ten pomysł? Maju, słuchaj, no mamy dla ciebie... No, 100 złotych
0: mamy.
2: Chciałem już powiedzieć, że zaproszenie w pewne miejsce, ale jednak nie. I na szczęście nie jest to miejsce, o którym mówiłaś. A stówka to jest taka kasa, za którą można sobie jakieś fajne zaproszenie ogarnąć.
1: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Ale oczywiście ciągle mamy miejsca. Na PG Narodowym, gdzie 4 lipca SK Karniak i Cup ze Sławkiem Peszką, więc jeżeli macie ochotę, no to już teraz można się zgłaszać na SK.pl albo przez aplikację.
2: Tam już za chwilę pojawi się zupełnie nowa zagadka, zupełnie nowe słowo będzie wygwizdane i tego słowa będziemy szukać jutro.
4: SK Karniak i Cup.

0: Nowość na antenie Radia SK. Tak, Andrea Bocelli się tu pojawił i ja mam taki hit Andrea Bocelliego, który się idealnie nadaje na 17.40 w poniedziałek.
1: To proszę.
0: W pracy. I ten hit brzmi tak. Czekaj, bo ja oczywiście już coś tutaj pochrzaniłem i teraz chciałem ci go puścić, a nie mogę. Bo wszystko sobie to
1: być
0: chyba
1: może
0: zapakowałem.
1: To właśnie tak w poniedziałek powinno brzmieć.
0: Cisza. Jeszcze raz. Ej, przed chwilą działało. Zepsułem radio chyba. Ale pewnie znacie ten hit, to jest... To... Teraz ja muszę to zrobić. To say goodbye. Prawdopodobnie ja za chwilę dostanę od maila od szefa z tym... Hany, po tym co było teraz na antenie, time to say goodbye.
1: Nie chcę nic mówić, ale sam chciałeś, przynajmniej twoje marzenie by się wtedy spełniło. Radio
2: SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie. Czy w ścisku, przy barierce.
3: 100 metrów od sceny!
2: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Autopromocja.
6: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Nudzi

0: szczegóły promocji na www.enbo.pl. Jagiellońska 94B. Enbo, tu zaczyna się zabawa.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
4: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
5: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka, ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
6: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Bydgoszczy?
7: No, czekam na dobrą okazję.
6: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
7: O, wow! Na pewno skorzystam.
6: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Rivo w centrum przy ulicy Dworcowej. Kwadrans spacerem od Wyspy Młyńskiej.
7: Mieszkania już są gotowe?
6: Klucze do mieszkania odbierzesz już tego lata. Więcej na murapol.pl.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama. Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
2: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
1: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
2: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
3: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Bydgoszczy w Galerii Szajnochy 2. Vox. I mieszkasz po swojemu.
4: I po reklamie.
5: SK.
6: SK.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Przyznamy wam się do czegoś. Prawdopodobnie zepsuliśmy część radia i to nie był mój błąd, tylko coś się wydarzyło tu za sprzętem, więc co robimy, kiedy coś zepsujemy? I kończymy dyżur i wychodzimy.
1: I właściwie polecamy wam to samo, cokolwiek się u was w pracy nie działo. Czasami najlepszym wyjściem jest wyjście z pracy. Słyszymy się jutro.
0: Kasia Mysierska, Michał Hanczak, Bibi Rexa, David Guetta też się żegnają, a Mati Fuczuło za chwilę pewnie wszystko naprawi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
5: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl.
6: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Bydgoszczy?
7: No, czekam na dobrą okazję.
6: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
7: O, wow, na pewno skorzystam.
6: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Rivo w centrum przy ulicy Dworcowej. Kwadrans spacerem od Wyspy Młyńskiej.
7: Mieszkania już są gotowe?
6: Klucze do mieszkania odbierzesz już tego lata. Więcej na murapol.pl.

0: na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Szukasz wyjątkowych wakacji dla dziecka? Zapraszamy do Greenlandii. Sali zabaw w Lisim Ogonie przy Toruńskiej 18. Przez całe wakacje.

0: Islandia, Toruńska 18, Lisi Ogon. To wakacyjna przygoda każdego dnia. Zapraszamy.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: 9 godzin relaksu nad morzem. Wyjedź na letni wypoczynek i omiń korki dzięki wakacyjnym połączeniom kolejowym Arriva. Codziennie przez całe wakacje o godzinie 6.40 z dworca Bydgoszcz Główna odjeżdża pociąg Latarnik do Helu. Oferujemy bezpośredni dojazd w 4 godziny, atrakcyjne ceny biletów, zniżki na bilety rodzinne i powrotne oraz specjalny klub rabatowy Arriva. Szczegóły i bilety dostępne na arriva.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
5: Od najbliższej soboty tramwaje nie będą kursowały od Ronda Jagiellonów do Ronda Fordońskiego, bo rusza remont torowiska na Rondzie Fordońskim. Prace mają się zakończyć jeszcze w wakacje. Na termometrach dziś do 26 stopni. Taka pogoda utrzyma się mniej więcej do środy, a od czwartku znowu zrobi się bardzo gorąco. Będzie upalnie.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: Minęła 18. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Dwa śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego. Prokuratura zbada sprawę domniemanych oszustw finansowych byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka. Śledczy zajmą się także tak zwaną ścieżką VIP dla polityków oraz nadzorem nad szpitalnym oddziałem ratunkowym. Południe Polski walczy ze skutkami burz. W Małopolsce strażacy interweniowali już ponad 350 razy. Obowiązują tam alerty drugiego i trzeciego stopnia, a synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem i ulewnym deszczem.
0: Sponsorem programu jest Decathlon. SK Sport News.
6: Kolejne reprezentacje mogą dziś wywalczyć awans do fazy pucharowej mundialu. Francja zagra z Irakiem, a Norwegia zmierzy się z Senegalem. O 19:00 Argentyna rozegra swój drugi mecz na turnieju, a jej rywalem będzie Austria. Polskie siatkarki czwarte po dwóch turniejach Ligi Narodów. Na zakończenie zawodów w Bangkoku przegrały z Kanadą 2-3.
0: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.

0: SK Bydgoszcz. News.
1: Dorota Lakner, zapraszam. Dwa nowe specjalistyczne pojazdy przeznaczone do przewozu osób zatrzymanych i osadzonych trafiły do Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Każdy z pojazdów ma 14 miejsc siedzących, w tym 10 miejsc przeznaczonych dla osób konwojowanych. Trwają prace nad budową repliki portowego żurawia, który jeszcze w tym roku stanie na nabrzeżu przy Rybim Rynku. Niebawem rozpocznie się budowa postumentu pod stalowy dźwig. Wysoki na 5,5 metra żuraw portowy będzie składał się m.in. z dwuramiennego masztu i platformy, na której będzie można zrobić zdjęcie.
0: Imprezka. Imprezka.
2: Imprezka. Imprezka. Jeżeli dziś lub wczoraj komuś było gorąco, to spokojnie, za kilka dni będzie jeszcze goręcej. Jakie macie sposoby na upał, dajcie mi koniecznie znać. Tym bardziej, że właśnie to ciepło wcale nie ucieka. No, ale żeby było gorąco, no to imprezka trwa. Farukła i Pepas, zaczynamy w ten sposób. Trzy minuty po 18:00, Mati Fuczyło, cześć!

Sony Fodera, D.O.D. Poppy Bestcamp i Think About Us. 11 minut już po godzinie 18. Czy wy też tak macie, że wychodząc teraz na zewnątrz mówicie do siebie: ale jest gorąco? No w skrócie, lampa. Ja tak miałem dzisiaj, uznając, że zdecydowanie jest za gorąco. No i mam nadzieję, że nie jestem w tym sam, ale... Potem spojrzałem na prognozy pogody i zobaczyłem, co się szykuje. I szykuje się to, że w okolicach weekendu w dużej części Polski mamy zakręcić się nawet w okolicach 40 na termometrach w cieniu. Naprawdę, naprawdę. Potem już temperatura ma się zmienić, pogoda generalnie ma się zmienić i będzie już chłodniej i bardziej deszczowo, ale najbliższe dni, no to szykuje się naprawdę, naprawdę... Piekarnik, chyba tak można powiedzieć. No i dajcie mi dlatego znać, jakie wy macie na to sposoby, czy już się przygotowujecie na to, co się wydarzy. Jeżeli tak, to w jaki sposób zamierzacie nad tym zapanować, może wyjeżdżając gdzieś na plażę, żeby odpocząć, przy okazji złapać promienie, no i troszkę nad tym zapanować przyjemnościami. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Ja tymczasem gram hity na czasie, bo to też jest gorąca historia. Nelly Furtado, Say Right. 12 minut po 18 już.

0: I tak brzmi imprezka. Tak, czyli Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Tak to brzmi, 22 minuty po 18. Poniedziałkowa imprezka zaczęła się od mojego mówienia o pogodzie. O trochę też narzekania. Temperatury dają się naprawdę mocno we znaki. No w końcu zaczęło się lato, to czego innego się spodziewać powinienem. No ale można to świętować na różne sposoby, to rozpoczęcie lata. W Zagrzebiu na przykład z tej okazji zorganizowano zlot jamników. Można tam było zobaczyć i pogłaskać setki tych długich psiaków. No i trzeba powiedzieć, że to jest impreza, na której nikt nie patrzy z góry. No dobra, dobra, trochę suche, ale przecież o to chodziło.
1: Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja. SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe Ukowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
2: Pracę, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
3: Mamo, jak nazywa się wycieczka, na którą jedzie pół Bydgoszczy?
4: 17. Rajd Galerii Pomorskiej. 28 czerwca spotykamy się o 9 na parkingu i ruszamy o 12.
3: A potem?
4: Wielki przejazd i rodzinny piknik przy hali Łuczniczka. Konkursy, miejskie atrakcje i niespodzianki.
3: Tradycja na dwóch kółkach zobowiązuje.
4: Więcej na galeriapomorska.pl.
5: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival. 5 scen, na których wystąpi ponad 70 artystów. Mata, Oki, BDS, Busta Rhymes, Problem, White, PZ, Gibbs i wielu innych nam

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.

0: Stanach i kwiat jabłoni i szary świat, 21 minut przed 19, a jeżeli ktoś ze swojej szarości chciałby się przenieść gdzieś, gdzie jeszcze nie byliście, albo w miejsce, które doskonale znacie i kochacie bardzo, ale chcielibyście do niego wrócić, to mamy coś dla was. SK dowozi kempera. Nasza akcja wraca już w najbliższy czwartek. No i właśnie wtedy dowieziemy do kogoś z was dom na kółkach na przedłużony weekend. I będziecie mogli pojechać dokąd tylko chcecie. Naprawdę da się to zrobić. Ktoś z naszej ekipy eskowej przywiezie do was kamper. I to właśnie prosto pod dom. Tylko trzeba się zgłosić. W aplikacji Radia SK, którą możecie pobrać za darmo, czekamy na zgłoszenia, a potem dzwonimy i jedziemy. I gramy. Elenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love, to już za chwilę w imprezce.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na

0: produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
4: Stabilna praca, realne możliwości rozwoju i dobra atmosfera. SPX Flow w Bydgoszczy szuka spawaczy, operatorów CNC oraz szlifierzy. Nie zwlekaj, wyślij swoje CV na spx@manpower.pl lub przyjdź do biura Manpower przy ulicy Zygmunta Augusta 14 w Bydgoszczy.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: 100% składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Bledka i tańcz. A ja mam do was pytanie. Kiedy ostatnio byliście u fryzjera? Albo kiedy ostatnio fryzjer was obraził? Nie mam na myśli tego, że nie do końca podobało wam się to, co pojawiło się na waszej głowie po wyjściu z salonu. Słuchajcie, coraz popularniejsze są takie salony, w których płaci się fryzjerowi za to, żeby nas obrażał, a potem jeszcze to wszystko nagrał i wrzucił filmik. Wiecie co? Ja już boję się samych wizyt u fryzjera, bez żadnego obrażania, a konkretnie to boję się efektu, no a co dopiero jeżeli on jeszcze zacznie mnie obrażać. Boję się, że mógłbym tego nie przetrwać, ale słuchajcie, ja mam coś dla was, zdecydowanie bez żadnego obrażania, za to bardzo przyjemne. Kto chciałby zgarnąć zestaw od pewnego znanego wokalisty, Niall Horana, czyli pana, którego znacie doskonale z ekipy One Direction. Mam dla was jego płytę, Dinner Party i torbę przy okazji. Musicie mnie tylko przekonać głosówkami na eskowym Messengerze, że te wszystkie gadżety powinny być wasze. Czekam na głosówki i za chwilę gram. Tate McRae, Just Keep Watching będzie.
1: Reklama.
2: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.

0: 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
3: Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
4: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
3: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
4: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
5: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Bydgoszczy w Galerii Szajnochy 2. Vox. I mieszkasz po swojemu.
6: Marzy mi się nowoczesny apartament z dużym tarasem w centrum Bydgoszczy, wśród zieleni, blisko sklepu, tramwaju, a z okien chcę widzieć park.
7: To koniecznie zobaczy Spire od Arcada Invest przy ulicy Toruńskiej 136. W sobotę 4 lipca organizują dzień otwarty. Udostępnią jedno piętro z apartamentami dwu- i trzypokojowymi z widokami na park centralny, zielony dziedziniec i naturalną skarpę. Na miejscu porozmawiasz z doradcami i architektem wnętrz.
8: Dzień otwarty Spire. Sobota 4 lipca od 10 do 14. Toruńska 136.
9: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival. 5 scen, na których wystąpi ponad 70 artystów.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
5: Bydgoszcz na czasie.
6: Dawid Olszewski, kino z widokiem na niebo. 10 lipca w Bydgoszczy ruszy cykl letnich pokazów kina plenerowego na parkingu MCK-u. Na start film Cinema Paradiso, poruszająca opowieść o dorastaniu, miłości do kina i wspomnieniach z dzieciństwa. Seans wystartuje o 21.30, wstęp wolny. Organizatorzy zapowiadają kolejne plenerowe projekcje przez całe lato, od klasyki po kino współczesne.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
7: Muzyką się żyje.
8: Wiktor Waligura doczekał się numeru 1 gorącej dwudziestki. Jego singiel 4 pory roku stał się ostatnio waszym ulubionym hitem i dzięki wam znalazł się na pierwszym miejscu łyskowej listy hitów. 4 pory roku to pierwsza zapowiedź nadchodzącej płyty tego młodego artysty.
9: To jest taki numer na właśnie podniesienie kącików ust i lekkie poruszanie bioder, ale jest też bardzo gitarowy i chyba dobrze pokazuje to, czym ta płyta moja, nad którą teraz pracuję i która jest już prawie skończona, a którą ten singiel zapowiada, będzie wyglądać.
8: Płyta ma ukazać się jesienią, wtedy też klubowa trasa koncertowa, ale już w najbliższy piątek premiera kolejnego singla Wiktora. Nowa piosenka nosi tytuł To jest to. A czekając na premierę możecie zagłosować na 4 pory roku na sk.pl. Ten hit pojawi się też już niedługo w imprezce. Gorącą dwudziestkę gramy wam w piątki, a w poniedziałki to czas na rap. Dwudziestkę dziś od 23 nowe notowanie. Sprawdzimy, czy Chivas obroni numer 1 w propozycjach na sk.pl. Czeka też nowość od Łatwoganga i Majko, czyli charytatywny hit Wszystkie marzenia.
10: Imprezka.
8: A ja w życiu mam bardzo proste marzenia, żeby się najeść, ale też żeby zagrać wam najlepsze hity na czasie. Tate McRae, Teddy Swims, Purple Disco Machine, Kuban Izalia, Kyoto. Tak będzie, ale na początek Just Keep Watching Mnie, to Mati Fuczyło. 19. Cześć! Najedzony to gram.

0: Kuban, Izalia i Kyoto. To może z Kyoto przeniesiemy się do Irlandii?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo właśnie stamtąd jest Jazzy, którą znacie już doskonale z anteny Radia SK. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Podobnie było z utworem Can't Deny It. Teraz jednak Jazzy postanowiła wypuścić coś nowego, energetycznego. I zanim wypuszczę to też ja, to powiem wam jeszcze, że zaczyna się festiwalowe lato w Esce. Jazzy zagra m.in. na wielkim węgierskim festiwalu Sziget. I tam też na przykład Somber, Zara Larsson czy Louis Capaldi. A my już niedługo wyślemy na tę imprezę kogoś z was. Śledźcie zakładkę konkursy na SK.pl i słuchajcie. Jazzy i Chrisa Lorenzo. Invisible to jest nowość.

0: tym hitem to nawet poniedziałek jest jakiś taki bardziej znośny. Prawda? 28 minut już po 19. A wiecie, że w Polsce jest coraz mniej rodzin? Naprawdę. O, coraz więcej osób żyje w pojedynkę. Takie coś pokazały dane Eurostatu. W zeszłym roku, uwaga, podaje datę. Dane to znaczy. Nawet 35% dorosłych mieszkało w pojedynkę, a 20 lat temu było zupełnie inaczej. To znaczy, częściej mieszkaliśmy z kimś. No i częściej w mieszkaniach pojawiało się też dziecko. Jedno jest pewne, dzisiaj na pewno częściej wiadomo, kto nie wyniósł śmieci. Może właśnie komuś przypomniałem, więc lepiej sprawdźcie.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowe

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Bydgoszczy?
2: No, czekam na dobrą okazję.
1: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
2: O, wow, na pewno skorzystam.
1: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Rivo w centrum przy ulicy Dworcowej. Kwadrans spacerem od Wyspy Młyńskiej.
2: Mieszkania już są gotowe?
1: Klucze do mieszkania odbierzesz już tego lata. Więcej na murapol.pl.

0: Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i

0: spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
0: BYD. Build your dreams.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na

0: Eurojackpot daje wolność na bogato. To będzie ostatnia reklama.
1: Nudzisz się? To znak, że czas wpaść do Enbo. Czekają na ciebie kręgle, bilard, sala zabaw i mnóstwo innych atrakcji. Śmiech i dobra zabawa gwarantowana od pierwszej minuty.

0: jak pięknie. Dawid Podsiadło i Na Błysk. Zaglądam na to, co dzieje się teraz na mundialu. W końcu trwają Mistrzostwa Świata. Właśnie teraz mecz Argentyny z Austrią. No i uwaga, co się dzieje? 43. minuta trwa. 1-0 jak na razie dla Argentyny. Kto strzelił bramkę? Leo Messi. No oczywiście, że tak. I to już kolejne mundiale, w których to on zdobywa bramki. Piękna historia, ale słuchajcie, wspominałem o tym, że coraz bardziej popularne jest płacenie fryzjerowi za to, żeby nas obrażał. No i jeszcze wrzucał filmik z tego do internetu. Martyna nagrała się w tej sprawie na eskowym Messengerze.
1: Pracuję w przedszkolu obecnie. Czasem czuję się jak ten fryzjer, tak sobie pod nosem coś tam pojojcze. Niestety, tylko pod nosem.
0: Wiesz, Martyna, gdybyś była fryzjerką, to może klient by to słyszał i jeszcze mogłabyś na tym dodatkowo zarobić. No ale jeżeli pracujesz w przedszkolu, to może faktycznie lepiej nie mówić tego głośno. Ilona też się nagrała.
2: Ja właśnie wracam do domu, zakończyłam oficjalnie drugi rok studiów, ostatni egzamin. Za mną stres już powoli schodzi, ale jestem bardzo szczęśliwa, dlatego zaczynam wakacje, chociaż na pokładzie mam męża i dwójkę dzieci, więc no, z tym odpoczynkiem to tak na dwa razy, ale jedno przynajmniej się skończyło. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy też. Czyli Ilona, ty też masz przedszkole, z tym, że w domu. Ale najważniejsze, że udało się zdać. Gratulacje. No i część obowiązków uciekła. To dobrze. Należy się nagroda. Zestaw z płytą Naila Horana leci do ciebie.

poszłoby się na ich koncert, prawda? Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It w Radiu SK 6 minut do 20. A w temacie festiwali to mamy dla was niezłą opcję. Od dzisiaj w imprezce wyliczamy rzeczy, które zawsze zabieracie ze sobą na festiwale i koncerty. Do zgarnięcia, o, tysiak. Między innymi na wybrany festiwal, na co chcecie, więc zgłoszenie na sk.pl. Szykujcie się, przygotowujcie się, zgłaszajcie się, bo już niedługo do kogoś z was zadzwonię. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, ten hit zagram za chwilę. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue light.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Bydgoszczy?
3: No, czekam na dobrą okazję.
2: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
3: O, wow! Na pewno skorzystam.
2: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Rivo w centrum przy ulicy Dworcowej. Kwadrans spacerem od Wyspy Młyńskiej.
3: Mieszkania już są gotowe?
2: Klucze do mieszkania odbierzesz już tego lata. Więcej na murapol.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
3: Bydgoszcz na czasie.
4: Dawid Olszewski powoli zmierza do końca rywalizację o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. 30 czerwca w Bydgoszczy ruszy nocny finał. Rowerzyści spotkają się na Starym Rynku. O 22 wyruszą na wspólny nocny rajd z ulicami Bydgoszczy. Rajd będzie otwarty, nie obowiązują zapisy. Każdy przejechany kilometr będzie zaliczany do rywalizacji o Puchar. Zabierzcie kask i dobry humor. To ostatnia okazja, by wesprzeć Metropolię Bydgoszcz.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
5: Muzyką się żyje.
6: Jak rozpoczynać wakacje, to najlepiej z Eską. Na przykład na koncertach z cyklu SK Music Tour. W najbliższy weekend ruszamy do województwa zachodniopomorskiego. Będziemy w Nowogardzie i w Kołobrzegu. SK Music Tour w Nowogardzie odbędzie się w piątek. Na scenie Grubson oraz Eryk Moczko. Ma całość poprowadzi dla Was Kasia Węsierska. Z kolei w Kołobrzegu powitamy wakacje w niedzielę. Wystąpią Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie Hanczak. Wstęp na koncerty SK Music Tour jest darmowy. Zaczęło się lato, a razem z nim czas wakacyjnych festiwali. W najbliższy weekend w Żywcu zacznie się trasa męskiego grania. Początek lipca to oczywiście open air, ale też fajne imprezy dla fanów hip-hopu. Najpierw Polish Hip Hop Festival w Płocku, a potem Rap Stacja w Sławie. Na te dwa wydarzenia zaprasza SK. Już niedługo będziemy mieli dla Was bilety. W wakacje warto zarezerwować też czas na Łódź, Summer Festival czy Letnie Brzmienia. A jeżeli kręcą Was zagraniczne festiwale, to w sierpniu można wybrać się do Budapesztu na Sziget. Tam zagrają m.in. Somber, Zara Larsson czy 21 Pilots i uwaga, SK będzie Was tam wysyłać, więc bądźcie koniecznie czujni.
7: Imprezka. Imprezka. SK.
6: Pomyślałem przed chwilą, że jest wiele zdań, które mogłyby paść dzisiaj z moich i z Waszych ust, ale są też zdania, które nie padły dzisiaj na pewno. To jestem tego pewien na 1000000%. Na przykład coś takiego. A nie było słychać to jeszcze raz.
8: Zimno. Jesteśmy jak na akraktatycie.
6: Mati Fuczyło, to jest imprezka. A to Justin Bieber i Nicki Minaj. Biorę na beat 2 minutki po 20.

Emperor City, Silverware, a wiecie, że w najbliższą niedzielę można iść na zakupy? Tak, szykuje się niedziela handlowa i jestem pewien, że w tym momencie podzieliłem słuchaczy. Jedni się ucieszyli, że to oznacza zakupy, a inni się zmartwili, że to oznacza zakupy. No, w każdym razie wszystkim życzę powodzenia w kolejkach.

0: Ale Farben, Rene Miller i Borycak. A kto lubi festiwale albo dobrą zabawę?
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: Bo my szukamy rzeczy, które zabieracie ze sobą na przykład na festiwal, żeby bawić się do końca. W tej sprawie zgłaszacie się do nas na sk.pl, a ja zamierzam porozmawiać teraz z kimś z was. No w końcu może czegoś się dowiem i może nie przysnę przed końcem imprezy. Na sk.pl zgłosiła się do nas Marta, cześć.
2: Cześć.
0: I ty mnie bardzo mocno zaskoczyłaś, bo napisałaś tak: zawsze zabieram ze sobą na festiwal pistolet na wodę. Chcesz się dowiedzieć, dlaczego, to zadzwoń. No to dzwonię i pytam, dlaczego?
2: Słuchaj, mam już to sprawdzone. Aha. Co roku zabieram ze sobą pistolet na wodę, bo to jest bardzo ważna rzecz i bardzo pozytywnie zawsze odbierana do nawiązywania kontaktów i nowych znajomości.
0: Ach, czyli strzelasz do ludzi po prostu.
2: Super, jest to super sprawa, żeby na przykład kogoś poznać, zaczepić, kiedy ktoś jest na polu namiotowym obok, w namiocie ktoś... tajny, z kim by się chciało po prostu nawiązać znajomość, to jest świetny.
0: No to...
2: Zrobię tu zaczepkę i powiem szczerze, mamy to sprawdzone z koleżankami, to się zawsze super przyjmuje.
0: No muszę ci powiedzieć, Marta, że w takim razie ja chyba idę do sklepu z zabawkami i muszę kupić pistolet na wodę, ale powiedz mi, czy jest jeszcze jakiś inny obowiązkowy punkt wyposażenia? Czy bierzesz tylko to i nie potrzebujesz niczego więcej?
2: No nie, zawsze muszę jednak wziąć coś jeszcze, to znaczy koniecznie wygodne, jakieś niezdzieralne buty, bo to jest naprawdę podstawa. No i nie wiem, czy nie najważniejsza sprawa ze wszystkich. Super ekipa przyjaciół, bo bez tego żaden festiwal się
0: No jasne, że tak, ale Marta, przekonałaś mnie już nawet tym pistoletem na wodę, więc skoro tak, to musi być nagroda. 1000 zł na festiwale, na które weźmiesz swój pistolet na wodę i będziesz oblewać ludzi, a do tego elektrolity od Active Lab Pharma lecą do ciebie, co ty na to.
2: No rewelacja, strasznie się cieszę. Dziękuję serdecznie.
0: Polecamy się, a wy macie swoje obowiązkowe wyposażenie? To zgłaszajcie się na sk.pl. Radio
1: SK. Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Reklama.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki.

0: www.enbo.pl. Jagiellońska 94B. Enbo, tu zaczyna się zabawa.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

0: Just Like a Pill. To Pink w Esce. W imprezce. Cały czas trwa mecz Argentyna-Szwajcaria. To na mundialu. 81. minuta wygrywa Argentyna po golu Leo Messiego. Chciałbym powiedzieć, że ten pan strzelił już 17 bramek na samych mundialach. Ja na przykład żadnej nie strzeliłem na mundialu, więc uważam to za niezły sukces ze strony Leo. Ale mecz Argentyna-Szwajcaria trwa. Ciekawe, czy będą karniaki, bo u nas będą na pewno. Trwa SK Karniaki Cup. Codziennie na naszej antenie odgadujecie słowo, które wypowiedział Sławek Peszko, ale które zostało wygwizdane. Na przykład...
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No i zbieramy 11 Radia SK, która pojedzie na finał na PGE Narodowym i zagra o 10 000.

5 minut do 21. Słuchajcie, są rzeczy, na które czeka się 360 dokładnie lat. Tak jest z tym, co wydarzyło się w Londynie. No bo w jednym z parków od bardzo dawna żyły tam pelikany. Od bardzo dawna, czyli od 1664 roku dokładnie. I co? I po 360 latach ekipa postanowiła założyć tam gniazda, a w nich wykluły się pisklaki. No, trzeba przyznać, że te pelikany to potrzebowały chwili, żeby się zadomowić. No, ale w takim razie wielkie gratulacje dla rodziców. Ja, słuchajcie, dzisiaj zadomowię się Westę i bardzo dobrze. Słyszymy się o 23 w Rap 20. Głosujcie na sk.pl. Mati Puczyło. Dzięki. Cześć.

0: SK. SK.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
8: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
12: Bydgoszcz na czasie.
13: Bieg z nietypowym dodatkiem na trasie, która liczy pół kilometra. Najmłodsi biegacze będą musieli pokonać też przeszkody i wykonać rzuty do celu. O końcowym wyniku zdecyduje nie tylko szybkość, ale też celność i sprawność. To w sobotę na bydgoskim Opławcu. A co w kinach w Bydgoszczy? Też opcja dla najmłodszych. Toy Story 5, premiera ostatnich dni pod eskowym patronatem. Do zobaczenia też na nieco starszych horror Backrooms bez wyjścia.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.

0: Radio SK.
1: Radio SK.
2: SK.
3: SK.
4: Summer
5: City.
1: SK.
3: SK.
4: SK. Summer
5: City.
6: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
7: SK Music
8: News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
9: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
10: Powstało już kilka utworów.
9: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować. Ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
10: Zgrać, że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
8: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe i że premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową, zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. To było jedno z moich niezrealizowanych marzeń z młodości. Tak mówi Jimek o niezwykłym wydarzeniu, które przed nami. 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie finałowy koncert projektu Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział trzeci, ostatni. Razem z orkiestrą symfoniczną zagrają gwiazdy starszego i młodszego rapowego pokolenia.

0: Abradaw, Eldo, Łona, Molesta, Ewenement, OSTR czy PZ. Z Radzimirem Dębskim, kompozytorem, dyrygentem i producentem muzycznym rozmawiała Agata Chruściak.
1: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział trzeci, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu?
2: To jest trochę właśnie zapytytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o tym, o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz, to była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczołowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
1: No właśnie, chciałam zapytać, bo pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
2: Dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni, jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie wtedy... No właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo wzrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. Trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego, to nie jest fortepian, tylko to jest pianino. I na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy, bardzo często na miejscu i tak powstała w sumie płyta cała. Nazywa się Etiudy na pianino właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości, niezałatwionych.
1: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abradab, Łona, OSTR, Molesta, Ewenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
2: To był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
1: Trochę ich sprawdzały.
2: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie... ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
1: Czyli żeby nie wszystko...
2: Żeby go obracać,
1: próbować różne rzeczy.
2: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i

zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i

rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, a te kawałki też czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami i rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie Muszę Wracać w 2015 jakimś czy 2012. I to był kawałek, którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem. Czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę.

0: pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nie nastrojone.
1: Przypadkowego zupełnie pokoju.
0: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
1: Ajaj. No. Czyli jesteś taki sentymentalny.
0: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował, wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
1: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy, trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
0: Ta doskonałość,
1: wszystko jest takie samo.
0: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud, tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na sześć rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie trzy razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
1: PZ z kiedyś i PZ z dziś.
0: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
1: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
0: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
1: No właśnie.
0: A jednocześnie dorastanie.
1: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
0: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
1: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
0: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysł.
1: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę?

0: przy tej płycie, no bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
1: No to są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu. I on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem. I to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Gramatik legendarnego. I to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, słuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie. Napisał też piękną rzecz, piękny wiersz, wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą.
0: I bardzo zaufał mi się, ci tak na 100%?
1: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
0: Bez poprawek, żadnych.
1: To już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
0: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
1: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno, no bo gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami. Więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert, co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie czy w domu słuchając płyty.
0: No to co, to 12 września i widzimy się na lotnisku bemowo.
1: Serdecznie zapraszam.
2: SK Bydgoszcz News.
3: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Lakner zaprasza mnie przez pane noce i litry wypitej kawy. Studenci mierzą się z sesją egzaminacyjną. To dla nich czas wytężonej pracy. Egzaminy trwają na kilku uczelniach w Bydgoszczy.
4: Właśnie nie zdałam na przykład teraz.
5: A czego?
4: Była prawo rzymskie.
5: Co teraz?
4: Wrzesień czeka.
6: Ja sobie raczej wolę na dłuższą metę rozłożyć, bo ja nie dam rady tak więcej niż godzinkę dziennie, powiedzmy.
5: Na ostatnią chwilę się nie uczysz?
6: Nie.
5: Dużo egzaminów przed tobą?
6: Jeszcze jeden, ostatni.
5: I co potem?
6: Co potem? Wakacje, praca. Zobaczymy, co będzie.
3: Studenci mierzą się z egzaminacyjnym stresem i natłokiem materiału do przyswojenia, ale są metody, które w tym mogą pomóc, radzi dr Maciej Michalak z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
5: Sesja egzaminacyjna letnia zresztą już wystartowała, czyli taki trudniejszy czas dla studentów?
7: Pytanie, czy zawsze trudniejsze, na pewno tak się kojarzy. Ja sobie zawsze odpowiadam i tak żartuję ze studentami, że mówimy czasem o tym, że zima zaskakuje drogowców, a studentów sesja. No właśnie chodzi o to, żeby nie dać się zaskoczyć i żeby przewidzieć w swoich planach to, że sesja nadejdzie i uczyć się regularnie i z wyprzedzeniem. Wtedy na pewno będzie łatwiej, ale tak zupełnie poważnie, sesja faktycznie jest takim trudniejszym czasem dla studentów, zwłaszcza, że no, sesja odbywa się okresowo dwa razy w roku, przynajmniej jeżeli chodzi o studia stacjonarne, co wymaga w krótkim czasie zintensyfikowanego wysiłku, żeby przyswoić ten materiał, który musimy opanować, żeby zdać egzamin.
5: No, z pewnością są też jakieś metody psychologiczne na poradzenie sobie z tym trudniejszym czasem, jakim jest sesja. Są jakieś metody, z których mogą studenci skorzystać?
7: No, takich metod jest bardzo dużo. To też można do tego trochę podejść jak do takiego stołu szwedzkiego w restauracji. No, nie ma jednej uniwersalnej metody, która sprawdzi się dla wszystkich. Ale są na pewno metody, które pojedyncze metody, które będą pasowały akurat konkretnej osobie. Ja bym na pewno zaczął od tego, żeby zrobić sobie solidny plan nauki i no nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę, tylko z wyprzedzeniem pewien materiał opanowywać. Po drugie, na pewno bardzo ważną rzeczą będą też, zgodnie z takim powiedzeniem, że mniej znaczy więcej,

0: Uczyć się częściej, ale krócej, żeby nie dopuszczać do takiego przeciążenia naszego umysłu, przeciążenia poznawczego, gdzie uczymy się i potem w zasadzie mamy wrażenie, że przeczytaliśmy ileś stron, a nic z tego nie pamiętamy. Na pewno bardzo ważną rzeczą jest dbanie o dietę i o to nasze regularne odżywianie, tak, żebyśmy pracowali i żeby mózg miał z czego czerpać energię. Nie wolno też zapominać o śnie jako tym elemencie. Sesja bardzo często się kojarzy z zarywaniem nocy, z tym, że siedzimy do wczesnego rana albo do późnej nocy i próbujemy tą wiedzę przyswoić. No jest to jakaś metoda, ale dużo lepiej się wyspać i wtedy siadać do nauki. Istotnym elementem na pewno będzie też jakaś aktywność fizyczna, czyli taka odskocznia, z której będziemy mogli korzystać po to, żeby pójść, poćwiczyć, przejść się, przewietrzyć głowę. Nasze procesy poznawcze dużo lepiej regenerują się w pięknych okolicznościach przyrody, czyli właśnie w tej otaczającej nas zieleni, która jest. No i myślę sobie, że takim jeszcze jednym elementem może być też kwestia dawania sobie małych nagród, małych, bo duże będą po zdaniu sesji, czyli jak opanujemy jakiś materiał, jak będziemy mieli poczucie, że sumiennie przepracowaliśmy jakiś czas, no to można sobie pomyśleć o jakiejś małej nagrodzie, czy o jakimś słodyczu, czy jakiejś takiej rzeczy, która nam sprawi przyjemność jako taka nagroda. No i wreszcie, jeżeli coś pójdzie nie tak, to wcześniej warto też sobie odpowiedzieć na takie pytanie, czy realistycznie podejść do sesji egzaminacyjnej. Czyli pamiętajmy, że jest to jakiś etap, jest to jakiś przystanek na naszej drodze do osiągania celów. No a na każdej drodze zdarzają się zakręty, więc czasem po prostu trzeba dopuścić do siebie to, że mamy jeszcze sesję poprawkową i wówczas pewnie ten stres związany z myśleniem o danym egzaminie też będzie mniejszy, no bo wszystko jest dla ludzi i po to w regulaminach są sesje poprawkowe, żeby można było z nich korzystać.
1: No ale chyba ten sen jest bagatelizowany często przez studentów, prawda? Tak jak pan wspomniał, siedzenie do późnych godzin albo zarywanie nocy, hektolitry kawy, nie zawsze to może się sprawdzić.
0: No to z pewnością, na pewno jest to działanie takie, które się powszechnie kojarzy z sesją, ale nie sprawdzi się, no bo jednak trzeba się wyspać, konsolidacja tego materiału musi nastąpić, więc ta drzemka będzie miała większe znaczenie niż hektolitry wypitej kawy i dobrze przespana noc na pewno.
1: Pan również jest wykładowcą, więc również pana dotyczy sesja egzaminacyjna. Taki trudniejszy czas teraz, może też jakieś ma pan podejście do studentów, żeby ten stres rozładować, bo chyba od wykładowców również zależy często. Wykładowca też człowiek.
0: Wykładowca też człowiek, od wykładowcy dużo zależy, no ale studenci mają cały semestr na to, żeby poznać wykładowcę i no też czasami wykładowcy sugerują, na co zwrócić większą uwagę albo na co szczególnie istotnie zwracać uwagę, więc to też mogą być takie podpowiedzi, z których studenci mogą korzystać.
2: Ekspert wskazuje, że w trakcie sesji szczególnie ważny jest sen, bo bezpośrednio wpływa na to, jak działa mózg pod dużym obciążeniem.
3: SK Bydgoszcz.
2: Uwaga na toksyczne gąsienice w pruszczu niedaleko Bydgoszczy. W ostatnim czasie zaobserwowano dużą liczbę kuprówek rudnic. Powiatowy sanepid ostrzega mieszkańców, że kontakt z tym owadem może wywołać poparzenia skóry, a nawet silne reakcje alergiczne. Mieszkańcy Pruszcza są zaniepokojeni.
4: Ostrzeżenie przyszło, było nawet na Facebooku. Gmina Pruszcz nas ostrzegała, tak, ale co... U mnie przypadków nie było, ale dzieci, wiem, że jakaś różyczka na szyi też komuś wystąpiła i swędzenia, różne niepokojące objawy.
1: Stąd to ostrzeżenie pewnie.
4: Oczywiście. Trzeba uważać, trzeba, że tak powiem, w miejscach zielonych teraz, gdzie jest tego pełno, być bacznym, tak? Obserwować. W szczególności ja jako matka małego dziecka, 4-letniego, więc muszę patrzeć, gdzie on chodzi, nie? Mamy się na baczności.
5: Mogą zaszkodzić.
1: Nawet uważać na trzeba?
5: No trzeba nie dotykać, nie łapać tego, bo to różny jad mogą ukąsić, się nie narażać.
6: Czytałam to na wyzwolenia. To jest, jak pan pojedzie w stronę z Racina, jest takie małe rondo i no to po raz pierwszy, nie wiem, no bo jak widziałam, no to takie gąsienice u nas były. Być może, że one te woski zwalają, a czy one aż wtedy też były takie groźne, no nie wiem.

0: może na kogoś spadły i jakieś uczulenie z tego tytułu.
1: Bo chyba nie było wcześniej ostrzeżeń, prawda?
0: Nie. Nie było. Teraz. Po raz pierwszy.
1: Pani spaceruje, więc zapytam, czy jest jakaś obawa?
0: Nie, no tam nie idziemy. Idziemy do Parku Pokoleń. Także tam chyba nie ma, bo tam nie ma aż takich dużych drzew.
2: To zagrożenie dla ludzi, zwierząt, a także roślin, przyznaje Jarosław Mikietyński z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy.
3: No jest to rzeczywiście kiedyś bardzo mało spotykana gąsienica. Jest to gąsienica, czyli larwa motyla nocnego, czyli ćmy. To jest kuprówka rudnica, która bardzo intensywnie żeruje. Właśnie zaczyna się okres od połowy czerwca do lipca. Żerowanie tej gąsienicy i one nie wybrzydzają gatunków roślin. Zaczynają od dębu poprzez rośliny owocowe, jak jabłoń, czereśnia, wiśnie, zjadają liście i to w kolosalnych ilościach. Dlatego, że jeden motyl składa około 200-300 jaj. Z tych jaj wylęga się larwa, 200-300 sztuk. Proszę sobie wyobrazić, jaka to jest ilość. Do tego jest na tyle niebezpieczna, że odwłok, cała gąsienica jest pokryta włoskami, które mają w sobie toksyczne białka. W łatwy sposób oddzielają się od tej gąsienicy i mogą spaść na naszą skórę, wbić się tą skórę i uczulić tą skórę. W zależności od, oczywiście od człowieka, na co jesteśmy uczuleni, jaki alergen, na jaki alergen jesteśmy uczuleni, ale to powoduje oparzenia skóry różnego rodzaju, wykwity różnego rodzaju. I również dla zwierząt też to jest niebezpieczne, dlatego warto omijać takie miejsca, gdzie widać, że liście są pojedzone, zostały tylko te główne nerwy, widzimy gąsienice. Omijać te miejsca dlatego, żeby nie narazić się na takie właśnie szkody. Naturalnymi wrogami są oczywiście sikorki i ptaki owadożerne, które zjadają te gąsienice, ale warunki, które teraz mamy, czyli ciepłe wiosny, w tym roku może by to jest wyjątek, ale jest ciepła wiosna, długa wiosna, powoduje, że jest degradacja tych owadów coraz większa. Nie zawsze naturalni przeciwnicy, zjadacze tych owadów potrafią neutralizować całkowicie te owady. Widać skutki żerowania, nie wchodzimy do tego miejsca, omijamy je z daleka.
1: Na przykład z dębu.
3: Na przykład szczególnie z dębu właśnie. Jak już nie będzie dębu, to będą drzewa owocowe. Te gąsienice mają taki specyficzny ciemno-szaro ubarwienie. Oczywiście tych włosków bardzo dużo. Z czerwonymi pasami i dwie białe takie linie boczne po pasach, po bokach. Tak więc możemy zaobserwować, jeśli coś takiego widzimy, omijajmy to. Bo to nie tylko sam dotyk tej gąsienicy, ale to, że one wydzielają w ten sposób przez wiatr, potrącone są te włoski, możemy to wdychać, a nie chcemy się narażać na takie niebezpieczeństwo.
2: Gmina Pruszcz również zaapelowała do mieszkańców o zachowanie ostrożności. 250 tancerzy na scenie zaprezentuje swoje umiejętności w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym w Bydgoszczy. Tak będzie 26 czerwca. To wydarzenie taneczno-artystyczne podsumowujące pracę tancerzy i choreografów. W tym roku tancerzy zaprezentują swoje umiejętności do muzyki filmowej, mówią Dorian Kuźniewski i Nicole Kościelna.
4: Witam serdecznie, Dorian Kuźniewski. Jestem organizatorem wydarzenia NDR Showcase organizowanego przez Hazen Studio.
5: I co się dzieje w tej chwili i co się będzie działo za chwilę?
4: Zaraz będzie się działo dużo, ze względu na to, że zbliża się zakończenie sezonu naszego tanecznego. W tym sezonie, w tym roku to już jest nasz piąty sezon Studia Hazen Studio. I będziemy podsumowywać pracę artystyczną tancerzy. Będzie tańczyło ponad 250 osób na tym wydarzeniu. Będziemy podsumowywać ich pracę artystyczną, czyli to, co wypracowali przez cały sezon ze swoimi choreografami. Będą pokazywali, co się nauczyli. No jest to jakby dla nas takie święto taneczne, tuż przed wakacjami, żeby wszyscy rodzice, znajomi, przyjaciele zobaczyli, czym to się je i jak to wygląda u nas od środka, że tak powiem. No i jest to największe nasze wydarzenie w studio, więc zawsze dokładamy multum starań, żeby wszystko wyszło jak najlepiej. W tym roku jeszcze rozbudowujemy scenę, więc co roku, co sezon jest coraz więcej tych rzeczy do zrobienia. No i staramy się, żeby to wyszło jak najlepiej, prawda? Co roku w sumie mamy różną tematykę, czyli każda grupa przygotowuje swój showcase pod dany temat. W tym roku jest to muzyka z filmów, więc przeniesiemy się i stworzymy takie trochę kino hejzowe, więc zaprosimy wszystkich widzów do takiego świata filmu. Choreografowie przygotowują choreografie związane właśnie z tymi filmami, stroje, muzyka,

0: całą magię filmów i przenosimy na scenę.
1: Do jakiej muzyki? Czy możemy tutaj coś zdradzić?
0: No na pewno będą filmy, które raczej opierają się gdzieś tam na tańcu. Wiadomo, Step Up, każdy kojarzy, Honey, ale będą również jeszcze takie filmy, które bardziej wieją grozą, że tak powiem, będzie Piła, więc tam będą różne rzeczy. Aczkolwiek no, chcemy jakby podejść do tego na maksa kompleksowo i całą gamę tych filmów przerobić. Mamy ponad 20 występów, plus niespodzianki, wiadomo. Więc no, będzie co oglądać na pewno.
1: Nicole Kościelna, jestem współorganizatorem wydarzenia NDR Showcase 2026 i na co dzień współzałożycielką Heisden Studio. Głównie w naszym studiu są tancerze z Bydgoszczy i okolic. Mamy tutaj tancerzy w wieku dziecięcym, młodzieżowym, ale również dorosłych. I naprawdę dorosłych jest sporo, więc będzie to show kierowane nie tylko do rodziców, ale też jakby tutaj fanatyków tańca, którzy chcieliby zobaczyć, jak bydgoscy tancerze tańczą i naprawdę ilu mamy utalentowanych tutaj wokół nas osób. Więc serdecznie zapraszamy, bo naprawdę będzie to niesamowite wydarzenie.
2: A żeby tak tańczyć naprawdę zawodowo, to kiedy? Kiedy powinno się zacząć?
1: Oczywiście im szybciej, tym lepiej, ponieważ jakby tutaj w wieku dziecięcym jest no, najłatwiej progresować, bo te kroki jakby zaszczepiamy od najmłodszych lat, ale to też dużo zależy od naszych predyspozycji. Mamy na przykład dorosłych tancerzy, którzy do nas dołączyli i w przeciągu 3 lat tak naprawdę stali się profesjonalnymi tancerzami, więc wszystko jest możliwe.
0: Nie, jakby tancerze też są, pomimo bazowania w sztuce i tworzenia, to również są atletami, więc jak ktoś też tak myśli profesjonalnie, typu tancerz zawód, to jednak to jest wymagane, żeby trzymać ten lifestyle. Coraz więcej tancerzy od nas zaczyna pracować realnie w tym zawodzie, prowadzić warsztaty i też występować na scenie z gwiazdami. Teraz aktualnie są na 2 trasach koncertowych nasi tancerze, Dawida Podsiadło i wcześniej Taco Hemingwaya, więc to są już takie duże nazwiska, więc jesteśmy bardzo z nich dumni, no i chcemy szerzyć jak najbardziej tą tamte, ja to tak na zawsze nazywam trampolinę dla nich, żeby wskoczyć w ten świat jak najbardziej i zanurzyć się w świat tańca.
3: SK Bydgoszcz News.
4: Dawid Olszewski, to jest bydgoski magazyn reporterów Radia SK. Gotowi do pilnowania bezpieczeństwa. W Bydgoszczy zorganizowano odprawę służb przed wakacjami. W Urzędzie Wojewódzkim spotkali się przedstawiciele wojewody, WOPR-u, Policji, Straży Pożarnej, Organizacji Harcerskich czy Polskiego Czerwonego Krzyża.
5: Przed wakacjami Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki organizuje spotkanie, najpierw odprawa ze służbami, czyli Policja, Straż Pożarna, Sanepid, Inspekcja Transportu Drogowego, te wszystkie służby, które dbają o bezpieczeństwo i podczas wypoczynku osób dorosłych, ale przede wszystkim dzieci i młodzieży. Omówiliśmy te działania, które będą realizowane w sezonie wakacyjnym dotyczące zapewnienia bezpiecznego wypoczynku, ale też działania prewencyjne, które będą podejmowane, które są już podejmowane między innymi przez policję, straż pożarną, ale też w tą sobotę Inspekcja Transportu Drogowego, Akcja Bezpieczny Autokar. Wspólnie również ze służbami, łącznie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Od lat uważamy, że te działania prewencyjne połączone z kontrolami autokarów bezpiecznej podróży to ważny element zapewnienia bezpiecznego dojazdu na wakacje, ale też w czasie wakacji kontrolujemy jakość obozów, kuratorium oświaty, zgłoszenia. Zawsze rodzice mogą sprawdzić, czy obóz, kolonia są zgłoszone poprzez stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej. Autokar można sprawdzić, posiadając tylko numery tablicy rejestracyjnej przez stronę Bezpieczny Autokar, którą prowadzi Ministerstwo i Inspekcja Transportu Drogowego, więc zawsze lepiej wcześniej sprawdzić, lepiej, jak to mówią, dmuchać na zimne, żeby to bezpieczeństwo zagwarantować. Panie wojewodo, proszę bardzo.
6: Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, bezpieczeństwo naszych dzieci, młodzieży to jest ten element, na którym nam bardzo, bardzo zależy. Stąd te działania, które podejmujemy i które mają taką formę prewencji, przygotowania do zagrożeń, które mogą powstać nagle, ale wynikają również z doświadczeń płynących z lat ubiegłych. Właśnie w tym celu spowodowaliśmy to, że dzisiaj spotkały się w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim służby, inspekcje, straże, które w jakiś sposób mogą przyczynić

0: przyczynić się do tego, że to bezpieczeństwo będzie naprawdę na wysokim, bardzo wysokim poziomie. W naradzie uczestniczyła policja, uczestniczyła Państwowa Straż Pożarna, Inspekcja Sanitarna, Wodno-Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Po tej pierwszej części uszczegółowiliśmy jak gdyby te formy, które w naszym województwie mają miejsce, stąd obecność druhen harcerek, Wodno-Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polski Czerwony Krzyż. Ze szczególną uwagą podeszliśmy do kwestii wyjazdu na różne formy wypoczynku organizowane na terenie całego kraju. To Inspekcja Transportu Drogowego będzie tym pierwszym czynnikiem, który będzie decydował o bezpiecznej podróży, o dotarciu na miejsce wypoczynku. I to od nich, od ich sprawności, rzetelności wykonywania tych zadań będzie zależało zarówno przejazd na ten wypoczynek, jak i powrót. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, jak sama nazwa mówi, to jest bardzo ważna służba, której zadaniem jest dbanie o to, aby już na miejscu nie dochodziło do tragedii. Wiadomo, każda przeprowadzona rozmowa, każde szkolenie to jest ten element, który, no, trudno tutaj mówić o jakiejś natychmiastowej ewaluacji, ale przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa. Województwo kujawsko-pomorskie jest terenem atrakcyjnym, również turystycznie. Stąd na terenie naszego województwa w sposób zorganizowany w tym roku będzie przebywało około 50 tysięcy uczestników w zorganizowanych form wypoczynku z terenu całego kraju. Myślę, że za chwileczkę tutaj druhny z harcerki powiedzą o szczegółach tych już, które będą organizowane przez ZHR i ZHP, ale są to naprawdę dosyć spore ilości harcerek, harcerzy, którzy będą na terenie naszego województwa wypoczywać. Mam nadzieję, jestem przekonany, że jesteśmy dobrze przygotowani. Nie chcielibyśmy sprawdzać w praktyce sprawności tych służb, które dbają o to bezpieczeństwo, ale myślę, że jesteśmy właściwie przygotowani do realizacji tych bardzo trudnych, odpowiedzialnych zadań.
1: Dzień dobry. Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP od wielu lat organizuje obozy harcerskie na terenie i województwa, i całego kraju, ale także zagraniczne. W tym roku planujemy takich wypoczynków 75 dla około 5 tysięcy osób. Na terenie naszych ośrodków znajdujących się tutaj w województwie kujawsko-pomorskim wypoczywać będzie prawie 10 tysięcy osób z całego kraju i nie tylko. Szykujemy się również na przyszłoroczne Jambory, gdzie skauci zagraniczni przyjeżdżają i odwiedzają nasze ośrodki, żeby zweryfikować, jak wygląda u nas funkcjonowanie, i w ten sposób zapraszamy ich też do udziału w przyszłym roku. Nasza kadra instruktorska jest przygotowywana do tego, żeby bezpiecznie tę akcję letnią przeprowadzić, żebyśmy nie musieli, tak jak pan wojewoda powiedział, sprawdzać tego, czy potrafią w praktyce. Natomiast no, zdarzają nam się różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, szczególnie jeśli chodzi o przenoszenie obozów do innych miejsc. Dotąd zawsze szło to sprawnie, nigdy się na naszych obozach nic nie zadziało i mam nadzieję, że również ta akcja letnia będzie dla nas bezpieczna. Kadra instruktorska przygotowywana jest także do tego, aby w sposób odpowiedzialny przeprowadzać działania programowe dla naszych harcerzy, żeby też z tego powodu było to bezpieczne, nie tylko jeśli chodzi o zjawiska pogodowe, ale także o całą organizację obozu.
2: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski. Organizujemy jak co roku kilkanaście wypoczynków w całym kraju. Nasi harcerze i harcerki wyruszają na tereny różnych województw, aby tam zorganizować puszczańskie obozy w lesie. To, na czym najbardziej nam zależy, to wykształcenie odpowiedzialnej kadry, która w bezpieczny sposób będzie prowadzić metodę harcerską podczas tych wypoczynków. Nasi uczestnicy korzystają z dobra natury i tego, co ich spotka w tych miejscach. Przy tym dbamy również o kontakt stały ze wszystkimi służbami, tak aby bezpiecznie mogli wypoczywać i harcować w tych wszystkich, na tych wszystkich wypoczynkach.
3: Szanowni Państwo, Polski Czerwony Krzyż będzie prowadził teraz już tak naprawdę do jutra, kontynuował

0: działania związane ze kursami pierwszej pomocy. Jutro na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego odbywają się międzynarodowe warsztaty dotyczące ochrony ludności i bezpieczeństwa. Tam przeprowadzimy pokazy ratownictwa, jak i również warsztaty pierwszej pomocy. W najbliższą sobotę, gdybyśmy mówili chronologicznie, odbędzie się piknik rodzinny, który organizujemy na ulicy Kombatantów jako Polski Czerwony Krzyż. Tam również przeprowadzimy dla dzieci, całych rodzin, takie warsztaty z pierwszej pomocy. Podobnie jak na początku lipca tutaj właśnie przed Urzędem Wojewódzkim. Trzeba jednak pamiętać, że Polski Czerwony Krzyż to nie tylko tak naprawdę pokazy ratownictwa, ale to też pomoc humanitarna i działanie ratownicze szeroko rozumiane. I chcielibyśmy podczas tegorocznych wakacji tak naprawdę bezpieczeństwo rozumieć bardzo szeroko i rozpoczynamy w wakacje warsztaty, kursy dotyczące ochrony ludności. One są realizowane przez ministerstwo i nadzorowane tutaj w województwie przez pana wojewodę. Nasi instruktorzy wyspecjalizowani będą te kursy prowadzić. 250 kursów przeprowadzimy do końca listopada. Będziemy szkolić wszystkich mieszkańców, dzieci, uczniów, urzędników, wójtów, burmistrzów. Będziemy te szkolenia prowadzić w całym województwie. 250 szkoleń. Wszystkich chętnych, jak ktoś będzie chciał, może się na te warsztaty zapisać i będziemy szkolić. Pytanie z czego? Obronność chcemy traktować i bezpieczeństwo bardzo szeroko, dlatego Polski Czerwony Krzyż będzie szkolił m.in. z tego, co zrobić w trakcie blackoutu, czyli wyłączenia prądu. Jakie rzeczy powinniśmy mieć w piwnicy, jakie na przykład w szafce w kuchni. Jak przygotować plecak ewakuacyjny, co zrobić, gdy na przykład dojdzie do jakiejś katastrofy, gdzie mamy się ewakuować, gdzie mamy się schronić, jak mamy zadbać o osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, jak zadbać o swój dom, jak zabezpieczyć zakład pracy, szkołę, gospodarstwo, jak na przykład, co zrobić ze zwierzętami domowymi, gdy musimy szybko się ewakuować. Będziemy mówić, jak walczyć z dezinformacją, a także będą oczywiście warsztaty z pierwszej pomocy. Każde takie szkolenie będzie miało 8 godzin. Tych szkoleń przeprowadzimy do końca listopada, 250 w całym województwie. Już w najbliższych dniach podamy szczegóły dotyczące, jak się zapisywać, jak na takie kursy, warsztaty. Każdy mieszkaniec naszego województwa będzie mógł się zapisać i to jest wielka taka akcja prowadzona przez ministerstwo i nadzorowana przez pana wojewodę, które będzie realizował Polski Czerwony Krzyż, więc to na pewno takie duże przedsięwzięcie, które myślę, że dla wielu osób będzie ciekawe, interesujące i to są rzeczy, które na pewno warto poznać, bo są to rzeczy, których nie znamy, o których zapominamy lub które po prostu są dla nas nowością, ale to, co zrobić w sytuacji tutaj trudnej i niebezpiecznej, to są na pewno informacje, które oby się nie przydały, ale które na pewno warto znać.
1: Uruchamiamy dodatkowe patrole obszarów wodnych w całym województwie kujawsko-pomorskim. To dodatkowe patrole ratowników wodnych, którzy będą patrolować przede wszystkim te obszary, tam gdzie nie występują kąpieliska i miejsce okazane do kąpieli, gdzie nie ma nadzoru ratowników wodnych z uwagi na niepowstałe kąpieliska. Przede wszystkim stawiamy tutaj na prewencję z uwagi na to, że cały czas ratownicy wyłapują te niebezpieczne kwestie związane z zapobieganiem utonięć. Przede wszystkim pamiętajmy, nie wypływajmy na środek jeziora, pamiętajmy o dodatkowym zabezpieczeniu ze sobą, jeżeli pływamy, trenujemy pływanie długodystansowe, pamiętajmy o dodatkowych środkach asekuracyjnych i ratunkowych na sprzęcie do turystyki wodnej, pamiętajmy o kamizelkach, te kwestie na pewno uratują nam życie. Pamiętajmy również, aby korzystać tylko i wyłącznie z miejsc, gdzie jest i plaż, gdzie jest nadzór ratowników wodnych, bo tam będziemy bezpiecznie wypoczywać.
2: Szanowni Państwo, tylko przypomnę, że wszystkie organizacje te pozarządowe, które dzisiaj są obecne z nami, ale też więcej organizacji otrzymało dotacje w ramach ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej. Wojewoda kujawsko-pomorski, pan Michał Sztybel jako pierwszy w kraju podpisał takie porozumienia. Jak widzimy, dotowanie organizacji pozarządowych w różnych formach powoduje, że one coraz bardziej się profesjonalizują, mają szeroką ofertę dla mieszkańców szkoleniową, ale też doposażają się właśnie w sprzęt, który jest potrzebny do zabezpieczenia właśnie naszego wypoczynku, a w przypadku sytuacji kryzysowych do ratowania naszego życia, zdrowia i mienia, stąd też takie działania kontynuujemy i rozszerzamy.
1: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o organizację kąpielisk, w roku 2026 będzie ich 39. W ubiegłym roku mieliśmy 40, o jedno mniej z uwagi na kwestie związane z jakością wody. My przede wszystkim apelujemy do zarządzających obszarami wodnymi, do wójtów, prezydentów, burmistrzów, aby takie miejsca organizowali, bo wtedy rzeczywiście te kwestie bezpieczeństwa są na wysokim poziomie.

0: Na chwilę obecną nie dostajemy informacji, aby tych ratowników właśnie w tych miejscach brakowało.
1: Tegoroczne wakacje potrwają do 31 sierpnia.
2: SK Bydgoszcz.
1: Międzynarodowe spotkanie muzykującej młodzieży w Bydgoszczy znów będzie bardzo głośno. To dzięki bydgoskim imprezom muzycznym. Festiwal, który co roku ściąga do miasta młode zespoły z różnych zakątków świata. Przez kilka dni miasto tętni życiem, muzyką, tańcem i barwnymi przemarszami, mówi wiceprezydent Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz.
3: Bydgoskie imprezje muzyczne odbywają się w naszym mieście już po raz 44. 15 zespołów z 11 krajów. Najwięcej zespołów, aż 4, przyjadą z Turcji, ale będą też z Czech, z Cypru, z Macedonii, z Ukrainy. Także będzie wiele bardzo ciekawych zespołów i one też będą różnorodne. Będą zarówno chóry, jak i orkiestry. Będą zespoły muzyki dawnej oraz zespoły folklorystyczne. Więc będzie cały przegląd rozmaitej muzyki. Młodzież przede wszystkim będzie startować w przeglądach konkursowych, więc będą koncerty konkursowe, ale będą również warsztaty, będą się wzajemnie uczyć sztuki muzycznej, ale będzie można przez cały ten czas podziwiać młodych artystów po prostu w mieście, przede wszystkim na Wyspie Młyńskiej, ale także w amfiteatrze przy ulicy Mostowej, w Ostromecku, w Pałacu Młodzieży, w Auli Kopernikanum, no i oczywiście w Operze Nowa. Będą też przemarsze kolorowe na ulicach miasta, tak żeby wszyscy mogli poczuć tę atmosferę spotkań muzykującej młodzieży, bo tak się nazywa to wydarzenie. Mieszkańcy będą mogli uczestniczyć we wszystkich tych wydarzeniach. Wstęp jest wolny, bezpłatny. Jedynie na ostatnią galę, również bezpłatną, ale trzeba będzie pozyskać bezpłatne wejściówki, a także po prostu organizatorzy, czyli Pałac Młodzieży oraz Miasto Bydgoszcz, bardzo serdecznie na te spotkania zapraszamy. Flagi pojawią się, spodziewam się, że również i na początku pierwszego dnia, gdzie będziemy reprezentować kraje, ale również i taniec z flagami na tym ostatnim koncercie galowym.
1: Bydgoskie imprezje muzyczne od 27 czerwca do 1 lipca.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I pamiętaj.

0: ja, to znowu ja i znowu nawiązanie do Quavo na Fide. Ale dziś nie o nim. Kizo, Nataliza, Nie ma nas tam, to 18 miejsce rap 20. Przed tygodniem była to 11, a więc trzy numery do tej pory zaliczyły spadki, bo podobnie jest z Deszczem od Mikisa Aliena i For Money. To było miejsce 7, teraz 19. Spore te spadki na początek, ale zobaczymy, jak będzie dalej. A dalej jest Mata. Po burzy zawsze wyjdzie słońce. Faktycznie ta maksyma to prawda. I było to miejsce 12, teraz już 17.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: Trochu polski, trochu czeski. Oki, Ewa Farna, Jan Gigi i o co chodzi? Jeszcze raz, to bez zmian miejsce 16. Tym razem zacząłem nawiązaniem do Frostiego, który to też z Ewą kiedyś kawałek nagrał. Natomiast teraz nie o Ewie, a o BDOS-ie, Mai Mecan i Fundacji Cancer Fighters. Ich kawałek ciągle tutaj jestem, a więc ten pierwszy z disów na raka tym razem wylądował na miejscu 15. Mogę wam już teraz powiedzieć, że dziś usłyszymy jeszcze dwa disy na raka. A przynajmniej dwa kawałki związane właśnie z fundacją i z których to dochód pójdzie właśnie na pomoc tym małym wojownikom. Miejsce 15, Belly, no to gramy.
1: Rap. 20. Głosuj na SKPL 15.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No co, Maja, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: Janusz Walczuk to 13 miejsce Rap 20. Panowie zrobili na tyle fajny kawałek, że postanowiliście wrzucić go do Rap 20 i nas to nie dziwi. 13 miejsce jako debiut. Możecie głosować na ten numer na sk.pl i działać, aby pojawił się tutaj jeszcze raz, może nawet na wyższym miejscu. Słuchajcie, są kawałki za to, które w tym tygodniu wypadły z notowania. To 4 numery. Na 9 przed tygodniem była Dziarma z kawałkiem Wszystko. Tym razem jej nie ma. Można jeszcze głosować, można sprawić, aby wróciła. Tak samo 27 Fact Demons i MK Zapomnij o mnie to kawałek, który z 15 miejsca tym razem nie zmieścił się w notowaniu. Jonathan Białas, Solar Nikoś, nie da się zasnąć. Ten numer przez tygodnie królował w Rap 20, tym razem już wypadł z 18. Jeszcze Żabson i PZ, Guardian Angel, Ultramax. Zresztą nie tylko PZ i nie tylko Żabson tam rapują, ale w każdym razie między innymi oni tydzień temu byli na miejscu 20, teraz już wypadli z notowania. Oczywiście sk.pl, tam możecie głosować i przywracać te numery. No, a z tym ostatnim również było podobnie jak z Nie da się zasnąć. Otóż przez bardzo, bardzo wiele tygodni ten numer dominował. A co zdominuje teraz waszą i naszą antenę? Fukaj i Lipka i Chcę więcej. To było miejsce 3, teraz już 12.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 12.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: słyszysz te słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
1: SK Bydgoszcz.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
3: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
4: Rap 20 trwa, odliczamy najlepsze rapowe numery, robimy wszystko, aby polski rap brzmiał jak najlepiej i aby Rap 20 brzmiała jak najlepiej, bo to w końcu wy układacie playlistę na sk.pl swoimi głosami, a to Matif uczyło, nic się w tym temacie nie zmienia, ale zanim powiem, co tym razem jest na miejscu 10, tutaj zmiana jest, to powiem wam jeszcze o nowej propozycji, która pojawiła się na sk.pl, to kawałek od pana, którego dobrze znacie. Zresztą możecie go znać ostatnio szczególnie z TikToków, a raczej z trendu, który z nim jest związany. Mam tu na myśli Wac Toja. Ten pan nagrał kawałek Kolejna Noc. Możecie na niego głosować. Myślę, że doskonale znacie ten numer. My przechodzimy do dziesiątki. To Miu, PZ, BDOS 2, 1, 1, 5 i Fantazje. Spadek z czwartego na dziesiąte.
3: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 10.

Są ale mam fantazję around the clock. Chcesz from the back czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazję around the clock. Chcesz from the back czy from the front? Bo wyglądasz

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty.

0: Oki i Dawid Podsiadło, Bluza Taty, to kolejna z nowości w tym tygodniu. Mogę też powiedzieć i powinienem powiedzieć, że wcześniej pojawił się też Louis Villain i Fukaj z kawałkiem Border Collie. To dwie nowości. Na 9 właśnie Louis Villain i Fukaj, na 8 Oki i Dawid Podsiadło. Zdradzę wam jeszcze, że to nie jest ostatnia nowość, którą słyszeliście. Dziś będzie jeszcze jedna na wyższym miejscu. Teraz już jednak nie nowość, a skok z miejsca 14 na 7. Taco Hemingway, Livka i Zepi Zep i Frascati.
1: Rap 20 w Radiu SK 7.
2: Krople deszczu na mym karku, w płaszczu mam schowane.

sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać, jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak

0: Morgana, a więc Samsona jest dzisiaj na 6 miejscu Rap 20. Jak miło widzieć, że mocno głosujecie na ten kawałek. Mocno, bo skoczył z miejsca 17. Naprawdę dobrze to wygląda. A teraz coś, co dobrze również brzmi. Nigdzie się nie wybieram, przysięgam. Czy coś mówi wam ten tytuł? Myślę, że na pewno tak. Szpaku, Nati i Fundacja Cancer Fighters. Obiecałem, że to nie jest ostatni diss na raka, który dziś słyszeliśmy. No i faktycznie to prawda, bo wcześniej pojawił się już BDOS z Mają Mecen, teraz Szpaku i Nati. No i zagrajmy. Ten numer to już piątka z 13.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.
2: Jestem Natalia, choruję od 6 lat.

0: Było miejsce drugie, teraz nie zmieścili się na podium. Gipsy Kukon, Ty Masz, to miejsce czwarte rap dwudziestki, ale cały czas trzeba powiedzieć, że to jest ogromny hit, zresztą znacie go doskonale z anteny Radia SK również w dzień, bo faktycznie ten kawałek się tam pojawia. Zagrajmy jednak miejsce trzecie i tutaj będzie spore zaskoczenie, ten numer tydzień temu był pierwszy. To nieodpowiedzialne, Chivas, trójka tym razem.
1: Rap dwudziestka w Radiu SK.

Pewno to będzie jakaś nowość lub kawałek, który zaliczył spory skok. Natomiast zanim miejsce pierwsze, to jest jeszcze White 2115 i California Love, to z kolei skok z miejsca piątego na drugie.

0: Puczyło to Jam. Dotarliśmy już do najwyższych miejsc Rap 20. Przypominam, że to wasze głosy decydują o tym, kiedy jaki kawałek się pojawia w Rap 20. Pamiętajcie też o tym, aby głosować na nowe propozycje, które cały czas na was czekają. No i co? Powiecie na to, aby zagrać pierwsze miejsce tym razem? No i muszę wam powiedzieć, że miałem okazję poznać zarówno jednego twórcę tego kawałka, jak i drugą twórczynię tego numeru. No i jest to piękna historia. Miałem okazję też odwiedzić na miejscu, nagrać TikToki. Czy wiecie już, o kim mówię? Wpadajcie na Instagram Radia SK, tam można zobaczyć te TikToki, o których wspominam, a teraz już zagrajmy. Pierwsze miejsce Rap 20 to waszymi głosami w tym tygodniu Łatwo Gang, Majko i Fundacja Cancer Fighters. Wszystkie marzenia. No to co? Zagrajmy to wesce i to na pierwszym miejscu Rap 20.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl. Numer 1.

0: że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.
1: Let's go!